0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Specjalista od zagubionych rzeczy? Antonik. Od niejasnych spraw? Antonik. Od rozjaśniania w głowie i w sercu? Oczywiście Antonik. I takie jest powszechne ludowe przekonanie. Pytanie tylko brzmi, co takiego uczynił ten franciszkanin, Antoni z Padwy, że od niemal 8 wieków jest ikoną ludowej pobożności? Przecież żył zaledwie 36 lat, z czego bratem mniejszym był ledwie przez 11. Co zatem tak bardzo go unieśmiertelniło? Otóż to, że z pasją i determinacją jako kaznodzieja łamał słowo dla wszystkich i bez wyjątku. Łamał, czyli dzielił się nim z innymi, czynił przystępnym. Antoni z Padwy to po prostu prawdziwy mistrz ludowej teologii. Potrafił tak mówić o Bogu i człowieku, żeby dotknąć serc prostych słuchaczy, a jednocześnie pozostać w zgodzie z nauczaniem Kościoła i do tego wszystkiego zachować jeszcze głębię myśli, która uruchamiała wyobraźnię wiary. Arcytrudna sztuka. Nie skraść zwykłym wiernym swoimi nieumiejętnymi słowami słowa najważniejszego, tego, które stało się ciałem i chce mieszkać pośród nich. Już za to tylko ludzie pokochali świętego Antoniego z Padwy. A gdy jeszcze po swojej śmierci 13 czerwca 1231 roku wylał na nich prawdziwe morze upraszanych łask, oj, wtedy stało się jasne, że w niebie świętego spokoju raczej nie zazna.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dobrze jest przypatrywać się Maryi w Ewangelii jako tej, która zanim stała się dla nas mistrzynią życia duchowego, sama wzrastała i dojrzewała w wierze. I ona uczyła się od swojego syna. I ona potrzebowała czasu, by to, czego nie rozumiała, cierpliwie chować w swoim sercu i rozważać. To jest dla nas pocieszające. Gdy spotyka nas coś, czego nie rozumiemy, możemy prosić Matkę Bożą o pomoc, by uczyła nas ufać. Prawdziwie, czyli mimo wszystko. Czego w swojej aktualnej sytuacji życiowej mogę uczyć się od Maryi?

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, familia.
3: Hey, Ray.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Świeżo

0: tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
2: Bycie matką Jezusa nie zawsze było łatwe. Niosło ze sobą wiele zdarzeń trudnych i niezrozumiałych. Dziś słuchamy o jednym z nich i wiemy, że przyjdą wydarzenia jeszcze boleśniejsze, jak Golgota. Drogi Boże nie są naszymi drogami. Ta prawda dotyczy także niepokalanej. Nawet w jej życiu wierność wobec woli Bożej była trudna, chwilami dezorientująca. Ale Maryja mimo wszystko budowała życie na skalę wiary. Dlatego święta Elżbieta powiedziała do niej: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Pomyśl, jak reaguję na trudne, zagmatwane okoliczności mojego życia? Jak zdrowa jest moja wiara?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Na zegarach 8:14 z tej strony Julia Szymańska. Lekko spóźniona melduje się w studiu emisyjnym Radia Emaus na poznańskim Hartowie. No i witam się w sobotę 13 czerwca. Dzisiaj obchodzimy Święto Żandarmerii Wojskowej, Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych, Światowy Dzień Wellness i Święto Dobrych Rad. Dużo się dzisiaj dzieje, z pewnością. Ciekawi mnie, jaką najlepszą radę usłyszeliście dotychczas? Piszcie SMS-a 601-077-033. Pod ten numer możecie wiadomości wysyłać. A teraz przed nami Vanessa Paradis.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

Odpłynęły kawiarenki w Radiu Emaus. Słyszę już tutaj Małgośkę Marley Rodowicz. Zostańcie z nami. O 8:30 kartka z kalendarza.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki, zawsze przy meczu.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Kartka z kalendarza.
6: Rozpoczynamy kartkę z kalendarza, segment poświęcony wydarzeniom, które miały miejsce danego dnia na przestrzeni lat, czasami naprawdę wielu, wielu lat. Dzisiaj nie cofamy się aż tak daleko w czasie, bo zaczniemy od XIX wieku. Tak się składa, że 13 czerwca w 1842 roku brytyjska królowa Wiktoria jako pierwsza głowa państwa odbyła podróż pociągiem. Tego samego dnia w Paryżu, 13 lat później, odbyła się premiera opery Nieszpory Sycylijskie Giuseppe Verdiego. Tą wiadomością kończymy segment zagraniczny. Dzisiejsza kartka z kalendarza jest zdominowana wieściami z Polski. I zaczniemy od tego, że 13 czerwca 1980 roku Grażyna Rapsztyn w Warszawie ustanowiła rekord świata w biegu na 100 metrów przez płotki. Rekord ten wynosił 12 sekund i 36 milisekund. Grażyna Rapsztyn to wybitna sportowczyni, sportsmenka. Była trzykrotną olimpijką i finalistką w biegu na 100 metrów przez płotki w 1972 roku i w kolejnych dwóch cyklach. Jest też trzykrotną mistrzynią uniwersjady w 1973 roku, dwa lata później i cztery lata później również. Jest dwukrotną zwyciężczynią Pucharu Świata w reprezentacji Europy, trzykrotną halową mistrzynią Europy i wielokrotną rekordzistką oraz mistrzynią Polski. Trzynastego czerwca, 7 lat później, papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą na płycie lotniska Łódź-Lublinek, a dwa lata później Międzynarodowa Federacja Kynologiczna uznała rasę wilczak czechosłowacki. Jest to rasa, która jest zakwalifikowana do pierwszej grupy, czyli grupy, w której są owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła. No jest to rasa, która podlega próbom pracy. Trzynastego czerwca w 2004 roku w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. A dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy tym, że tego dnia, dzisiaj, 3 lata temu, Synod Kościoła dokonał wyboru 4 nowych biskupów. Na nowego biskupa zwierzchnika Kościoła wybrano księdza Andrzeja Gontarka, który jest też, czy był, ordynariuszem diecezji warszawskiej i przewodniczącym Rady Synodalnej Kościoła. Biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej

0: krakowskiej został ksiądz Henryk Dąbrowski. Na biskupa ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej wybrano księdza Antoniego Normana, zaś na biskupa ordynariusza diecezji wrocławskiej wybrano księdza Stanisława Bosego.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Na zegarach 8:41. Ja przypominam, że jutro w Radiu Emaus ruszamy z koncertem życzeń. Audycją, która jest poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, życzeniom, ale nie tylko. Jeśli chcecie przekazać życzenia, ale też pozdrowić kogoś, podziękować lub po prostu powiedzieć coś dobrego i chcecie, żeby wasze słowa wybrzmiały w Emausowym eterze, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Wiadomości mailowe wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, a komentarze zostawiajcie na naszym Facebooku, a dokładnie pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. I tutaj tradycyjnie polecam szukać najświeższego posta na ten temat. Regularnie publikujemy taki post, żebyście mogli zostawić pod nim komentarze i przekazać wasze podziękowania, życzenia czy pozdrowienia. Przypominam też, że możecie zawsze na żywo podczas programu od 13:15 zadzwonić i przekazać to, co chcecie. W tym celu dzwońcie pod numer 601-659-3795. Tutaj wymknął mi się numer do wysyłania SMS-ów. Powtarzam, numer do dzwonienia na żywo 601-659-3795. Start programu jutro o godzinie 13:15 w Radiu Emaus, no ale już teraz gorąco zachęcam was do tego, żebyście wysyłali maile, SMS-y czy zostawiali komentarze.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Sobota, 13 czerwca, to dzień, który trwa dokładnie 16 godzin i 43 minuty. Słońce wzeszło o 4:14 i zajdzie za 3:21. Przysłowie na dziś to święty Antoni od zguby broni. Wygląda na to jednak, że nie obroni nas przed zachmurzeniem i opadami, ponieważ właśnie taka aura dzisiaj będzie się utrzymywać na terenie całej Wielkopolski. Temperatura w Poznaniu obecnie to 15 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, szansa opadów wynosi dokładnie 48% na obecną chwilę i wieje łagodny zachodni wiatr z prędkością dokładnie 15 km na godzinę. Co ważne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw, w tym dla województwa wielkopolskiego. Jest to ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami, drobnym gradem i silnym wiatrem, który może osiągać nawet do 75 km na godzinę. W obszarach objętych ostrzeżeniami, a są to wszystkie województwa za wyjątkiem południowo-wschodniego pasa Polski, mogą pojawić się opady deszczu o wysokości do 30 mm, może się pojawić drobny grad, no i właśnie wiatr z porywami do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać od godziny 12, a wygasną o godzinie 23. Obecnie synoptycy określają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 75%.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Właśnie dzisiaj, 13 czerwca o 9:30 rusza wyjątkowe wydarzenie w Poznaniu. Mówię tutaj o finale 22 Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W tymże finale weźmie udział 16 najlepszych drużyn ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. I w ramach zawodów każda drużyna zmierzy się z realistycznymi scenariuszami ratowniczymi, które sprawdzą nie tylko wiedzę, ale też umiejętność działania pod presją czasu. Wydarzenie startuje dzisiaj o godzinie 9:30 i będzie trwało do godziny 17:30. Dokładne miejsce to Park Cytadela, Polana przy Dzwonie Pokoju i Przyjaźni między Narodami. Oprócz tego w ramach finału Mistrzostw Pierwszej Pomocy właśnie w Parku Cytadela będzie stało Białe Miasteczko, przygotowane po to, żeby mieszkańcy Poznania mogli się trochę doedukować, ale również profilaktycznie zbadać, ponieważ w tym Białym Miasteczku, a więc też w strefie zdrowia, jak nazywają to organizatorzy, będzie można wykonać podstawowe badania, czyli zmierzyć ciśnienie i poziom glukozy. Będzie można też skorzystać z konsultacji z farmaceutą, dietetykiem czy optometrystą, a do tego przeprowadzić analizę składu ciała. Każdy, kto będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej o profilaktycznych programach i zdrowotnych usługach online, też może się wybrać do Białego Miasteczka, no i uzupełnić swoją wiedzę. Poza tym na miejscu będzie wiele atrakcji, m.in. pokazy ratownicze czy nauka pierwszej pomocy dla dzieci. Co ważne, dzisiejsze wydarzenie jest też wydarzeniem dla najmłodszych, ponieważ to właśnie dla nich będą na miejscu czekać strefy edukacyjne i animacje zorganizowane przez partnerów wydarzenia, ale nie tylko. Start godzina 9:30, koniec godzina 17:30, 22 Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu w Parku Cytadela mają miejsce. Każdy może się tam wybrać i zobaczyć co i jak.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus w rzeczy samej. Za nami The Police z piosenką Every Breath You Take, a przedtem Czesław Niemen z piosenką Czas jak rzeka. Słuchajcie oczywiście Radia Emaus. Przypominam, że możecie nas słuchać na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, 90,4 w Nowym Tomyślu czy na 106,2 w Śremie. Poza tym mamy aplikację mobilną na systemy Android i Apple oraz przypominam też, że możecie nas słuchać na stronie internetowej Radia Emaus. radioemaus.pl, tam znajduje się odtwarzacz, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z każdego zakątku Polski, ale również świata. Podobnie jest z słuchaniem nas przez aplikację mobilną oczywiście. No a skoro był już w Radiu Emaus Czesław Niemen, no to pozostańmy przy polskich klasykach z zespołem Perfect i piosenką Autobiografia.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkole.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już w najbliższą środę, 17 czerwca, odbędzie się bardzo ważne wydarzenie, ponieważ data jest bardzo ważna. A co wtedy się wydarzy? Będzie 1001 rocznica śmierci Bolesława Chrobrego. To właśnie 17 czerwca jest datą podawaną w przeróżnych kronikach na ten temat. No i w związku z tym w Poznaniu odbędzie się ekspozycja szczątków Bolesława Chrobrego. Zostaną one sprowadzone do Poznania z Małopolski, bo kość Chrobrego, który odwiedzi Poznań,

na co dzień znajduje się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a kości rychezy, które również będzie można obejrzeć, znajdują się w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Zostaną one wyeksponowane w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. O godzinie 9 ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, poprowadzi specjalną modlitwę za zmarłych członków piastowskiego rodu. No i w tym miejscu, czyli właśnie w Katedrze Poznańskiej, królewskie szczątki będą prezentowane aż do godziny 17.30. Jak tłumaczą organizatorzy wydarzenia z PAN Biblioteki Kurnickiej, poprzez wystawienie historycznych artefaktów i dzięki towarzyszącej temu konferencji naukowej, koncertowi i modlitwie chcemy oddać cześć pierwszym władcom Polski, to po pierwsze, a po drugie chcemy przypomnieć o nieustającej pracy badaczy różnych dziedzin nauki nad dziejami początków polskiego państwa. No i tak, oprócz tego, że będzie na miejscu ekspozycja w Katedrze Poznańskiej, to odbędzie się również konferencja naukowa i koncert, ale o tym powiem nieco za chwilę, a tymczasem w Radiu Emaus piosenka Ramię w ramię.

Wróćmy jeszcze do obchodów 1001 rocznicy śmierci Bolesława Chrobrego, ponieważ to właśnie z tej okazji w Poznaniu, a dokładnie w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej będzie można obejrzeć szczątki Bolesława Chrobrego oraz rychezy. Jak już wspomniałam, będą się z tym wiązały nie tylko ekspozycja, ale również konferencja naukowa i koncert oraz msza święta oczywiście. Ale przejdźmy teraz do tej konferencji naukowej, czy do tej części naukowej, bo tak się składa, że o godzinie 9.30 w Archidiecezjalnym Muzeum rozpocznie się konferencja Kości Królewskie, badanie szczątków Bolesława Chrobrego i rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego. Sympozjum otworzą ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, i profesor Magdalena Biniaś-Szkopek, dyrektorka PAN Biblioteki Kórnickiej, która, jak przypominam, organizuje ta instytucja, całe wydarzenie. Następnie badacze podejmą tematy, m.in. takie jak temat datowania szczątków Bolesława Chrobrego i rychezy oraz ich znaczenia dla badań historycznych. Wśród prelegentów tej konferencji znajdzie się wielu specjalistów, m.in. z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza czy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośród tych prelegentów znajdują się m.in. profesor Tomasz Jasiński, profesor Józef Dobosz, profesor Mieczysław Rokosz, doktor habilitowany Michał Gronowski, profesor Marek Krąpiec, profesor Stanisław Rosik czy profesor Marzena Matla.

17 czerwca w najbliższą środę od godziny 9 do 17.30 w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej będą wyeksponowane kości Bolesława Chrobrego oraz Rychezy, a to wszystko w ramach 1001 rocznicy śmierci polskiego króla. No i w ramach tych uroczystości odbędzie się ekspozycja, konferencja naukowa, ale również odbędzie się koncert. Czy też to wydarzenie będzie miało bardzo rozbudowaną taką sferę artystyczną. A w jaki sposób? Otóż o godzinie 19 w Poznańskiej Katedrze po pierwsze rozbrzmi utwór Ordo Coronationis. Jednakże o godzinie 18, godzinę wcześniej, zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i w trakcie komunii zabrzmi utwór Jakuba Polaczyka Lament pamięci króla Bolesława Chrobrego w wykonaniu skrzypka Mariusza Mączaka. No i to godzina 18. No właśnie, godzinę później w katedrze rozbrzmi utwór Ordo Coronationis. Jest to rekonstrukcja XI-wiecznej liturgii koronacyjnej. Dzieło to skomponował rok temu, z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego, Norbert Paley, kompozytor polskiego pochodzenia, który jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Toronto i na co dzień mieszka w Kanadzie. Co ważne, światowa premiera tego utworu odbyła się 3 listopada w zeszłym roku w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wykonawcami Ordo Coronationis będą Violetta Liber, jest to wokalistka śpiewająca sopranem, Mariusz Mączak na skrzypcach, Jacek Pupka na organach, Weronika Cieślik będzie dyrygentką, a poza tym wystąpi też chór imienia Bolesława Chrobrego. No i ta część artystyczna będzie kontynuacją konferencji naukowej. Jednym słowem, 17 czerwca odbędzie się wydarzenie, które będzie tworzyło spójną i bardzo ciekawą całość łączącą mszę świętą z częścią naukową i artystyczną. Przypominam, że organizatorem jest Pan Biblioteka Kurnicka, a głównymi partnerami wydarzenia są Miasto Poznań oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane na 1014 hektopaskali. Wieje łagodny zachodni wiatr, dokładnie z prędkością 15 km na godzinę. No i w Poznaniu, jak i w całej Wielkopolsce, dzisiaj aura nieco pochmurna, a miejscami nawet burzowo i deszczowa. Maksymalna temperatura w Poznaniu i w wielu miejscach Wielkopolski wyniesie dzisiaj 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej dzisiaj w Złotowie. Tam maksymalna temperatura wyniesie stopni 19, a nieco cieplej m.in. w Międzychodzie, Grodzisku Wielkopolskim, Lesznie czy Rawiczu. Tam maksymalna temperatura ma dzisiaj wynieść 21 stopni Celsjusza. Na ten moment synoptycy zapowiadają w Poznaniu pojawienie się opadów około godziny 13. Będą to drobne opady sięgające do 3 mm. Jak już wspomniałam, synoptycy jednak zapowiadają gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w 11 województwach, w tym w województwie wielkopolskim. Tak naprawdę taki front burzowy, front gwałtowny przejdzie przez całą Polskę, za wyjątkiem rejonów południowo-wschodnich. Synoptycy zapowiadają, że właśnie w reszcie Polski mogą pojawić się burze z opadami deszczu do wysokości nawet 30 mm. Może pojawić się też drobny grad i intensywny, porywisty wiatr wiejący z prędkością do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 12, wygasną około godziny 23. Synoptycy zapowiadają, że zjawiska te wystąpią z prawdopodobieństwem 75%. Jednakże to nie wszystko, ponieważ synoptycy zapowiadają po tym burzowym okresie gwałtowny wzrost temperatury, który ma przyjść do całej Polski w przyszłym tygodniu. Wtedy możemy doświadczyć temperatur, które przekroczą nawet 35 stopni Celsjusza.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dobrze jest przypatrywać się Maryi w Ewangelii jako tej, która zanim stała się dla nas mistrzynią życia duchowego, sama wzrastała i dojrzewała w wierze. I ona uczyła się od swojego syna. I ona potrzebowała czasu, by to, czego nie rozumiała, cierpliwie chować w swoim sercu i rozważać. To jest dla nas pocieszające. Gdy spotyka nas coś, czego nie rozumiemy, możemy prosić Matkę Bożą o pomoc, by uczyła nas ufać. Prawdziwie, czyli mimo wszystko. Czego w swojej aktualnej sytuacji życiowej mogę uczyć się od Maryi?

Od kilku dni Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim na ulicy Łąkowej w Poznaniu jest w pełni otwarte. Oddano do użytku punkt medyczny imienia doktora Kazimierza Hołogi, gabinety terapeutów, psychologów i prawników, świetlice, siłownię oraz przestrzeń dla profilaktyki zdrowotnej. Wcześniej działały na terenie Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim jadalnia, kuchnia i zaplecze sanitarne. Co więcej, na miejscu będą też działały łaźnie, osobne dla kobiet i mężczyzn, pralnia i punkt wydawania odzieży. Żeby tak duże przedsięwzięcie można było zrealizować, Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety uzyskało dwie dotacje z Unii Europejskiej. Pierwsze dofinansowanie wiązało się z projektem dofinansowania budynku, a druga dotacja została przyznana na projekt wspierający osoby w kryzysie bezdomności, Bezpieczna Przystań. Miasto Poznań jest liderem tego projektu, a Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety jednym z partnerów. Kapucino.

Zostańmy w tematach związanych z pomaganiem innym. Tak się składa, że jutro, 14 czerwca, w Parku Wilsona w Poznaniu odbędą się 4. Poznańskie Targi Wolontariatu. Odbędą się one dokładnie między godziną 10 a 16. W ramach 4. edycji Poznańskich Targów Wolontariatu będzie można odwiedzić strefę wystawienniczą, strefę warsztatów i spotkań oraz strefę animacji i doświadczeń. Lista wystawców na nadchodzących poznańskich targach wolontariatu jest dosyć rozbudowana. Będzie tych wystawców dokładnie 31, w tym m.in. Fundacja Ty i Ja, Fundacja Czas Kobiet, Centrum Inicjatyw Senioralnych czy Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik. No i odbędzie się podczas tychże targów dużo warsztatów i spotkań. A jakie to dokładnie będą warsztaty? Powiem o tym nieco więcej po reklamach w Radiu Emaus, a tymczasem Dire Straits z piosenką Calling Elvis.

Jutro o godzinie 10 w Parku Wilsona w Poznaniu ruszają czwarte poznańskie targi wolontariatu, na których wystawi się aż 31 fundacji, organizacji i stowarzyszeń. Będzie można się z członkami tych stowarzyszeń czy fundacji spotkać, porozmawiać, sprawdzić. Być może któreś z nich bardzo Wam odpowiada i chcecie się dołączyć. Kto wie? Macie ku temu okazję już jutro od godziny 10, no ale oprócz strefy wystawienniczej na poznańskich targach wolontariatu będzie się znajdować strefa warsztatów. Jednym z takich warsztatów jest warsztat kolorowe bransoletki mocy, warsztat twórczego

wyplatania. Będzie się on odbywał między godziną 11 a 12. Prowadzący to Fundacja Fajny Świat. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy wykonają bransoletki z włóczki przy użyciu specjalnie przygotowanych kartonowych dysków. Tym samym będą mogli nauczyć się prostego sposobu stworzenia takich bransoletek z włóczki i poznać z pewnością nowe techniki wyplatania, a w efekcie stworzyć własną niepowtarzalną bransoletkę. Co ważne, jest to warsztat odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i niepotrzebne są zawsze żadne wcześniejsze umiejętności. Kolejnym warsztatem jest warsztat o praktycznych umiejętnościach komunikacji bez przemocy. Będzie się on odbywał między godziną 12.10 a 13.10. Tutaj prowadzący to Stowarzyszenie Jeden Świat i główną bohaterką tych warsztatów praktycznych będzie gra szarafa, za pomocą której będzie można zmienić sposób, w jaki komunikujemy się z innymi. Te warsztaty są oparte o koncepcję komunikacji bez przemocy, w której to koncepcji również główne role odgrywają dwie postaci, żyrafa oraz szakal. Według tej koncepcji język żyrafy jest językiem pełnym szacunku i zrozumienia, zaś język szakala, który pojawia się szczególnie, kiedy jesteśmy rozemocjonowani, jest pełen pretensji, straszenia oraz obwiniania. No i właśnie podczas tych warsztatów jutrzejszych będzie można na prostych przykładach spróbować przekształcić komunikaty szakala na komunikaty tworzone językiem żyrafy. Co więcej, odbędzie się jutro w ramach poznańskich targów wolontariatu warsztat międzykulturowe eko-zabawki, twórczy upcycling bez granic. Między godziną 13.20 a 14.20 tutaj prowadzący to Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. No i jak sama nazwa wskazuje, podczas tego warsztatu uczestnicy będą mogli stworzyć własne ekologiczne lalki i inne zabawki przy użyciu naturalnych materiałów oraz skrawków tkanin.

Jutro od godziny 10 w Parku Wilsona w Poznaniu ruszają poznańskie targi wolontariatu, a dokładnie ich czwarta edycja. No i w ramach tych poznańskich targów wolontariatu odbędzie się wiele ciekawych warsztatów prowadzonych przez na przykład Fundację Fajny Świat, która istnieje po to, żeby wspierać dzieci, młodzież i rodziny migrantów w Poznaniu. Organizatorami warsztatów są też Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty, które istnieją po to, żeby inicjować, prowadzić i wspierać działania edukacyjne, społeczne, kulturalne dla lokalnych społeczności i po to, żeby budować dialog międzykulturowy między przedstawicielami właśnie różnych kultur. Warsztaty poprowadzą również Stowarzyszenie Jeden Świat, który promuje ideę pokoju i wzajemnego zrozumienia poprzez wolontariat krajowy i międzynarodowy. Ale to nie wszystko, ponieważ warsztaty zorganizują również Fundacja Panda Team, która wspiera osoby w żałobie, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Nazwa tego warsztatu to Stwórzmy żałobę. No i częścią słowa żałoba jest słowo żaba i to właśnie ona będzie w centrum jutrzejszych warsztatów, które ruszają o godzinie 14:30, ponieważ podczas tych warsztatów będzie można stworzyć razem żabę, która bywa różna, bywa piękna, bywa trochę dziwna, bywa trochę zabawna, trochę straszna. Podobnie jak emocje, które się pojawiają po stracie, tutaj mówię to, czy parafrazuję, za organizatorami warsztatów. No i właśnie, będzie można taką żabę wspólnie stworzyć i przeistoczyć ją w symbol odejścia, przemiany oraz pamięci. A to wszystko na podstawie książki pod tytułem Żaba, autorstwa Ani Franczak. W celu stworzenia żaby będą wykorzystane przeróżne materiały oraz materiały tekstylne oraz materiały plastyczne. Jest to warsztat zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I tutaj Fundacja Panda Team zaznacza, że na końcu warsztatów każde dziecko otrzyma mały upominek. Oprócz tego jutro będziecie mogli odnaleźć na poznańskich targach wolontariatu strefę animacji, gdzie będzie można pokolorować, będzie można też profesjonalnie przeżyć malowanie twarzy, a poza tym znajduje się tam strefa doświadczeń, gdzie będzie można na przykład założyć kombinezon starości, założyć specjalne okulary, które symulują przeróżne choroby oczu, czy sprawdzić, jak można się poruszać na ortopedycznym wózku.

0: Reklama. Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Pogoda.
6: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 17 stopni Celsjusza. Wieje łagodny zachodni wiatr, obecnie nieco prędzej, ponieważ z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, wynosi 1013 hektopaskali. Możemy się dzisiaj w Poznaniu spodziewać opadów około godziny 13 i 14. Będą to jednak opady drobne, sięgające do 3 mm. Sytuacja może się jednak dosyć gwałtownie zmienić w przeciągu nadchodzących dni, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw w całej Polsce, w tym również dla Wielkopolski, ponieważ te województwa, wszystkie poza tymi umiejscowionymi w południowo-wschodniej części kraju, mogą się spodziewać gwałtownych burz, ale również gwałtownych wiatrów, a nawet drobnego gradu. Te deszcze mogą padać dosyć gwałtownie i osiągać wysokość nawet do 30 mm, zaś wiatr może wiać z prędkością nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godzinie 12, a wygasną o godzinie 23, a więc jest to prognoza na trwające obecnie dni. Jednakże ta tendencja, ta aura nie utrzyma się przez bardzo długi czas, ponieważ synoptycy zapowiadają, że już około 20 czerwca nad Polską pojawi się fala upałów. Obecnie jednak musimy być ostrożni. Przypominam, dla 11 województw i MGW wydali ostrzeżenia dotyczące porywistych burz, wiatrów, a nawet drobnego gradu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Od wtorku na poznańskim Górczynie oficjalnie działa Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to jedno z 16 miejsc stworzonych myślą o osobach, które na co dzień napotykają bariery w komunikacji z powodu niepełnosprawności słuchu, mowy lub wzroku. No i z tej okazji wczoraj naszym gościem dnia był Bartosz Józefowicz, właśnie z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I rozmawialiśmy, a dokładnie Ania Hajduczek rozmawiała z nim wczoraj o tym, z jakich usług będą mogli korzystać mieszkańcy odwiedzający placówkę na Górczynie i czy zapotrzebowanie na takie miejsca w Wielkopolsce jest duże. Tej rozmowy możecie posłuchać na stronie naszego radia radioemos.pl w zakładce aktualności.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Na zegarach 11:17 słuchacie dobrego Radia Emaus w sobotę 13 czerwca. Ja przypominam, że jutro w niedzielę jak zwykle w Radiu Emaus ruszamy z koncertem życzeń, audycją, która jest poświęcona tak naprawdę wszystkim waszym dobrym słowom, które chcecie przekazać ważnym dla siebie osobom. Jeśli chcecie to zrobić i chcecie, żeby wasze podziękowania, pozdrowienia, różne przemyślenia wybrzmiały w emausowym eterze, to już dzisiaj wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. No i oczywiście też zostawiajcie komentarze pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. Regularnie, każdy tydzień publikujemy post na ten temat. Tutaj polecam szukać właśnie najnowszego posta o koncercie życzeń i tam polecam zostawiać komentarze. No i przypominam, że możecie też jutro podczas trwania programu telefonicznie na żywo przekazać wasze życzenia, podziękowania czy pozdrowienia. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. Powtarzam, 616593795. Start koncertu życzeń w Radiu Emaus już jutro o godzinie 13:15, ale ja już dzisiaj czekam na wszystkie wasze SMS-y, komentarze czy wiadomości mailowe.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco.

11 czerwca w środę w Poznaniu została otwarta onkobaza. Jest to dzieło Fundacji Darszpiku i prezeski tej fundacji, czyli pani Doroty Raczkiewicz. Onkobaza to miejsce, gdzie osoby chore onkologicznie oraz ich bliscy mogą znaleźć kompleksową i co najważniejsza bezpłatną pomoc. I ta pomoc to na przykład konsultacje ze specjalistami takimi jak psychoonkolog, hematolog, seksuolog, dietetyk, fizjoterapeuta, a także terapeuta uzależnień. Co więcej, w onkobazie będą odbywały się warsztaty edukacyjne oraz możliwość otrzymania wsparcia w sprawach prawnych, socjalnych i zawodowych.

żeby móc skorzystać z pomocy, no, można być pacjentem, który czeka na leczenie onkologiczne, jest w trakcie tego leczenia lub zakończył je w ciągu ostatnich 2 lat. Oczywiście jest to miejsce dedykowane nie tylko osobom chorym, ale także ich rodzinom. Wystarczy do tego centrum wsparcia przyjść, trzeba jednak mieć zaświadczenie od onkologa. Co ważne, pierwszym kontaktem na miejscu zawsze będzie psycholog, który przeprowadzi wstępną rozmowę i zaoferuje najbardziej odpowiednie wsparcie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Słuchacie dobrego Radia Emaus na zegarach 11.38 i oczywiście zostańcie z nami, bo już za chwilę stały punkt emausowego programu, czyli muzyczna podróż w czasie.

0: dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: W dzisiejszej muzycznej podróży w czasie, segmencie poświęconemu wszystkim ważnym wydarzeniom z muzycznego rynku, zarówno rodzimego, jak i zagranicznego, w dzisiejszym segmencie będzie krótko, zwięźle, na temat i po polsku. Zaczniemy od tego, że tego dnia, 13 czerwca, 19 lat temu zmarł Jacek Skubikowski, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Oprócz tego, że pisał piosenki dla siebie w swoim imieniu, to współpracował też z wieloma zespołami i artystami, którzy zasłużyli się na polskiej scenie. Stworzył przeboje m.in. dla takich zespołów jak Lombard, Lady Punk czy dla Martyny Jakubowicz, Krystyny Prońko, Ewy Bem oraz Majki Jeżowskiej. Zmarł w wieku 52 lat. Poza tym dzisiejszy dzień to dzień urodzin wielu ważnych artystów dla Polski. Dzisiaj swoje urodziny obchodzą Sarsa, Katarzyna Kowalska, Anita Lipnicka oraz Michał Bajor. I to właśnie z Michałem Bajorem i piosenką Po każdej nocy wstaje dzień rozpocznijmy dzisiejszą muzyczną podróż w ramach muzycznej podróży w czasie.

Nie spotykamy się już chyba od 2 lat. Samotność ze mną mieszka, goszczę ją każdego dnia. Ale pamiętam wciąż twój kpiący wzrok, kiedy mówiłem, że cię kocham wciąż, i nagły smutek, gdy cię zabrałem.

starych zdjęć. Na karku północ błaga mnie o sen. Czy warto wierzyć, że coś zmieni się, czy nie? Po każdej nocy wstaje dzień. Czy chcesz, czy nie chcesz? Dobrze wiem, nic nie skończyło się jeszcze. Wciąż na przystani czeka łódź i kurs na drugą stronę słów.

Nie spotykamy się już chyba od 2 lat. Zbyt późno zrozumiałem, że to błąd, zbyt późno fakt. Czy mnie usłyszysz tam, gdzie jesteś dziś i zechcesz znów na brzeg miłości wyjść? Czy zatrzasnęłaś już przede mną drzwi? Daj znać, po każdej nocy wstaje dzień.

gdzie każde z życzeń spełnia się. Gdzie każde z życzeń spełnia się.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
2: Bycie matką Jezusa nie zawsze było łatwe. Niosło ze sobą wiele zdarzeń trudnych i niezrozumiałych. Dziś słuchamy o jednym z nich i wiemy, że przyjdą wydarzenia jeszcze boleśniejsze, jak Golgota. Drogi Boże nie są naszymi drogami. Ta prawda dotyczy także niepokalanej. Nawet w jej życiu wierność wobec woli Bożej była trudna, chwilami dezorientująca. Ale Maryja mimo wszystko budowała życie na skalę wiary. Dlatego święta Elżbieta powiedziała do niej: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Pomyśl, jak reaguję na trudne, zagmatwane okoliczności mojego życia? Jak zdrowa jest moja wiara?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na zegarach 12:19 słuchacie dobrego Radia Emos i tym samym trwa już popołudnie z naszym radiem. Za nami muzyczna podróż w czasie, modlitwa Anioł Pański oraz 5 minut z Bogiem, oczywiście o 12:10 w wykonaniu naszego redaktora naczelnego księdza Mariusza Sokołowskiego. Przed chwilą Leonard Cohen z piosenką Everybody Knows, a przed nami jeszcze dużo ciekawych rzeczy i przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Przypominam, że 13 czerwca to dzień światowy, dzień dziergania w miejscach publicznych. Jest to święto zapoczątkowane dokładnie w 2005 roku przez aktywistkę Danielle Land. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w Paryżu. No i jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcony wszystkim osobom, które dziergają. Służy to święto temu, żeby po pierwsze tę sztukę spopularyzować, a po drugie, żeby mieć pretekst, aby osoby zajmujące się rękodziełem tego rodzaju mogły się spotkać, poznać i powymieniać powstającymi projektami czy inspiracjami. Myślę, że obecna aura nie bardzo sprzyja spotykaniu się pod gołym niebem. W końcu mamy dosyć duże zachmurzenie i narastające prawdopodobieństwo gwałtownych burz, no ale dobrze się składa, że przecież można się spotkać również pod dachem. Tak czy siak, przed nami California Dreamin' w wykonaniu The Mamas and the Papas.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa festiwal Splot, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, splatają się różne dziedziny sztuki. A jakie to dokładnie dziedziny? Otóż kino, muzyka, teatr, taniec, sztuki wizualne i poezja. Celem organizatorów festiwalu jest to, żeby przełamać bariery między tymi różnymi dziedzinami ze świata sztuki i żeby móc doświadczyć tejże sztuki w nowy sposób. Jaki jest plan wydarzeń? Jaki jest rozkład jazdy? Otóż podczas festiwalu Splot możecie uczestniczyć w pokazach filmów krótkometrażowych, w warsztatach oświetleniowych, w warsztatach z improwizacji aktorskiej i ruchowej oraz nauczyć się podstaw polskiego języka migowego. Co więcej, na miejscu znajduje się fotograficzna wystawa. Odbędzie się również turniej jednego wiersza. Ten festiwal znajdujący się na kampusie Morasco, tam gdzie znajduje się Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, jest dla każdego, kto ma ochotę spędzić dzień obcując ze sztuką.

18 czerwca o godzinie 18 na Wydziale Fizyki i Astronomii UAM przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 2 w audytorium Maksimum imienia profesora Franciszka Kaczmarka odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wiara i Rozum, a mówiąc spotkanie mam na myśli dokładnie wykład. I wykład będzie nosił tytuł Zanim urodzili się Mojżesz i Sokrates. Filozofia człowieka w cywilizacji starożytnej Mezopotamii. Wykład ten wygłosi profesor doktor habilitowany Witold Tyborowski. Jest to wydarzenie organizowane przez grupę profesorów z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM i wspierane przez parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Poznaniu, a do tego przez duszpasterstwo akademickie Morasko. Cykl wykładów Wiara i Rozum to cykl, któremu przewodzi hasło, które brzmi, cytuję, obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum, jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach. Jest to pogląd Jana Pawła II i tutaj organizatorzy zapraszają wszystkich tych, którzy ten pogląd podzielają, ale są też gotowi na jego temat dyskutować. Zarówno ten wykład, który odbędzie się 18 czerwca o godzinie 18, jak i cały cykl Wiara i Rozum jest skierowany do studentów, profesorów, ale nie tylko. Tak naprawdę wszystkie osoby zainteresowane dyskusją i otwarte na różne punkty widzenia mogą się na taki wykład udać. Powtarzam, 18 czerwca, godzina 18, Wydział Fizyki i Astronomii UAM, ulica Uniwersytetu Poznańskiego 2, w audytorium Maksimum imienia profesora Franciszka Kaczmarka. Ladies and gents,

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Przed nami ostatnia prognoza pogody na dziś. No, temperatura wzrasta, jednakże aura nie poprawia się. Powiedziałabym, że jest wręcz przeciwnie. Temperatura obecnie w Poznaniu wynosi 19 stopni Celsjusza i tym samym mocno zbliża się do maksymalnej temperatury przewidzianej na dzisiaj właśnie w Poznaniu, ale też w wielu miejscach Wielkopolski, bo ta temperatura wyniesie tutaj dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Nieco cieplej dzisiaj na przykład w Międzychodzie czy Szamotułach oraz Rawiczu. Tam maksymalna temperatura wyniesie dzisiaj 21 stopni, a najchłodniej w Złotowie tam 18 stopni Celsjusza, to maksymalna temperatura. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, wynosi 1013 hektopaskali, a zachodni wiatr już nie jest łagodny. Powiedziałabym, że jest raczej umiarkowany. Wieje z prędkością 19 km na godzinę. Patrzę na zegar, jest godzina 13.01, a to znaczy, że zwiększa się coraz bardziej prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w Poznaniu, ponieważ to właśnie na godzinę 13 i 14 synoptycy tutaj zapowiadają duże prawdopodobieństwo pojawienia się łagodnych, ale jednak opadów. Podobne prognozy są tutaj na godzinę 19. Możemy się dzisiaj spodziewać w całej Polsce burz, ulewnych deszczy oraz miejscami nawet opadów gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw w całej Polsce, w tym również dla Wielkopolski. Tym samym do godziny 23, bo do tej godziny będą obowiązywać ostrzeżenia, warto być czujnym i się zastanowić, czy na pewno dzisiaj musicie wyjść na ten spacer. Jeśli już, to naprawdę bądźcie ostrożni. I co jeszcze? No, oprócz tego, że dzisiaj jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych burz, to synoptycy w przyszłym tygodniu zapowiadają aurę zupełnie odmienną od tej, której możemy teraz doświadczyć. Mianowicie zapowiadają duże, duże upały. Również w Wielkopolsce od 20 czerwca temperatura ma przekraczać nawet 35 stopni Celsjusza. No ale jak będzie, no zobaczymy.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Specjalista od zagubionych rzeczy? Antonik. Od niejasnych spraw? Antonik. Od rozjaśniania w głowie i w sercu? Oczywiście Antonik. I takie jest powszechne ludowe przekonanie. Pytanie tylko brzmi, co takiego uczynił ten franciszkanin, Antoni z Padwy, że od niemal 8 wieków jest ikoną ludowej pobożności? Przecież żył zaledwie 36 lat, z czego bratem mniejszym był ledwie przez 11. Co zatem tak bardzo go unieśmiertelniło? Otóż to, że z pasją i determinacją jako kaznodzieja łamał słowo dla wszystkich i bez wyjątku. Łamał, czyli dzielił się nim z innymi, czynił przystępnym. Antoni z Padwy to po prostu prawdziwy mistrz ludowej teologii. Potrafił tak mówić o Bogu i człowieku, żeby dotknąć serc prostych słuchaczy, a jednocześnie pozostać w zgodzie z nauczaniem Kościoła i do tego wszystkiego zachować jeszcze głębię myśli, która uruchamiała wyobraźnię wiary. Arcytrudna sztuka. Nie skraść zwykłym wiernym swoimi nieumiejętnymi słowami słowa najważniejszego, tego, które stało się ciałem i chce mieszkać pośród nich. Już za to tylko ludzie pokochali świętego Antoniego z Padwy. A gdy jeszcze po swojej śmierci 13 czerwca 1231 roku wylał na nich prawdziwe morze upraszanych łask, oj, wtedy stało się jasne, że w niebie świętego spokoju raczej nie zazna.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Poniedziałek, 15 czerwca, to dzień, w którym czeka nas kilka zmian w komunikacji miejskiej. Pierwsza z tych zmian dotyczy linii autobusowej numer 893. Tak się składa, że od poniedziałku 15 czerwca w związku z kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej autobusy tej linii w obu kierunkach będą jeździć objazdem z pominięciem ulicy Podjazdowej. Autobusy numer 893 kursujące pomiędzy Kobylnikami a przystankiem Przecław Pętla będą od poniedziałku kursować przez drogę ekspresową S11 i Rokietnicę Dojazd, czyli drogę serwisową przy S11. W trakcie objazdu będą nieczynne takie przystanki jak Kobylniki Kierska, Biwakowa, Unruga i Retmańska, a na przystanku Kobylniki Lipowa będą się zatrzymywać tylko autobusy linii 821.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicto Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.

Pojawi się jednak dodatkowa linia tramwajowa numer 33, która będzie uruchomiona między godziną 16 a 20.30 i będzie kursować między Kurnicką a Budziszyńską przez Most Świętego Rocha, Aleję Marcinkowskiego, Gwarną Towarową, Most Dworcowy, Roosevelta i ulicę Grunwaldzką. Jeśli chodzi zaś o to, co będzie się działo po koncercie, to niezależnie od regularnych kursów zostaną uruchomione dodatkowe tramwaje na liniach numer 1, 6, 13, 15 i 33 do około godziny 23.30, maksymalnie do północy. Co więcej, zostaną uruchomione dodatkowe autobusy na liniach numer 145, 163, 191 i 193. Dodatkowo te właśnie linie również po koncercie będą obsługiwane bardziej pojemnymi autobusami przegubowymi.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Od poniedziałku 15 czerwca linie autobusowe numer 320, 321, 323, 388, 394 oraz 396 będą jeździły zgodnie ze skorygowanym rozkładem jazdy. Jest to związane z zamknięciem pętli w Kicinie oraz z kolejową korektą rozkładów jazdy. Co więcej, linia autobusowa numer 227 będzie kończyła oraz rozpoczynała swoje kursy w zmienionej lokalizacji. Jest to linia, która kursuje między Poznaniem, a dokładnie między Rondem Rataje a Koziegłowami, przy czym niektóre kursy linii 227 oczywiście są wydłużone do Kicina. Jeśli zaś chodzi o kursy z Poznania, to autobusy te zakończą trasę na przystanku autobusowym przy ulicy Poznańskiej. Dokładnie będzie to lokalizacja za skrzyżowaniem z ulicą Wodną. Jeśli zaś chodzi o kursy w kierunku Poznania, to autobusy będą rozpoczynać kursy z tymczasowego przystanku początkowego, który będzie zlokalizowany przy ulicy Poznańskiej między ulicami Wodną a Nowe Osiedle. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie będą kursować autobusy pozostałych linii, to przypominam, że możecie udać się na stronę ztm.poznan.pl i tam w zakładce aktualności będziecie mieli wszystkie informacje bardzo dokładnie podane.

Na zegarach 13:51, a więc to oznacza, że czas najwyższy mi się z wami żegnać. Tradycyjnie zachęcam was do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z Radiem Emaus, chociażby dlatego, że tuż po godzinie 14:00 odbędzie się w Radiu Emaus audycja Kościół 3.0. Mówiła do was Julia Szymańska, życzę udanego weekendu i ostrożności w obliczu bardzo zmiennej aury za oknem. Do usłyszenia.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny. Akcesoria do domu.

0: 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Witam Was w kolejnej audycji Kościół 3.0. Dzisiaj rozpoczynamy cykl audycji, w trakcie których będziemy czytać i omawiać najnowszą encyklikę papieża Leona XIV. Zgodnie z naszymi przeciekami i zapowiedziami dotyczy ona przede wszystkim sztucznej inteligencji i tak jest też zatytułowana. Czytać ją będzie dla nas sztuczna inteligencja, a wybrane fragmenty będą opatrzone moim komentarzem. Wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, bardzo proszę, żebyście dali znać, co myślicie o takiej formie, ponieważ mamy taki plan, żeby w ten sposób przeczytać całą encyklikę. Jeśli okaże się, że to bardzo trafia, wówczas odpuścimy tę formułę na naszych mediach społecznościowych i tak będzie można posłuchać całej encykliki, a w radio będzie ona wzbogacona o moje komentarze. Czekamy na Wasze opinie, a tymczasem zaczynajmy.
2: Encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV. O trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
3: Wprowadzenie.
2: Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my, chrześcijanie, wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Oparci na Chrystusie, żywym kamieniu, doświadczamy potężnego i tajemniczego działania Ducha Świętego oraz wierzymy, że każdy autentyczny ludzki wysiłek współpracy z Nim dla osiągnięcia dobra będzie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, w którym pokładamy naszą nadzieję. Dlatego możemy z zaangażowaniem włączać się w te wszystkie inicjatywy, które budują świat bardziej sprawiedliwy i możemy wzywać innych do współdziałania z nami na rzecz integralnego rozwoju każdej istoty ludzkiej. Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości. Chcemy razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich. Taka postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła, ponieważ on, ustanowiony w Chrystusie jakby sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, rozpoznaje w historii miejsce, w którym Ewangelia stawia pytania ludzkiemu doświadczeniu i mu towarzyszy. W tym duchu Leon XIII opublikował w 1891 roku encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodów. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium, pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi dziedzictwo mądrości, w którym odnajdujemy zasady myślenia, kryteria rozeznawania i osądu oraz konkretne wskazania do działania. Opiera się ona na Piśmie Świętym i tradycji, a w dialogu z naukami pomaga nam trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości, wskazując drogi właściwe dla przeżywania jasnego świadectwa chrześcijańskiego z radością i w służbie światu. Nauka społeczna Kościoła nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy, który strzeże i interpretuje powołanie ludzkości do życia pełnego i sprawiedliwego. Do tej żywej tradycji pragnę zatem dołączyć także mój głos, przyzywając pomocy Ducha Mądrości, który od początku zamieszkuje świat.
3: Rzeczy nowe naszych czasów.
2: O ile Leon XIII mówił w swoim czasie o rzeczach nowych, rerum novarum, o tyle dzisiaj nie możemy po prostu powtarzać jego cennego nauczania, lecz winniśmy prosić Boga o mądrość potrzebną do odczytania wielkich tendencji naszych czasów, w szczególności postępu techniki. W ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja, AI i robotyka przekształcają nasz świat. Techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej. Przeciwnie, jest ona od samego początku wpisana w nasze dzieje jako działalność głęboko ludzka, związana z autonomią i wolnością człowieka. Rozwój technologiczny w ciągu wieków przyczyniał się do znacznej poprawy warunków życia ludzkości. Zarazem jednak każdy etap postępu ukazywał także dwuznaczne oblicze narzędzi mogących wyrządzać szkody, jeśli nie są ukierunkowane ku dobru. Dziś jednak stajemy wobec nowej sytuacji, w której potęga i wszechobecność rodzących się technologii wnikają w tkankę codzienności, kształtują procesy decyzyjne i głęboko oddziałują na wyobraźnię zbiorową. Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą. Nowe technologie otwierają horyzont rozciągający się w kierunkach, których, choć możemy się domyślać, nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni przewidzieć. To sprawia, że trudniej jest ocenić ich wpływ oraz długofalowe skutki dla godności osoby i dobra wspólnego. Teraz do nas należy, aby z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi normatywnych, zdolnych strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej. Kwestia ta nie wyczerpuje się jednak w samej regulacji. Jak przestrzegał papież Franciszek, trzeba z realizmem pytać, kto dzisiaj dzierży tę władzę i ku jakim celom ją ukierunkowuje. Nie możemy jednak ignorować faktu, że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomość naszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, umożliwiają tym, którzy posiadają wiedzę, a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać, niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkim i nad całym światem. Niegdyś to przede wszystkim państwa prowadziły i ukierunkowywały innowacje. Dziś natomiast głównymi motorami rozwoju są podmioty prywatne, często ponadnarodowe, dysponujące zasobami i zdolnością oddziaływania większymi niż wiele rządów. Władza technologiczna przybiera zatem nowe oblicze, w przeważającej mierze prywatne, a przez to jest jeszcze trudniejsza do rozeznania, uporządkowania i ukierunkowania ku dobru wspólnemu. Dlatego trzeba podjąć wspólne rozeznanie, zdolne dotrzeć do duchowych i kulturowych korzeni dokonujących się przemian. Jeśli bowiem zatrzymamy się jedynie na tym, co doraźne, ryzykujemy, że o kierunku naszej wędrówki zadecyduje za nas następujący po sobie ciąg naglących stanów kryzysowych. Przeżywamy obecnie gwałtowny etap przejścia. Zmianę epoki, w której, podczas gdy jedni współzawodniczą o przyszłość nowych technologii, a inni są zaangażowani w podejmowanie nad nimi refleksji, większość osób pozostaje w oczekiwaniu, przygląda się z oddalenia i po prostu ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Właśnie dlatego w naszym sumieniu stajemy przed rozstrzygającymi pytaniami, których nie można już dłużej uchylać. Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody?
3: Dwa obrazy biblijne.
2: Aby odpowiedzieć na te pytania i rozeznać, jak odpowiedzialnie odnaleźć się w dobie sztucznej inteligencji, pragnę przywołać dwa obrazy biblijne: budowę wieży Babel oraz odbudowę murów Jerozolimy. W Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel pojawia się u początków dziejów ludzkości, bezpośrednio po genealogiach synów Noego. Ludzie, osiedliwszy się na równinie Shinear, postanawiają zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Chcą w ten sposób zapewnić sobie trwałość i potęgę, a nade wszystko rozsławić swoje imię, lękając się rozproszenia po ziemi. Przedsięwzięcie wydaje się imponujące. Jeden język, jedna technologia, jeden kierunek. Projekt ten kryje w sobie jednak wielką zasadzkę. Jest to dzieło pomyślane bez odniesienia do Boga, wsparte jednolitością, która usuwa różnorodność i która, zamiast komunii, wybiera uniformizację. Gdy miasto budowane jest na pysze i na roszczeniu samowystarczalności, komunikacja ulega zerwaniu, języki się mieszają, a ludzie przestają się rozumieć. Owocem nie jest jedność, lecz rozproszenie. Wieża Babel ukazuje zatem ograniczenie każdej budowli, która, choćby imponująca, wyrasta z absolutyzacji tego, co ludzkie, i z ludzkiego roszczenia samowystarczalności, poświęca godność osób na rzecz skuteczności i pragnie dosięgnąć nieba bez błogosławieństwa Boga.
4: Z kolei Księga Nehemiasza otwiera się w chwili wielkiej słabości w dziejach starożytnego Izraela. Po niewoli babilońskiej część ludu powróciła do Jerozolimy, lecz miasto nadal pozostaje w ruinie. Mury są zwalone, a bramy spalone. Nehemiasz, Żyd pozostający na służbie u perskiego króla Artakserksesa, otrzymuje wiadomość o katastrofalnym stanie miasta ojców. Zanim podejmie działanie, pości, modli się i wstawia za ludem. Następnie prosi króla o pozwolenie na powrót do Jerozolimy, a gdy tam przybywa, w milczeniu ogląda zburzone miejsca. Nie narzuca rozwiązań z góry. Zwołuje rodziny, każdej powierza odcinek muru do odbudowy, wysłuchuje lęków, koordynuje wysiłki i stawia czoło sprzeciwom. Opowiadanie ukazuje, że miasto odradza się nie dzięki inicjatywie pojedynczej osoby, lecz przez wspólną odpowiedzialność całego ludu. Kapłanów, rzemieślników, naczelników rodów, kobiet i młodzieży. Jest to dzieło, które ma w centrum Boga i odbudowuje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. W ten sposób dawna Jerozolima odnajduje na nowo wspólny język. Nie język jednolitości, lecz komunii. Harmonię, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. W świetle tych dwóch obrazów Duch Święty przemawia dziś do nas w kwestii relacji z techniką i z trwającą rewolucją cyfrową. Odkrycia naukowe są talentem powierzonym ludzkości po to, aby mogła z niego czerpać korzyści. Technologia może leczyć, łączyć, wychowywać, strzec wspólnego domu. Może jednak także dzielić, odrzucać i rodzić nowe niesprawiedliwości. W ujęciu abstrakcyjnym sama w sobie nie stanowi ona rozwiązania problemów ludzkości, tak jak sama w sobie nie jest złem. Konkretnie rzecz ujmując, nie jest jednak neutralna, ponieważ przyjmuje ona oblicze tych, którzy ją projektują, finansują, regulują i wykorzystują. Dlatego pierwszym wyborem nie jest wybór między tak a nie dla technologii, lecz między budowaniem wieży Babel a odbudową Jerozolimy. Między władzą, która rości sobie pretensje do panowania nad niebem, a ludem, który w obecności Boga podejmuje zgodnie pracę nad odbudową murów braterskiego współistnienia. Unikajmy zatem syndromu wieży Babel, polegającego na bałwochwalstwie zysku, którego ofiarą padają słabi, na jednolitości spłaszczającej różnice oraz na roszczeniu do jednego języka, także cyfrowego, zdolnego przełożyć wszystko, nawet tajemnice osoby, na dane i wydajność. Na tym polega niebezpieczeństwo dehumanizacji, budowania przyszłości z wyłączeniem Boga i zredukowania drugiej osoby do roli środka, pokusy dawnej i wciąż nowej, która dziś przybiera również oblicze techniczne. Wybierzmy natomiast drogę Nehemiasza, która ukazuje wartość wspólnej pracy podejmowanej po to, by uczynić miasto Boże bezpiecznym dla powracających wygnańców. Odbudowywać znaczy dzisiaj uznać, że pośród wielości głosów i wizji, przypominającej niekiedy rozproszenie języków, istnieje jednak pewna świetlana możliwość, polegająca na budowaniu razem, przemieniając różnorodność w zasób i czyniąc ze słuchania i dialogu wspólną przestrzeń, w której mogą wzrastać sprawiedliwość i braterstwo. Wewnątrz tego wspólnego dzieła chrześcijanie odnajdują zaś właściwą sobie formę budowania. Jest nią ukierunkowywanie działania ku Bogu, aby w Jego świetle pluralizm nie przeradzał się w chaos, lecz w praktyce synodalności stawał się przestrzenią, w której ludzkość na nowo odnajduje swoje trwałe fundamenty i swój cel ostateczny. W Apokalipsie Jan widzi nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako dar dla całej ludzkości. Ta zaś wizja łaski jest dla nas, chrześcijan, wezwaniem do wspólnej pracy nad kształtowaniem w dzisiejszych miastach pokojowego, sprawiedliwego i godnego życia wspólnego.
3: Budować na fundamencie dobra.
4: Budowanie miasta opartego na fundamencie dobra wspólnego domaga się zatem przede wszystkim wznoszenia na skalę relacji z Bogiem. Oznacza to uznać, że prawda Jego miłości wzywa nas do życia w obfitości oraz do komunii z Nim. Wraz ze świętym Augustynem również i my możemy powiedzieć: Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Bóg wpisał bowiem w nasze serce pragnienie szczęścia, obejmujące wszystkie wymiary życia, a Kościół, podejmując dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, odczuwa pilną potrzebę pielęgnowania tego dążenia i ukierunkowywania go ku jego najgłębszej prawdzie. Po drugie, budować na fundamencie dobra znaczy przyjąć ograniczoność i kruchość człowieczeństwa, nie uznając ich za błąd, który należałoby skorygować. Dzisiaj właściwe istocie ludzkiej pragnienie pełni może zostać skierowane ku zwodniczym celom. Przez iluzję techniki, która obiecuje wyzwolić nas od wszelkiej kruchości, albo przez modele dobrobytu, które spychają całe narody na margines. Nierzadko pokładamy nadzieję w nieograniczonym wzmacnianiu ludzkich możliwości, w formach postępu, które mogą zaostrzać nierówności, w doraźnych rozwiązaniach, które nie są zdolne uleczyć ran zadanych narodom. I tak, podczas gdy jedni ulegają mirażowi nieograniczonej samorealizacji, wielu pozostaje pozbawionych tego, co konieczne. Kościół przypomina, głosem pokornym, lecz stanowczym, że prawdziwe spełnienie nie rodzi się z usuwania ludzkiej kruchości, lecz z harmonijnego wzrastania. Tam, gdzie wolność i odpowiedzialność splatają się ze wzajemną troską i prawdziwą solidarnością, a postęp mierzy się godnością każdego człowieka i dobrem narodów. Po trzecie, budowanie świata, w którym wszyscy mogą rozkwitać, domaga się odważnej współodpowiedzialności. Żadna ręka sama nie zdoła unieść ciężaru wyzwań, które dotykają współczesnego świata. I żadna nie jest tak słaba, by nie mogła dać swego wkładu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Każdemu przypadnie jego odcinek muru. Uczonym i badaczom, przedsiębiorcom i pracownikom, wychowawcom i prawodawcom, społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom społecznym i wspólnotom wiary. Taka jest logika pomocniczości, która docenia współpracę między pokoleniami, narodami, dyscyplinami i kulturami jako uprzywilejowaną drogę prowadzącą do wzrostu trwałości, pomyślności i pokoju. Napięcia i różnice nie powinny budzić lęku. Mogą stać się twórczą energią, jeśli zostaną ukierunkowane przez współdzieloną odpowiedzialność. Wreszcie, budowanie na fundamencie dobra domaga się języka ewangelicznego. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przekładajmy je na praktykę, odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowany na sprawiedliwość i pokój.
3: Pozostać ludźmi.
5: Podczas niedawnego zwyczajnego roku jubileuszowego 2025 wędrowaliśmy jako pielgrzymi nadziei i zostaliśmy obdarowani obfitością łask. Umocnieni tymi darami możemy z ufnością ducha podejmować trudne zadania i wymagające wyzwania, przed jakimi stoi nasza przyszłość. W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi, z miłością otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w Jego blasku. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka, z rozumu gotowego do słuchania oraz z woli, która szuka bardziej tego, co jednoczy, aniżeli tego, co dzieli. Zwracam się z usilnym apelem do wszystkich wiernych katolików, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie lękajmy się pobrudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów. Módlmy się jak Nehemiasz, planujmy mądrze, pracujmy wytrwale, przywracając Boga na horyzont naszego działania, a istotę ludzką stawiając w centrum naszych wyborów. Wówczas kamienie odrzucone, ubodzy, chorzy, migranci, najmniejsi, staną się kamieniem węgielnym, a na ziemi powstanie wspólne mieszkanie,
4: solidne i gościnne, gdzie łaskawość i wierność wreszcie spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Oto błogosławieństwo, o które błagamy Boga i zadanie, które stoi przed nami. Być budowniczymi komunii, a nie architektami wieży Babel. Być sługami królestwa, które nadchodzi, a nie właścicielami wież skazanych na upadek. Z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel i zjednoczyć siły w budowaniu na fundamencie dobra, tak aby ludzkość nigdy nie utraciła swego piękna i aby świat mógł raz jeszcze rozpoznać w sercu istoty ludzkiej to miejsce, w którym pragnie zamieszkać Bóg.
1: No i koniec prowadzenia. A za tydzień zapraszamy na komentarz i ciąg dalszy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolarii.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolarii, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Tym razem w nawiązaniu do wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgamy do krótkiego tekstu Chiary Lubik z 1957 roku. Pisała wtedy: trzeba nam rozszerzyć serce na miarę serca.

a nie ze względu na Jezusa. I w tym całe nieszczęście. Naszym najważniejszym zadaniem jest zachować czystość Boga. To znaczy zachowywać w sercu taką miłość, jaką kocha Jezus. Tak więc, aby być czystym, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Trzeba rozszerzyć serce na miarę serca Jezusa i kochać wszystkich. I jak wystarczy jedna hostia z miliardów hostii na świecie, by nakarmić się Bogiem, tak wystarczy jeden brat, ten, którego wola Boża stawia obok nas, by wejść w komunię z całą ludzkością, która jest mistycznym Jezusem. A komunia z bratem jest drugim przykazaniem, które następuje zaraz po przykazaniu miłości Boga i jako jej wyraz. Rozszerzyć serce. Co to znaczy? Ta myśl Kiary pomogła mi wiele razy, kiedy przyłapałam się na zbyt małej miłości, na drobnostkowości, na sympatyzowaniu z jednymi, a unikaniu innych. Posiadać miłość na miarę serca Jezusa, to znaczy poszerzać ciągle jej krąg. Traktować każdego na poważnie, poświęcić mu czas, na ile to możliwe, nie skracać rozmowy, nie uciekać myślą. Pomaga mi w tym, kiedy zastanowię się, gdyby w tej sytuacji chodziło o osobę, na której mi zależy, i wstawiam tu konkretne imię, jakbym się zachowała. I wtedy się okazuje, że mogę wykrzesać z siebie więcej wyrozumiałości, ofiarności, zainteresowania, czasu, którego jakoś ciągle brakuje. Jednym słowem, więcej serca. Kiara mówi, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Fascynuje mnie, że każde dobro, każdy serdeczny gest, który spontanicznie się we mnie rodzi wobec niektórych, mogę przenieść także na innych. Nie obawiać się, że kogoś kocham za bardzo, ale to bardzo przenieść na innych. Byłam niedawno w miejscu pełnym ludzkiej życzliwości, płynącej z wiary chrześcijańskiej. Żartowaliśmy, zabierzemy ze sobą tę miłość w naszą codzienność. Ktoś skomentował, nie zabierajcie jej ze sobą, niech zostanie tutaj. Uśmiechnęliśmy się. Miłość ma to do siebie, że im bardziej ją rozdajemy, tym więcej jej przybywa. Nie może się zatrzymać. Nie trzeba się jej kurczowo chwytać. Lepiej ją dawać. Takie jest serce Boga.

0: A to święta podróż z ruchem Focolari.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Don't worry, be happy.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, który na co dzień pracuje w Norwegii. Pytanie dotyczy sytuacji, w której jesteśmy za granicą, kiedy nie ma mszy świętej w języku polskim. Jak wówczas dobrze wypełnić obowiązek niedzielny?
2: Pewnie nieraz zdarzyło się być na wakacjach w kraju, w którym nie ma mszy świętej w języku polskim. Jeżeli jest inny kościół katolicki, w sensie kościół katolicki, ten sam, a jest sprawowana msza święta w innym języku, no to właściwie już jesteśmy uratowani, bo przecież wiemy, co dzieje się w czasie mszy świętej. Jest to tylko kwestia języka. Dziś różnego rodzaju aplikacje mogą nam pomóc choćby w czytaniach z dnia, które możemy sobie z łatwością znaleźć. Ja jeszcze będąc proboszczem w parafii Hammerfest, wydrukowałem na ławkach QR kody z odniesieniem do trzech stron internetowych z czytaniami w języku polskim, w języku angielskim i w języku niemieckim dla turystów, którzy bardzo często pojawiali się na mszy świętej. Myślę, że ważnym jest to, żeby pamiętać, że Pan Jezus jest ponad językiem. Jasne, że jest nam może wygodniej modlić się wtedy, kiedy jest to nasz język, natomiast istota tu jest niezmienna, więc jeżeli mamy możliwość uczestniczyć w mszy świętej, pomimo że nie jest to msza w języku polskim, to myślę,

0: Radio Emaus. Dobre radio. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.
0: Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Specjalnej drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Wiara tkwi w szczegółach. Zaprasza Antoni Syrysko.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj po raz kolejny ze mną w studiu jest ksiądz dr Wojciech Wasiak. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
7: I znowu, tak jak podczas ostatniej audycji, zwracamy się ku przeszłości. Poprzednio zajmowaliśmy się głównie zagadnieniem tego, jak na płaszczyźnie językowej, na Biblię hebrajską wpływały różne perturbacje, przez jakie przechodził naród żydowski. Tutaj w szczególności wyróżniliśmy zagadnienie diaspory żydowskiej w Aleksandrii. Tu wspomnieliśmy o Egipcie jako stolicy mądrości i o ziarnach prawdy, to już tak w kontekście chrześcijaństwa, rozsianych w różnych miejscach historii regionu dzisiejszego Bliskiego Wschodu. To, czego ostatnio nie udało nam się wspomnieć, to też bardzo ważny w kontekście całości kontekst Mezopotamii. Ale żeby tam przejść, musimy dzisiaj w trakcie naszej audycji też wspomnieć krótko o historii Izraela. Ale żeby tak dobrze może wprowadzić ten temat, proszę księdza, gdzie leży ta Mezopotamia historycznie i może jakiś taki krótki wstęp do historii regionu.
8: Tak, jak to zwykle się mówi, Izrael leży na terenie regionu zwanego Żyznym Półksiężycem. Oczywiście ma kształt Półksiężyca i rozciąga się od, powiedzmy, właśnie Egiptu, od delty Nilu i sięga właśnie Mezopotamii, czyli ujścia Eufratu, Tygrysu do Zatoki Perskiej. Na początku rzeczywiście Izrael miał większe kontakty, i tak też to widać w najstarszych warstwach Biblii, z Egiptem, dlatego że był pod jego wpływem, bliżej miał do Egiptu, a później też coraz większe wpływy można zobaczyć w Mezopotamii. Mezopotamia była trochę dalej. To jest w ogóle, to jest naprawdę szalenie interesujący region. Myślę, że mało znany, nawet powiedzmy katolikom, czy tym, którzy jakąś tam pojęcie mają o Biblii. Natomiast sama zresztą te potęgi mezopotamskie, jak Asyria, Babilon, o to już nam coś mówi. I oczywiście często są w Biblii wspominane. Był to region bardzo różnorodny. To jest Mezopotamia to dosłownie Mezopotamos, rzeka, czyli między rzekami. Można powiedzieć między rzecze. Raczej tereny równinne, płaskie, żyzne. Można było tam oczywiście, właśnie żyzny półksiężyc, prawda? Czyli jakąś hodowlę sadzić i tak dalej. Ale to jest teren, proszę Państwa, ogromny. On od Zatoki Perskiej sięga aż tam w zasadzie do Turcji. Czyli na przykład Haran biblijny leży też w Mezopotamii. Eufrat, Tygrys, dwie potężne rzeki. I warto pamiętać o tym, bo my tak myślimy na przykład o miastach, państwach, poleis w zasadzie. Nic mam noga od polis, to jest poleis właśnie, tak powinno się mówić na polszczyźnie. Czyli no, takie te małe miasta państwa. Ale tak samo, dokładnie tak samo było w Mesopotamii. To były miasta państwa, jak Babilon, jak Akkad, Aszur, Nippur i tak dalej. I taka była charakterystyka też tego regionu, czyli mówimy Mesopotamia, ale tak naprawdę to wiele różnych kultur tam się stykało. I oczywiście na przestrzeni wieku wiele różnych ludów napływało, głównie ze wschodu, i zasiedlało te tereny. Takie główne to, no, które można wspomnieć, to jest właśnie Ur chaldejskie, może dojdziemy jeszcze do tego, tak? Czyli Ur, jedno z najstarszych miast, Uruk, też na południu, to jest przy Zatoce Perskiej teraz. Mniej więcej w tym regionie, trochę wyżej, jest Babilon.
7: Tylko tutaj jedyną taką rzeczą, która też mi się rzuca w oczy, jest to, żeby tak jakoś, żebyśmy spróbowali osadzić to w konkretnej chronologii, bo Babilon zdaje się, że trochę później niż Uruk, te miasta właśnie związane stricte z tą cywilizacją Sumeru. To może właśnie przejdźmy do niej, bo jest ona, jeżeli mówimy o historii Izraela, jest ona w pewien sposób ważna, ponieważ jednym z Abraham, czyli tutaj bardzo ważna w kontekście judaizmu postać, właściwie rozpoczęła swoją wędrówkę właśnie z jednego z tych miast, z Ur lub Uruk. Właśnie może zacznijmy od tego, dlaczego dzisiaj, żeby zrozumieć niektóre konteksty, musimy się cofać aż tak daleko?
8: To jest akurat taka, można powiedzieć, mina, na którą tutaj pan redaktor wstąpił, dlatego że akurat jeśli chodzi o Ur, nie sądzę, że to był to Ur, z którego wyszedł Abraham. Mm. Znaczy, to nie było to Ur, które widnieje na mapach. Dlatego, że właśnie nie wiem, co mówić, bo to jest szczegółowa bardzo kwestia.
7: Zobaczymy tak po...
8: Ogólnie, bo rzeczywiście jest w Biblii napisane Ur chaldejskie. I to Ur chaldejskie, to określenie jest bardzo nietypowe, bo dlaczego Ur chaldejskie? Oczywiście Chaldejczycy, dynastia chaldejska rządziła wtedy w Babilonie, ale oni pochodzili z okolic Haranu. To na przykład wspomniałem. To jest dzisiejsza południowo-wschodnia Turcja. I były dwie hipotezy. Do XIX wieku uważano, że Ur znajdowało się gdzieś obok Haranu. Bo ta droga z Ur, która znajduje się nad Zatoką Perską Abrahama, do Haranu i potem do Kanaanu jest nielogiczne, jest bez sensu, bo on nadrabiał wiele kilometrów, setki nawet kilometrów, bo mógł iść przez Palmyrę, tak dalej. Po prostu były krótsze szlaki. Ale dlaczego? Ur, o którym my teraz mówimy i najczęściej się na mapach pokazuje, on został odkryte przez Woolleya w 1920 którymś roku. On był takim znaną osobowością, archeologiem. Oczywiście nie ma tam żadnych śladów Abrahama, ale jest Ur. To mamy Ur pasuje, tak? Ale ja myślę, że takie miejscowości jak Ur, ich było więcej. A poza tym w Biblii samej mój ojciec był Aramejczykiem, a tereny Aramu, to jest Syria, to jest tam, gdzie jest właśnie Haran. Więc wiele... I poza tym Jakub gdzie idzie poszukać żony? Do swojej ziemi. Gdzie idzie? Nie idzie do Mezopotamii. Nie idzie na dół. Nie idzie do Persji. Nie idzie do Zatoki Perskiej też. Ale idzie właśnie do Haranu. Moim zdaniem tam właśnie, moim zdaniem dużo bardziej sensowne, prawdopodobne, mimo że nie mamy żadnych takich twardych danych archeologicznych, jest Ur, które było gdzieś tam w okolicach Haranu. I wtedy jest rzeczywiście, Abraham jest Aramejczykiem i wtedy to pasuje. I co więcej, jest napisane Ur za rzeką. A co jest najciekawsze, najśmieszniejsze w tym wszystkim, Ur, to, które my pamiętamy na dole, ono nie jest za rzeką. To jest ciekawe, ono jest przed Eufratem. Ono nie jest za rzeką z perspektywy, jak się jest w Kanaanie. Więc dlatego, a Haran jest za rzeką.
7: Czyli tak jak ksiądz mówił, tutaj na pewną merytoryczną minę wpadłem.
8: To jest moja, ja tak uważam, ale to jest mniejszościowa zdecydowanie, żeby była jasność. Ja nawet nie wiem, ilu tak uważa, bo generalnie przyjmuje to Ur, bo my, to jest w ogóle, jeśli chodzi o Biblię, mieliśmy ostatnio taką bardzo ciekawą dyskusję na Wydziale Historii UAM-u, był profesor Niszowski z Pano, bardzo ciekawa dyskusja. Tam nie doszliśmy jeszcze do takich metodologicznych pytań, ale właśnie, no dobrze, mamy mamy Ur, ale to... No, ale mamy tylko cegły, wiesz, tam nie ma żadnego śladu Abrahama. A dużo bardziej logiczne i tradycja cały czas tam była, że jest inne Ur, mimo że nie mam żadnej archeologii. Teraz pytanie, co faworyzować? To, co jest bardziej logiczne, czy to, co mamy, bo mamy cegły jakieś wykopane?
7: Bez względu na to, co byśmy, którą z tych, tych teorii byśmy wybierali, to nadal istotnym pytaniem jest to, dlaczego przy interpretacji niektórych, i możemy też wskazać na te, które są ważne tutaj w tym kontekście księgi. Dlaczego musimy się cofać tak daleko? To jest 2000 lat przed narodzeniem, narodzeniem Chrystusa i to de facto już jest powoli schyłek cywilizacji sumeryjskiej w tym takim właśnie największym swoim, w największej sile. Więc dlaczego my musimy się cofać aż tak daleko?
8: Tak, znaczy, no to powiedzmy może tak, że właśnie w latach 100 lat temu, na początku XX wieku, no jeszcze nawet trochę wcześniej, odkrywano i do dzisiaj się odkrywa i tłumaczy pismo klinowe. No i okazało się, że wiele z tych tekstów, to jest w ogóle niesamowita ciekawa historia powstawania pisma, bo prawdopodobnie polecam taką książkę, Martin Kukenburg napisał, jak powstało pierwsze słowo i pismo. Prawdopodobnie to najpierw były takie oznaczenia dla handlu. Wiele zresztą tych tekstów to są chyba nawet 80%, jeśli dobrze pamiętam, są jakieś umowy handlowe, to trzeba było spisywać.
7: Zdaje się, że właśnie od tego właśnie głównie zaczynano, że właśnie do oznaczeń stricte.
8: Tak, i potem dopiero to się stało. Jest nawet taka ciekawostka, bo to zawsze ciekawostki są ciekawe, znaczy do zapamiętania, wpadają w ucho. We wszystkich językach takich europejskich, no w polskim już zostawmy na przykład, właśnie pierwotne było liczenie. Na przykład to count jest po angielsku, a recount, czyli znowu coś, tak? Replay, tak? Coś znowu. Recount to jest już opowiadać. Contare po włosku i raccontare znowu to jest opowiadać. Jest contare liczyć, raccontare opowiadać. Mm-hmm. Po niemiecku jest inny rdzeń, bo to count, contare i tak dalej. Zählen to jest liczyć, a erzählen to jest opowiadać znowu. Czyli to jest też pokazane w samym tym języku, że najpierw było liczenie, czyli ekonomia, tak, no, z takich przyczyn praktycznych po prostu zaczęło pisać, powstawało pismo, a później powstały eposy. I właśnie tam mamy w tych tabliczkach glinianych, odkrytych i tłumaczonych, to było wielkie odkrycie ponad 100 lat temu, mamy te eposy, pierwsze w historii ludzkości, tak można powiedzieć, pierwsze w historii, eposy, epopeje, które są naturalnym kontekstem, analogią, paralelą dla opowiadań biblijnych.
7: I jednym z takich tekstów, zdaje się, że też jednym z najbardziej znanych, jest epos o Gilgameszu. Tutaj znowu datuje się go podobnie właśnie na XXI-XX wiek przed naszą erą. Czy też niektóre datowania tutaj XVIII wiek przed naszą erą, w zależności od przyjętego jakby kryterium datowania. I ja tylko to, co nakreślę ze swojej strony, to, że tutaj badacze doszukują się pewnych inspiracji, jeżeli chodzi o późniejsze teksty judaizmu, w szczególności jeżeli chodzi o potop. Czy ksiądz może to przybliżyć?
8: Tak, oczywiście. Potop, jeśli chodzi o analogię, są trzy takie ważne. Gilgamesz, Enuma Elish, Atrahasis. To są trzy główne eposy, teksty literackie, które są tłem dla Biblii i przede wszystkim, można powiedzieć, w dwóch wymiarach, czyli stworzenie świata i potop. Potopy były, to jest też w ogóle niesamowicie ciekawa historia, no, to nawet trudno etnografowie starają się wyjaśnić, jak to jest możliwe, że opisy potopu funkcjonują, czy opowiadania o potopie funkcjonują w przeróż wielu kulturach. Aborygeni nawet mieli. Eskimosi. No po prostu wszędzie. Wszędzie jest jakieś potopie. No oczywiście można sobie... Znaczy nie, różne są teorie. Nie będę wchodzić dlaczego. Na pewno można powiedzieć, że no, potopy różnego typu zawsze się zdarzały i były to takie wydarzenia, które skłaniały do ważnych pytań. Ale z tych wszystkich przeróżnych opisów potopu, biblijny opis potopu ma najbliżej właśnie do opisów mezopotamskich. I tu mówimy Gilgamesz, ale nawet jeszcze bardziej tutaj Enuma Elish. To są tutaj duże, duże podobieństwa.
7: I to powinno stanowić, i to powinno stanowić dla nas taki bardziej element do zastanowienia się nad tym, bo ja nawet jak szukałem sobie właśnie, robiłem research do tego tematu, wpadałem w taki pewien dysonans poznawczy, odczuwałem, no bo zdawało się przynajmniej takiemu laikowi jak ja, że te teksty wszystkie, które mamy w Starym Testamencie, to są właśnie takie bardzo, może to nie było wypowiedziane, ale wydawało się, domyślane, że są bardzo oryginalne, bardzo, bardzo wyjątkowe w tym znaczeniu, że właśnie stanowią pewien etap w objawieniu, który właśnie stanowi to wprowadzenie do Nowego Testamentu. A tu nagle się okazuje, że proszę, potop tu już był, tu stworzenie świata z dosłownie zwrotem, teraz nie pamiętam, która to była dokładnie, który to był dokładnie epos, ale dokładnie ze zwrotem, że świat powstaje z chaosu walki bogów. No oczywiście tutaj pewna...
8: Ale to jest różnica właśnie.
7: Zaraz do tego przejdziemy, ale chcę wrócić tylko do tego, że to się wydaje takie wyjątkowe, po czym nagle się okazuje, że to już wszędzie, znaczy może nie wszystko, ale no właśnie, rzeczy już się pojawiały wcześniej. Tak. I co my teraz z tym, co tym mamy z tym zrobić?
8: O dobrze, to od razu, co w zasadzie mogłoby już być puentą tego spotkania i w zasadzie też tego cyklu naszych spotkań i rozmów. Mianowicie pierwsza rzecz, dwie rzeczy takie powiem. Pierwsza rzecz, tak, są motywy podobne, są nawet niektóre łudząco podobne, chociażby, i to chyba są tylko w tych dwóch opisach potopu biblijnym, mezopotamskim, jest na przykład wysłanie na końcu ptaków, bo tam są różne ptaki, żeby zobaczyć, czy już ziemia jest sucha. To na przykład to jest tylko to. Tylko w tych dwóch, prawda? Ale po prostu trzeba to powiedzieć tak. Autor biblijny posługiwał się tymi, nawet to można powiedzieć, to dobrze nie świadczy, posługiwał się środkami literackimi, motywami, które były wtedy modne, które były na topie, już tak wyrażę, tak? Mhm. Nawiązywał do kultury, która była wtedy, do tego, co było starsze, ale pisał swoją teologię, czyli potop, trzeba uważać na taką porównologię, nie wiem, co nazwać, jak to paralelomanie, o tak, że wszędzie i proszę Państwa, i to też może, żeby tak tonować takie nastroje, nie wiem, jakieś defetystyczne nawet, tak? Że żeby dwa teksty, nawet jeśli mają podobny motyw, to jeszcze nie jest wszystko, to często studentom mówię, że potem trzeba badać, czy mają podobny wątek, chociażby, to już on często się różni, czy mają podobną wymowę i trzeba zobaczyć też, jakie są zasadnicze różnice. A tu mamy różnicę zasadnicza, jest przede wszystkim taka, że jest monoteizm. I też to możemy powiedzieć, pierwsze co było, to jest ta rewolucja, i to było wręcz genialne w myśli judaistycznej, w pewnym momencie historii się pojawiło, czyli ten Bóg jeden, monoteistyczny. I co więcej, Bóg transcendentny. To jest to słowo, myślę, że nie będą nas przerażać może swoim brzmieniem, czyli Bóg, który nie jest jakby wewnątrz tego świata, a tak był postrzegany Marduk, Enkil, Enlil i tak dalej, wszyscy mezopotamscy, Egipscy, tak dalej. Oni byli jakoś tam nad tym bogami coś było. Ma'at na przykład, jakaś taka zasada mądrości w Egipcie, w Mezopotamii, to jest ciekawe, to temu czy Ma'atowi podlegali i bogowie, i ludzie. Chyba jakaś zasada rządząca wszechświatem. A tu nagle jest, nie, Bóg jest poza wszystkim. Dlatego właśnie coś się nazywa, i to jest ta ogromna różnica w Biblii, ale warto też może takiego terminu specyficznego użyć, anikoniczność, czyli nie ma ikony, nie przedstawia się Boga, bo Bóg przewyższa wszystko. Nie ma, statua to jest tylko wizerunek Boga, i dlatego w judaizmie potem to jest do dzisiaj, że żadnych przedstawień, nic. Bóg jest ponad wszystkim. I to jest ta rewolucja biblijna, której warto pamiętać. Czyli to, że są podobne motywy, trzeba po prostu patrzeć literacko. To są motywy literackie. On używa tych kultury tamtego czasu, motywów, środków literackich i mówi swoje. Podaje swoją teologię. I co więcej, nawet proszę Państwa, trzeba by nawet powiedzieć, że polemizuje właśnie z Mezopotamią. I dlatego właśnie ja naprawdę nie rozumiem tych sensacji. I czasami mam za złe niektórym youtuberom, którzy, bo to jest takie chwytliwe, prawda? Tu podobne, tu podobne, tu... dobrze, ale to trzeba powiedzieć też, co różni Tak? I trzeba powiedzieć, że tutaj... I właśnie, a to jest raczej trzeba powiedzieć to jest polemika z Mezopotamią. Mm. I teraz, jeszcze mogę jedną bardzo ważną rzecz, bo to uważam, to trzeba mówić i to często mówię studentom wszystkim i tego jeszcze nikt mi nie podważył. Nawet na tej konferencji, o której wspominałem. Mianowicie tak, jeśli chodzi o stworzenie świata, możemy zobaczyć pewne analogie w Enuma Elish Atrahasis, dobrze. Jeśli chodzi o potop też, czyli te pierwsze księgi rodzaju, możemy zobaczyć analogię. Idąc dalej, możemy zobaczyć analogię nawet w księdze Józuego do mezopotamskich podań. Mhm. Tak? I jeszcze tych analogii nawet jeśli jestem takie ciekawostki, nawet niektórzy mówią, że niektóre umowy Jahwe, przymierze, jakby wzorowane na pewnych przymierzach, które były zawierane w tamtym czasie w Mezopotamii, między poszczególnymi podmiotami, powiedzmy, tak? Czyli jest ileś takich analogii, to możemy je tam tak dalej, ale tak, stworzenie świata w Biblii nie jest najważniejsze. I to, żeby zacytować ten autorytet, profesor Teresa Stanek, to właśnie to, która wiele lat poświęciła na badania temu, właśnie ona, mówiąc o stworzeniu świata, podkreślała, to nie jest najważniejsza rzecz, a tam to było najważniejsze. Tam był opis, i to jest ciekawe, Biblia nie opisuje nieba, Biblia nie opisuje, jakie tam są relacje między bogami, bo w ogóle coś takiego. To jest Biblia unikatowa. Dalej, potop, owszem, potop, ale znowu, potop nie jest najistotniejszy. A co jest w Biblii najważniejsze? Jeśli chodzi o Stary Testament, powiedzmy to, co nazywamy. Exodus. I proszę Państwa, i to warto... Exodus jest najważniejszy, bo tam inne to są detale. To są, możemy sobie mówić o teologii, a Exodus nie ma żadnej analogii w żadnej innej kulturze nigdzie. Mhm. Że grupa niewolników pod egidą jakiegoś charyzmatycznego przywódcy przechodzi przez pustynię, przez Morze Czerwone, jest prowadzona przez Boga. Tego nie ma nigdzie. I to jest bomba, się tak wyrażę. Mhm. A to jest najważniejsze. W Biblii nie jest najważniejszy Abraham. W Starym Testamencie, przepraszam, to cały czas wychodzi, mówimy o Starym Testamencie. Abraham nie jest najważniejszy. Nie jest najważniejszy Noe. Nawet Dawid, król Dawid Wielki, nie jest najważniejszy. Mhm. Kto jest dla Żydów, judaizmu, tak dalej, wzorcowy? Mojżesz. I znowu uwaga, proszę Państwa, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, żeby znowu potem nie ulegać na poły youtuberskim tezom, tak? Mhm. Mojżesz znowu. Nie ma żadnej analogii nigdzie. W Egipcie, w Mezopotamii, w Kanaanie, nigdzie. W sumie nie ma takiej postaci, że przechodzi przez pustynię z ludem. Po prostu to jest absurdalne. Mhm. Nie ma tego.
7: I o tym, dlaczego to jest bardzo ważne, żeby rozróżnić właśnie to sedno znaczenia tych, zestawiając ze sobą te teksty, opowiemy zaraz po przerwie muzycznej. Dzisiaj mam dla Państwa utwór z filmu Minari, autorstwa Emile Mosseri, zatytułowany Jacob and the Stone.

0: Wiara tkwi w szczegółach.
1: Witam ponownie po krótkiej przerwie. Tutaj audycja Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj z księdzem doktorem Wojciechem Wasiakiem rozmawiamy o tym, jak powinniśmy postrzegać, jak rozumieć pewną spuściznę Mezopotamii, która odcisnęła pewien swój znak w tekstach judaizmu. I wróćmy na chwilę do tych właśnie eposów o Gilgameszu i Enuma Elish. Dlaczego to są tak ważne właśnie teksty i na czym polegała taka najbardziej kluczowa takie podobieństwo i różnica pomiędzy tymi tekstami, a tekstami, które możemy dzisiaj przeczytać w Biblii?
2: Właśnie, słusznie, bo to trzeba też o tych różnicach mówić, bo te podobieństwa tak przykuwają uwagę i tak są chwytliwe. Są też, epos o Gilgameszu, warto powiedzieć, to jest pierwszy epos. Mity były wcześniejsze, na pewno były starsze, Sumerowie, w ogóle też dość tajemniczy zresztą lud tak naprawdę, raczej ze wschodu przybyły, ale takim pierwszym eposem, czyli opowiadaniem, epopeją, czyli od razu Iliada, Odyseja, coś tego typu, pierwszym w historii ludzkości jest właśnie epos o Gilgameszu i tam jest powiedzmy ten bohater, on jest na poły mitycznym, to znaczy był prawdopodobnie król Uruk, który nazywa się Gilgamesz, ale potem on jest bardzo tak fabularyzowany, czyli powiedzmy, przypisuje mu się wiele takich cech, nawet trochę boskich i tak dalej. I on szuka nieśmiertelności. Tak? Tam też jest opis właśnie potopu, ale który on opowiada. To jest są dwa takie opisy potopu. Szuka nieśmiertelności, ale można powiedzieć, nie udaje mu się. Znaczy nie ma nieśmiertelności, człowiek musi zaakceptować to, że jest śmiertelny. Tak? To też jest jakaś analogia dalsza, powiedzmy, do Biblii. Potem dla nas takie są bardzo, bardzo ważne dwa, Enuma Elish i Atrahasis, które opisują i stworzenie świata, i tam jest też, na przykład też padają takie ciekawe bardzo dla nas, że człowiek jest stworzony z prochu ziemi. Tam też z prochu ziemi, właśnie z gliny. Bo ta glina była
1: używana do wszystkiego.
2: Powszechnie, tak. To jest
1: budownictwo, ten ceramika, tak. same też tabliczki klinowe,
2: tak,
1: na których...
2: Tak, właśnie, bo tym klinem właśnie tam się żłobiono. Mm-hmm. Tak. Bardzo dobrze, bo to przetrwało łatwo potem, dlatego to jest też jedna z przyczyn, dlaczego to teraz odczytujemy, tłumaczymy, bo to łatwo mogło przetrwać. Czyli właśnie, nawet jest taka prawdopodobnie też sam Eden, o nim tam jest chyba po akadyjsku Edin, czyli ten region właśnie, też ma, są pewne analogie, tak, natomiast, co jest różnicą taką zasadniczą, powód dla stworzenia. I to jest znowu, to jest niezwykłość Biblii. To nie dość tego podkreślać, bo my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i nawet już nie widzimy, że to jest takie nowum, a jakby młodzież powiedziała, takie wow. Tak, czyli nowum było to, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, na obraz podobieństwo Boże, to było coś absolutnie niezwykłego. Tam człowiek w Mezopotamii jest stworzony dlatego, że żeby służyć Bogom tak naprawdę. Bogowie tak potrzebowali ofiar, żeby jako karmić się nimi.
1: Też tak antropologicznie byli przedstawiani jako bogowie, którzy muszą wykonywać cały czas pracę na ziemi, żeby móc ją utrzymać. Więc de facto ten człowiek był stworzony po to, żeby właśnie odciążyć Bogów, tak, żeby oni sobie mogli się zająć tymi swoimi innymi rzeczami, a człowiek jako niewolnik.
2: I człowiek jest taką marionetką. Dlatego to można sobie powiedzieć, jak w Biblii to jest niezwykłe. I w Biblii też na przykład Bóg jest, świat jest całkowicie dobry, jest dobro. Biblia też, na przykład to jest szalenie ciekawe, to pamiętam na jednym wykładzie, bardzo słusznie zadał pytanie, zresztą parafianin mój, skąd wąż? Skoro świat wszystko dobry i tak dalej, skąd ten wąż pojawił się w raju? I odpowiadamy, nie wiemy. To jest pewna tajemnica. Coś się wydarzyło, że tak ważne, w zaświatach, czego Biblia nie ujmuje. Ale jedno jest pewne, że to nie jest wola Boża. Także, że jest, i co więcej, jest pewne też, jak człowiek popełnia jakieś zło, to znaczy, że otwiera się na jakąś wyższą siłę, która kusi, tak można powiedzieć. Nie wiemy, skąd jest ten wąż. Jest tam ciemność i unosi się z wodami. Jest element taki...

0: widzę na wykładach, że klerycy, że studenci wiedzieli, że jakieś analogie są tak dalej, tak dalej. Ale wszyscy zapytają, ale jaki jest sens opowiadania o potopie? O, nie wiadomo. Na tym się już, to jest ciekawe. Cała para w gwizdek, gdzie tam podobne. A my się stawiamy, jaki jest sens opowiadania o potopie. A sens jest bardzo ciekawy, bardzo mądry też. To jest refleksja nad złem. Nad złem, które w zasadzie właściwie jest taka refleksja w chwilach trudnych, że świat zasługuje na zniszczenie. Bo jest tyle zła.
1: A w tym eposie sumeryjskim to...
0: O właśnie, tak.
1: Co było przyczyną?
0: Znaczy, to wszystko, jakby one się wiążą. Wszystkie te potopy, one są takim wspólnym, że jakieś takim poczucie, że jest zło i to zasługujemy na kary jako ludzkość, cywilizacja.
1: I ta przyczyna jest taka sama? Tak.
0: Nie.
1: Samo jest...
0: Natomiast inna jest przyczyna, dlatego że tam ludzie przeszkadzają bogom. Tak, różnica zasadnicza między tymi dwoma potopami jest właśnie w przyczynie, czyli w Biblii to jest zepsucie ludzkości. No to jest aspekt no, moralny, teologiczny też można powiedzieć. Natomiast tam jest hałas, który ludzie robią i to przeszkadza bogom, ale mimo, że to brzmi tam trochę nawet komicznie, to chodzi trochę o przeludnienie. Ludzi jest za dużo. I dlatego bogowie, to widać ogromną różnicę w wizji Boga, nie wiem, w perspektywie, no, Bóg transcendentny, coś tam przekracza ludzkie, no, tam bogowie są częścią, chciałbym się powiedzieć, świata, oni są nad ludźmi oczywiście, ale... No,
1: ale są tacy jak oni.
0: Zachowują się bardzo podobnie.
1: Z tego, co właśnie wcześniej ksiądz zaznaczył, to właściwie w tych wszystkich opowieściach, w tych wszystkich analogiach, które znajdujemy w tekstach, innych tekstach starożytnych, najważniejsze jest właściwie właśnie nie same te analogie, tylko Exodus jako najważniejszy element...
0: Bez analogii.
1: Tak jest, właśnie bez analogii, nie znajdującej analogii.
0: Tak.
1: I dlaczego tak jest? Dlaczego to jest najważniejszy element? Tutaj tylko taka wyjaśnienie dla słuchaczy, bo tutaj robimy przeskok o prawie 500-600 lat między właśnie wyjściem Abrahama z Ur, to tym właśnie tym wydarzeniem, o którym wspomniałem na samym początku audycji, a początkiem niewoli egipskiej. Więc dlaczego właśnie Exodus jest najważniejszy?
0: To jest oczywiście bardzo, bardzo dobre pytanie, ale niewątpliwie tak jest, że Exodus jest najważniejsze dla świadomości. Do dzisiaj przecież w judaizmie tak jest, że oni celebrują Paschę, to jest najważniejsze ich święto, czyli to jest wyjście z Egiptu. I tam jest to pytanie, które właśnie jest w Pięcioksięgu napisane na końcu, jak celebrować. Najmłodszy pyta, co się wydarzyło tej nocy, dlaczego ta noc jest inna od innych, od wszystkich innych. I mówi, no i tam się mówi w pierwszej osobie liczbie pojedynczej czy mnogiej, że kiedy byliśmy niewolnikami w Egipcie, Bóg nas wyprowadził. Czyli to my, to jest coś, co... I co więcej, nawet potem rabini mówili, że Paskę należy tak przeżywać, jakby każdy, jakby co roku tak dalej, każdy Izraelita był wyprowadzany właśnie z niewoli egipskiej. To jest tak ważne wydarzenie. Także to w 100% w judaizmie jest kluczowe, a nie potop, nie inne rzeczy. I dość powiedzieć, że ta najstarsza, najważniejsza część Biblii to jest Pięcioksiąg i on tak naprawdę opisuje, to jest życie Mojżesza. Oczywiście Księga Rodzaju, ta pierwsza, główna, o której dużo mówiliśmy nawet dzisiaj, ale tak naprawdę ona jest przygotowaniem do Mojżesza. A potem mamy początek Księgi Wyjścia z narodziny Mojżesza, kiedy Mojżesz umiera, kończy się Pięcioksiąg, czyli ta najważniejsza część Biblii. I to z tego względu też znowu to jest unikatowe, niepowtarzalne. I dalej, jeśli odwołujemy się do prawodawstwa, i w ogóle to no, jakby Żydzi, rabini wszystkich czasów odwołują się właśnie do Pięcioksięgu i tam jest ta Tora spisana, a potem jest Tora ustna, którą dopisywali jeszcze później. Ale całe prawodawstwo Izraela, i nawet zobaczmy w Biblii, całe prawodawstwo Izraela zostało tam właśnie dane. I nawet zobaczmy w Nowym Testamencie, Jezus też mówi, no, on tylko przez interpretować Mojżesza. Nie coś obalić, podważyć, tylko on jest ostatecznym interpretatorem Mojżesza. To Jezus też potwierdza, nawet nie jakby, potwierdza autorytet Mojżesza. Inne historie zawiodły, ale to, co nie zawiodło, to było to Boże działanie, które objawiło się w Exodusie. To, co tam się wydarzyło, czyli zawarcie przymierza, przede wszystkim trzymanie prawa i właśnie do tego będzie wracał Izrael, do mądrego prawa, które Pan Bóg daje, wedle którego można żyć mądrze i pobożnie, i sprawiedliwie. I wedle tego też prawa można

0: organizować nawet życie społeczne Izraela i, tam, i państwa. I można powiedzieć, to w gruncie rzeczy dlatego, to jest to, co nie zawiodło, czyli to Boże działanie, które sprawia, że ludzie stają się prawdziwie wolnymi i ta wolność no, ma jakiś taki głębszy charakter. Głębszy charakter i Exodus staje się tutaj synonimem dla Izraela wolności prawdziwej.
1: Także mam wrażenie, że udało nam się trochę tak zawrzeć oczywiście w pigułce, no bo tyle, ile możemy, tyle, ile zdążymy powiedzieć w tych naszych audycjach. Ale podsumowując, zbierając wszystkie nasze trzy audycje do w całość, spróbujmy jakoś sobie podsumować, czyli tak naprawdę tak już wcześniej trochę zadałem to pytanie, ale tak teraz może właśnie spróbujmy odpowiedzieć. Czyli tak naprawdę, co z tego wszystkiego dla nas wynika? Co wynika z tego, że wiemy, że najważniejszy jest Exodus? Co wynika z tego, że są te analogie, ale co my właściwie wszystkim z tym robimy?
0: Jeszcze pamiętam, pierwsze nasze spotkanie mówiliśmy o tej różnorodności Biblii, prawda? Tak, że były różne kultury, różne... czytanie Biblii w kontekście pozwala nam lepiej zrozumieć to, że ona nie spadła z nieba, tak? I nie jest jakoś odrywana od innych. No, jest ten pierwiastek ludzki, element ludzki, tak? Czyli jakieś motywy literackie, analogie, które możemy przeprowadzać z ościennymi kulturami. I one są dobre, one pomagają nam głębiej zrozumieć tekst Pisma Świętego i pozwalają to zrozumieć, staje się bardziej wyraziste, unikatowe przesłanie Biblii. Bo Biblia, właśnie to jest piękne, że w tej takiej różnorodności wszelakiej, bo mamy tam wszystko. My jeszcze mało o tym mówiliśmy, o różnych rodzajach literackich, czyli mamy takie opowiadania epizodyczne w Księdze Rodzaju, tu Abraham, taki osobny cykl, prawda, potop osobny zupełnie. Potem mamy kroniki królewskie, które opisują. No, epos to jest pewnego rodzaju epopeją Księga Jozuego. Tam jest bitwa, walka, totalne zwycięstwo i tak dalej. Mamy jeszcze psalmy, jest ta ogromna różnorodność, ale widać też taką tendencję, powiedzmy, redaktora, ostatecznego redaktora, żeby to wszystko spiąć pięknie w jedną całość. I tutaj jak to tak zobaczymy okiem ptaka, jakby spojrzymy z wysoka na to wszystko, widzimy unikatowe przesłanie Biblii, o którym tu tak teraz mówiliśmy, czyli ta Bóg jest transcendentny, czyli przekracza wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić. To jest niezwykłe przesłanie Biblii. Jest poza, nie można go sobie wyobrazić, nie można go przedstawić, dlatego stąd ten słynny biblijny zakaz przedstawiania Pana Boga i tego, co jest w niebie. Jest transcendentny, jest jeden Bóg przewyższający wszystko inne. I to jest unikatowe przesłanie Biblii. A dalej, druga rzecz, że Bóg wkracza w historię. I to jest też właśnie, dlaczego Exodus też jest taki wyjątkowy, że nagle ci bogowie, którzy gdzieś tam byli w niebiesiech, daleko, wysoko, odlegli, którzy tam między sobą mogli robić różne rzeczy, ale byli odlegli, tutaj Bóg wkracza w historię i rozpoczyna historię konkretnym ludem. To jest, nawet pomijając, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to jest koncept, czy idea, która jest niezwykła. I nawet znam takich świeckich historyków na przykład, którzy badają ideę, czasami nawet niewierzących, i oni też mówią, że rzeczywiście ten pomysł Izraela, oni mówią pomysł, tak, mówią objawienie, ale ten pomysł jest unikatowy. To była wręcz, można powiedzieć, taka w myśleniu teologiczna rewolucja.
1: I to jest ostatni akcent naszego cyklu. W ostatnich trzech audycjach, tak jak właśnie podkreśliliśmy, staraliśmy się wykazać, na czym polega wyjątkowość Biblii. Dalej skupialiśmy się na tych bardzo odległych kontekstach dzisiaj, które są dzisiaj z perspektywy czasu, no właśnie bardzo odległe. Ale mam nadzieję, że dzięki naszej audycji, chociaż w jakimś stopniu udało nam się Państwa zainteresować właśnie tymi zagadnieniami, których jak słyszycie Państwo, jest od groma i wiele szczegółów można zgłębiać tak naprawdę bez końca, ale gdzieś trzeba skończyć i ten koniec właśnie stawiamy tutaj. Księdzu, bardzo dziękuję za obecność i za te trzy audycje. Dziękuję Państwu, którzy nas słuchali i właściwie to byłoby na tyle w dzisiejszej audycji Wiara tkwi w szczegółach. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Wiara tkwi w szczegółach. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Leon XIV wzmocnił kompetencje papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Do Rzymu dotarły relikwie morawskich męczenników komunizmu, zostaną zainstalowane w papieskim kolegium Nepomuceny. Francuzi na nowo odkrywają kult Najświętszego Serca Jezusa. Do sanktuarium w Paray-le-Monial napływa coraz więcej pielgrzymów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież zatwierdził nowy statut papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Poprzedni pochodził z 2015 roku. Opracowanie nowego było niezbędne, ponieważ w 2022 roku Franciszek ogłosił konstytucję Praedicate Evangelium, która w nowy sposób reguluje pracę kurii rzymskiej.
8: Jak stwierdził przewodniczący komisji arcybiskup Thibaut Werny, statut stanowi ważny krok w pogłębieniu wspólnej odpowiedzialności za ochronę i opiekę nad najbardziej bezbronnymi. Odzwierciedla on głos ofiar i pokrzywdzonych, ekspertów w dziedzinie ochrony oraz doświadczenia kościołów lokalnych, potwierdzając, że ochrona pozostaje kluczowym priorytetem.
7: Do Rzymu dotarły relikwie błogosławionych Jana Bulli i Wacława Dyrboli. W środę zostaną uroczyście wprowadzone do papieskiego kolegium Nepomucenum. Morawscy błogosławieni to męczennicy, ofiary komunistycznych prześladowań. Ich beatyfikacja odbyła się w ubiegłą sobotę w Brnie.
9: Jest to właśnie kost Wacława Dyrboli, a ciasto prymicznie...
10: Jak mówi Radiu Watykańskiemu rektor kolegium, ksiądz Tomasz Koumal, relikwie to kość błogosławionego Wacława Dyrboli i kawałek prymicyjnego ornatu błogosławionego Jana Bulli. W środę, 17 czerwca, po raz pierwszy będzie obchodzone liturgiczne wspomnienie nowych błogosławionych i wtedy też relikwiarz zostanie uroczyście zainstalowany w kaplicy papieskiego kolegium Nepomucenum. Gdzie indziej niż właśnie w seminarium miałyby się znajdować relikwie tych błogosławionych księży diecezjalnych, mówi ksiądz Koumal. To przecież tutaj seminarzyści przygotowują się do kapłaństwa. Nowi błogosławieni będą dla nich wzorem i wsparciem w modlitwie.
9: A właśnie wyużywa ich przymów.
7: We Francji odradza się kult Najświętszego Serca Jezusa. Świadectwem tego jest wzmożony napływ pielgrzymów do sanktuarium w Paray-le-Monial, małego miasteczka w Burgundii, w którym w XVII wieku Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie. Od wczoraj odbywają się tam weekendowe uroczystości ku czci Serca Jezusowego. Wielu pielgrzymów uczestniczyło w nich po raz pierwszy. Serce Jezusa poznali dzięki filmowi, który w ubiegłym roku podbił francuskie kina.
8: Miłość Boga jest bezinteresowna i poprzedza wszelkie nasze działania, mówił wczoraj w Paray-le-Monial kardynał Pier Battista Pizzaballa. To on przewodniczył głównej mszy świętej oraz procesji eucharystycznej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości w sanktuarium są rozciągnięte na cały weekend. Jego rektor, ojciec Etienne Kern, przyznaje, że od roku Paray-le-Monial przyciąga nowe kategorie pielgrzymów. Są to przede wszystkim ludzie, którzy dowiedzieli się o nim z filmu dokumentalnego Najświętsze Serce. W ubiegłym roku okazał on się niespodziewanym sukcesem kasowym we francuskich kinach. Obejrzało go ponad 500 000 widzów.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Po reklamie.

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę. Czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem z audycją ze starej płyty. Po raz trzeci w tym programie i również po raz trzeci z rzędu będę grać dla was Australię. Tym razem jednak będą lata 90. i wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, kiedy temat audycji zostaje przeciągnięty na aż trzy programy. No bo dotychczas raczej byłem zdania, że dwa i tyle, a tym razem stwierdziłem, że zasady są po to, aby je łamać, więc dzisiaj Australia po raz trzeci. Czy będzie po raz czwarty? Tego jeszcze w tym momencie nie wiem, ale przede wszystkim zostańcie do końca dzisiejszego programu. Na samym początku był rok 1999, debiutancki krążek gościa, który nazywał się Rowland S. Howard. On stworzył w roku 1999 krążek Teenage Snuff Film, a z tego krążka zagrałem wam utwór 2 na tym albumie, czyli Breakdown and Then, utwór, który trwa nieco ponad 6 minut, chociaż to nie jest najdłuższa kompozycja na albumie, no bo tak teraz patrzę, jakby patrzeć na same długości, to byłby to numer 4, czyli tuż poza podium, no ale muzyka to nie wyścigi, więc długości utworów w tym momencie zostawię. Ten artysta jeszcze w roku 2009 wydał swój kolejny solowy krążek, ale niestety od 2009 roku niestety nie ma go z nami, ale zostaje muzyka i zostają wspomnienia, tak jak ja to często mówię. To był rok 99, a teraz cofamy się do roku 97 i chyba do największego zaskoczenia, jeżeli chodzi o poszukiwania do audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, która dzisiaj gra Australię i lata 90. No właśnie, czy poznaliście głos, który był w tej piosence? To była Kylie Minogue, prosto z krążka Impossible Princess, który został wydany w roku 1997. Myślę, że no brzmienia raczej niekoniecznie kojarzące się z Kylie Minogue, a raczej z Britpopem połowy lat 90. Za nami utwór I Don't Need Anyone, który został stworzony razem z ludźmi z zespołu Manic Street Preachers. I myślę, że gdyby ktoś sobie pomyślał, że faktycznie to brzmi jak ten zespół, miałby w pełni rację. To był utwór, który akurat nie był singlem, ale stwierdziłem, że wybiorę go specjalnie dla was, abyście wiedzieli, że zanim pojawiła się płyta Fever i no, chociażby Nieśmiertelne Can't Get You Out of My Head w 2001 roku, no to 4 lata wcześniej Kylie Minogue grała na swojej płycie nieco inną muzykę. Myślę, że mogliście być nieźle zaskoczeni. No ale teraz przed wami już utwór singlowy. To był singiel numer 4 z tego krążka, który został wydany, co ciekawe, prawie rok po wydaniu samej płyty. Kylie Minogue po raz drugi, tym razem kompozycja Cowboy Style, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami po raz kolejny Kylie Minogue, prosto z krążka Impossible Princess. Za nami tym razem utwór promujący to wydawnictwo, czyli Cowboy Style, to co wspomniałem przed utworem. Ta piosenka pojawiła się na singlu prawie rok po wydaniu krążka. Obecnie takich rzeczy raczej się nie robi, raczej wypuszcza się wiele singli przed premierą płyty, no i na przykład płyta jest wzbogacona o 3 jeszcze niewydane utwory, no ale jednak w latach 90. wyglądało to troszeczkę inaczej. Teraz przechodzimy do zespołu, który swój taki pik popularności osiągnął w latach 80., no ale również początek lat 90. to są single, które zapisały się jako hity w świadomości słuchaczy. Będzie teraz grupa Crowded House, która od razu, jak myślę o tym zespole, to mi się kojarzy utwór Don't Dream It's Over. No ale to są lata 80., więc dzisiaj akurat nie patrzymy na tę dekadę. Postanowiłem zagrać wam dwa single z dwóch albumów z lat 90. od tego australijskiego, ale i w sumie nie tylko australijskiego zespołu, bo również jeżeli chodzi o narodowości, no to Crowded House to jest zespół zarówno z Australii, jak i z Nowej Zelandii. I jest to, powiem wam szczerze, jakiś kierunek na przykład na kolejny program, czy na jakiś kolejny muzyczny temat, ale na razie jeszcze... Mógłbym nawet powiedzieć, że nic nie zdradzam, ale na razie jeszcze nie planuję tego typu programu. Może to jest jakiś zaczątek. Zobaczymy, zobaczymy. No ale muzyka niech teraz króluje na naszej antenie. Najpierw będzie prosto z krążka Woodface z 91 roku, singiel Fall at Your Feet, a następnie z roku 93 z krążka Together Alone, pierwszy singiel promujący to wydawnictwo, czyli Distant Sun, a wysłuchacie audycji ze starej płyty i w tym momencie zespołu Crowded House.

Stories, utwór Sue's Last Ride. To będzie również najdłuższa kompozycja w dzisiejszym naszym muzycznym spotkaniu, które dzisiaj grało muzykę prosto z Australii z lat 90. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18, a na koniec gramy zespół Dirty Free, album Horse Stories. No i przed Wami na koniec Sue's Last Ride. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział drugi, w którym obieży świat nabiera pewności, że nareszcie ziściły się jego marzenia. Na honor, myślał obieży świat nieco zbity z tropu. U pani Tiso widziałem jego mościów mających w sobie akurat tyle życia, co mój nowy pan. Wypada w tym miejscu wyjaśnić, że jego mościowie, pani Tiso, to cieszące się w Londynie wielkim powodzeniem lalki z wosku, którym nic prócz mowy nie brakuje. W czasie krótkiej rozmowy z panem Fogiem obieży świat zdołał pośpiesznie, lecz dokładnie przyjrzeć się swemu przyszłemu chlebodawcy. Stwierdził, że jest to mężczyzna lat około 40, o twarzy szlachetnej i pięknej, o wysokiej postaci, której nie szpeciła lekko już zaznaczająca się tusza. Blondyn, o jasnych faworytach, z czołem gładkim i szerokim, o bladej cerze i wspaniałych zębach. Zdawał się w najwyższej mierze posiadać to, co fizjonomiści nazywają aktywnym spokojem. Właściwość cechującą ludzi czynnych, którzy mało mówią. Spokojny, flegmatyczny, o jasnym, badawczym spojrzeniu, był typowym Anglikiem o zimnej krwi, jakiego spotykamy dość często na ziemiach Zjednoczonego Królestwa. Pędzel Angeliki Kaufman potrafił znakomicie oddać ich nieco sztywną postawę. Obserwując Phileasa Foga w najważniejszych momentach jego życia, dochodziło się do wniosku, że jest to istota pod każdym względem cudownie zrównoważona, tak niechybnie funkcjonująca i doskonała jak chronometr Leroya czy Ernst Shawa. I rzeczywiście, pan Fogg był uosobieniem ścisłości, co zresztą każdy mógł poznać po wyrazie jego stóp i rąk, bo u człowieka, tak samo jak u zwierząt, członki ciała mówią o stanie jego uczuć. Phileas Fogg należał do rzędu ludzi matematycznie dokładnych, którzy nigdy nie spiesząc się, zawsze są gotowi na czas. A to dlatego, że potrafią stosować doskonałą ekonomię ruchów. Nie zdarzyło się, aby pan Fogg postawił choć jeden krok zbędny. Zawsze obierał drogę najkrótszą. Nigdy nie błądził wzrokiem po suficie, nie pozwalał sobie na zbyteczne gesty. Nigdy też nie widziano pana Foga w stanie wzruszenia czy niepokoju. Wszędzie zjawiał się o właściwej porze, choć nie było skądinąd człowieka mniej skłonnego do pośpiechu niż on. To wyjaśniało, dlaczego żył samotnie i, aby tak rzec, poza nawiasem społeczeństwa. Rozumiał dobrze, że w życiu istnieje zjawisko tarcia, a ponieważ tarcie opóźnia ruch, więc nie ocierał się o nikogo. Co do Jana, zwanego obieży światem, to był on nieodrodnym synem Paryża. Od 5 lat, to jest odkąd przybył do Anglii i służył w domach londyńskich, bezskutecznie rozglądał się za panem godnym jego przywiązania. Obieży świat był zacnym chłopcem. Miał miłą fizjonomię, cokolwiek wydatne wargi, jakby złożone do smakowania wszelkich dobrych rzeczy. Naturę łagodną i życzliwą oraz poczciwą. Okrągłą głowę, jaką się zawsze z przyjemnością widzi u przyjaciela. Oto jego wizerunek. Niebieskie oczy, rumiana cera, twarz do tego stopnia pucułowata, że mógł przy uśmiechu ujrzeć własne policzki. Pierś szeroka i masywna postać, która kazała się domyślać niepośredniej krzepy, istotnie znakomicie rozwiniętej w czasach młodzieńczych przygód. Ciemna czupryna odznaczała się naturą wybitnie niesforną. Podczas gdy rzeźbiarze starożytni znali aż 18 sposobów ułożenia włosów Minerwy, obieży świat najzupełniej zadowalał się jednym. 3 energiczne ruchy grzebieniem i fryzura gotowa. Byłoby lekkomyślnością twierdzić, że żywe usposobienie obieży świata odpowiadało charakterowi Phileasa Foga. Czy nowy służący zdoła zadowolić pedantyczne wymagania swego chlebodawcy? Oto pytanie, na które dopiero przyszłość odpowie. Jak już wiemy, obieży świat, spędziwszy młode lata na włóczędze, wzdychał do życia bardziej ustatkowanego. Ale jak dotąd los się do niego nie uśmiechnął. Obieży świat nigdzie nie zagrzał miejsca. Zmieniał już 10 domów, wszędzie spotykając się z dziwactwami, zmiennością humorów, żyłką do przygód lub włóczęgi, co mu obecnie tak bardzo nie odpowiadało. Jego ostatni pracodawca, młody lord Lonsferry, członek parlamentu, hulał nocami w wesołych lokalach przy High Market i wracał do domu o świcie, zwykle na barkach policjanta. Obieży świat, pragnący nade wszystko zachować szacunek dla swego pana, nie mógł się powstrzymać od paru grzecznych uwag, ale zostały one źle przyjęte i lokaj musiał opuścić służbę. W tym czasie dowiedział się, że wielmożny Filis Fok poszukuje służącego. Postarał się zasięgnąć języka o jego osobie. Zachwyciła go sposobność urządzenia się przy panu, który prowadził tak uregulowany żywot, który zawsze sypiał u siebie, nie podróżował nigdy, nawet na jeden dzień nie opuszczał domu. Obieży świat zgłosił się nie zwlekając i został przyjęty w wiadomych już nam okolicznościach. W ten sposób, po wybiciu godziny w pół do 11:00, obieży świat znalazł się w domu przy Savile Row. Zabrał się skwapliwie do oględzin swej nowej siedziby i wkrótce poznał ją od piwnic aż do strychu. Dom ten, czysty, surowy, wzorowo urządzony i utrzymany, podobał mu się bardzo. Porównał go w myśli do pięknej muszli ślimaka, ale muszli dobrze ogrzanej i oświetlonej. Gaz węglowy dostarczał tu potrzebnego ciepła i światła. Bez trudu odszukał na drugim piętrze przeznaczony dla siebie pokój i obejrzał go z zadowoleniem. Elektryczne dzwonki i tuby akustyczne pozwalały szybko komunikować się z apartamentami na antresoli i na pierwszym piętrze. Elektryczny zegar na kominku miał połączenie z zegarem w sypialni Filisa Foga. Oba jednocześnie odmierzały każdą mijającą sekundę. Ach, w to mi graj, w to mi graj! Powtarzał obieży świat, oglądając wszystko po kolei. Nad kominkiem spostrzegł zawieszoną kartkę z regulaminem codziennych zajęć. Regulamin zawierał, począwszy od godziny 8:00, kiedy pan Fok wstawał, aż do godziny 11:30, kiedy opuszczał dom, udając się do klubu, szczegółowy wykaz posług, a więc podanie herbaty i grzanek o 8:23, wody do golenia o 9:37, ułożenie fryzury o 9:50 i tak dalej, i tak dalej. Podobnie między 11:30 a północą, godziną, o której systematyczny gentleman szedł na spoczynek, wszystko było w najmniejszych szczegółach przewidziane, wykazane i uporządkowane. Obieży świat z wielką satysfakcją wczytał się w ten plan i nie omieszkał wyryć sobie w pamięci wszystkich kolejnych paragrafów. Jeśli chodzi o garderobę pana Foga, była ona w imponującym stanie. Cudownie zaopatrzona i przystosowana do wszelkich okazji. Spodnie, surduty i kamizelki miały numery porządkowe, spisane w osobnym rejestrze, który przejrzyście wykazywał datę wydania i zwrotu każdej sztuki. W ten sposób zawsze można było odczytać, w jakim dniu, stosownie do pory roku, dana część ubioru winna być noszona. Takiej samej reglamentacji podlegało obuwie. Jednym słowem, dom, który w czasach znakomitego, ale roztargnionego Sheridana najprawdopodobniej przedstawiał żałosny widok, stał się za rządów Filisa Foga siedzibą idealnie wygodną i pod każdym względem dostatnią. Nie dostrzegłbyś jednak w tym domu żadnego księgozbioru. Zresztą nie miałby on tutaj racji bytu, bo klub Reforma oddawał do dyspozycji pana Foga aż dwie biblioteki. Jedną poświęconą literaturze pięknej i drugą zagadnieniom prawa i polityki. W sypialni znajdowała się kasa ogniotrwała, średniej wielkości, ale dostatecznie solidna, żeby bezpiecznie chronić swą zawartość przed ogniem i włamaniem. W całym domu nie było broni, przyborów myśliwskich czy wojennych. Wszystko to świadczyło o upodobaniach najzupełniej pokojowych. Obejrzawszy siedzibę jak najskrupulatniej, obieży świat zatarł ręce. Jego szeroka twarz rozpromieniła się i powtórzył jeszcze raz. W to mi graj, żyć tu nie umierać. Będziemy, widzę, pasowali do siebie z jaśnie panem jak ulał. Człowiek sympatyczny, zasiedziały, istny automat. Ano, będę służył automatowi. Wcale mi to nie przeszkadza.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Dobry wieczór, cześć. Dobrze was tu wszystkich widzieć. Trochę jestem zestresowana. Chcę was wszystkich tutaj serdecznie powitać i zaprosić na muzyczne, przyjacielskie spotkanie. Jestem pewna, że będzie pięknie, jak was widzę.
3: No ja tutaj żem nagłaśniał, no i na gitarze też grałem. Michalina mnie poprosiła o to. Tak naprawdę z Michaliną się poznaliśmy kilka lat temu na kolędowaniu u niej w mieszkaniu. Zaproponowała mi właśnie ze względu na swój wyjazd na misję, udział w koncercie. Jako, że to jest ze względu na misję, to nie mogłem odmówić.
4: No, misia ma szalone pomysły. Rok temu chciała robić biznes i prowadzić ze mną warsztaty. No ale w tym roku już pomysł upadł, bo jedzie na misję. Cóż, sama chciałabym tak wyjechać. No, życzę mi się wszystkiego dobrego.
5: Ja jestem Zuzia i jestem tu dlatego, że to koncert mojej siostry i też zostałam poproszona o zaśpiewanie. To, że ona wyjeżdża na misję, to jest trochę szalony pomysł, ale tak dobrze szalony.
6: Lubię Michalinę. Dzień dobry w ogóle. Lubię Michalinę, lubię ją za jej ekspansję, za jej żywiołowość, prostotę, miłość, jaką ma do tego, co po prostu robi. Popieram Michalinę, co o tym myślę. To jest niesamowita odwaga jechać w takie kraje nieznane na tyle czasu, tak długo, bo z reguły to jest 3 miesiące, pół roku, a to jest 14 miesięcy. Dziewczyna młoda i jedzie po prostu w nieznane. Ma wielkie serce i ją popieram.
7: Dzień dobry, znamy się z Michaliną z hospicjum. Ona jest moją koordynatorką, ja jestem tam wolontariuszką. Michalina jest osobą radosną i otwartą na różne propozycje.
8: Z misją poznała nas nasza przyjaciółka Natalia, kiedy potrzebowaliśmy kogoś, kto mógłby być trochę z naszym synem. A potem szybko się zaprzyjaźniliśmy już całą rodziną. No po prostu Michalina nas zaprosiła, żebyśmy przyszli, więc nie można było nie przyjść. Dynamiczna, w kontakcie ze sobą, ciekawa świata, rozumiejąca innych, dowcipna. Dużo jeszcze mógłbym przymiotników podać.
9: To jest koncert charytatywny. Misia wyjeżdża teraz na misję do Grecji w marcu, więc zorganizowała koncert taki pożegnalno-charytatywny, żeby ją wesprzeć na tej misji. No i spędzić czas wspólnie z przyjaciółmi.

No to była ciekawa historia, bo ja o misjach pierwszy raz pomyślałam, jak miałam 11 lat. Byłam na pielgrzymce kaszubskiej i była tam taka dziewczyna, która wróciła z jakiejś misji afrykańskiej z takimi długimi warkoczykami do pasa i ona mnie po prostu jakoś tak zafascynowała, że ja potem o tym bardzo długo marzyłam. Tak. I miałam skarbonkę swoją, w której już zbierałam pieniądze na szczepionki. Całą szkołę, liceum i gimnazjum, jak byłam w gimnazjum, to chodziłam z prelekcjami, które sama wymyśliłam po to, żeby zbierać na adopcję na odległość na przykład. No i w liceum to samo zrobiłam. A potem podjęłam inne decyzje. I ta misja była dla mnie jedną z takich większych strat, które musiałam przeżyć. To i śpiewanie to były dwie moje największe straty, które podjęłam.

0: Mieszkałam z Magdą, z moją przyjaciółką i ona poznała chłopaka, z którym się potem zaręczyła, a Darek był na misji w Argentynie. No i jak było blisko małżeństwa i już się musiałam wyprowadzać, żeby zrobić miejsce dla męża w mieszkaniu, no to właśnie rozmawiałam z nimi i zaproponowali, że może bym chciała mieszkać w domu serca. No i pojechałam, zobaczyłam dom, poznałam ludzi i zostałam. Mieszkałam w domu serca około 1,5 roku.
1: Właśnie gotuję kolację dla całej naszej wspólnoty, bo dzisiaj mamy takie nasze wewnętrzne spotkanie, gdzie spotykamy się raz w tygodniu, no, spędzić ze sobą czas, porozmawiać trochę o tym, co mamy do zrobienia i po prostu ze sobą pobyć. Wiem, co kto z naszej wspólnoty lubi jeść. Na przykład wiem, że Gosia nie lubi pomidorów. Więc broń Boże, żeby zrobić jakąś sałatkę z pomidorami. Misia bardzo lubi różne rzeczy i zdrowe, i smaczne. Więc musi być i zdrowo, i trochę tłuszczyku nie zaszkodzi. Agnieszka w sumie, ciężko mi powiedzieć, co konkretnie lubi. Ogólnie dużo je. Ewelina bardzo lubi różne włoskie dania, bo była na misji we Włoszech, więc nie jest to dziwne. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspólnotę.
2: Kroiłam owoce. Po kolacji będzie deser. Pracuję w szkole jako pedagog specjalny.
3: Jesteśmy w domu, w domu serca. To jest siedziba fundacji. Nie jest takim zwykłym domkiem, jak każdy dom tutaj na ulicy. Na warszawskim Zaciszu. O, może źle, że tutaj idziemy. To jest bardzo duży bałagan, bo ja się tutaj pakuję. Mieszkamy po dwie w pokoju też, no tak specjalnie, dlatego żeby się jeszcze bardziej nawiązywać ze sobą relacje i ze sobą być. A w domu jest dużo przestrzeni, więc jakoś nie narzekamy na brak miejsca dla siebie. Więc tutaj na drugim piętrze mamy dwa pokoje, gdzie mieszkam ja z Magdą. Ewelina mieszka z Agnieszką, która jest nadal w kuchni. Tutaj to jest moje łóżko. No, tu jest taka moja przestrzeń. Trochę tu jest obrazów. Jedna ikona. Obraz, który wydrukowali mi przyjaciele. To są słoneczynki Moneta, które w oryginale są w muzeum w Nowym Jorku i zakochałam się w nich, jak stałam po prostu w tym muzeum i przyjaciele mi wydrukowali mi ten obraz w takich oryginalnych rozmiarach i podpisali się z tyłu i teraz ze mną jeździ już po różnych miejscach tutaj w Warszawie, przeprowadza się ze mną. Biurko, tak, tutaj sobie pracuję, jeśli akurat jest na tyle porządek, że da się przy nim usiąść. No, mąż laskamino, gwizdek z rajdu po Beskidzie Niskim. A ten obrazek dostałam od mojej terapeutki po terapii. I chodziło o taką integrację tego księżyca ze słońcem. No, że można być takim zintegrowanym z tymi różnymi cieniami i blaskami swoimi. Ten kamyk, to jest piękny taki symbol, bo w te wakacje byłam na bibliodramie i mieliśmy takie zadanie na bibliodramie, żeby wziąć kartkę papieru i narysować tam swoje serce. Każdy miał wziąć ten kamień i to jest symbol czegoś trudnego. I później coś z tym kamieniem zrobić. Najpierw wpisać go w to serce, a potem wziąć ten kamień i coś z nim zrobić, to co chcemy. Albo go wyrzucić, albo go zostawić. I ja chciałam zostawić mój kamień. I to jest jakaś historia też mojego życia i moich różnych trudnych momentów czy etapów. No, ale które mogą być zintegrowane ze mną i no i jakoś widzę, że coraz bardziej są. Też mnie jakoś ukształtowały.
4: Trzeba mi wielkiej wody.

0: Mam na imię Agnieszka i moja historia z Domami Serca zaczęła się w 2015 roku. Brałam udział wtedy w rekolekcjach organizowanych przez braci kapucynów w Ołczynie i tam w taki sposób bardzo namacalny doświadczyłam miłości Pana Boga. I po tym doświadczeniu miałam takie pragnienie, żeby żyć głębiej, żeby żyć bardziej. I na tych też rekolekcjach pewien ojciec zadał mi pytanie, co chcę robić w życiu. Przyjaciółka mojej siostry przygotowywała się do wyjazdu na misję do Rumunii właśnie z Domami Serca. Zaczęłam się modlić za osoby, które wyjeżdżają na misję. Każdy wolontariusz podczas swojego pobytu pisze listy do darczyńców. Ja takie też listy otrzymywałam od wolontariuszy. I tak dowiadywałam się właśnie o charyzmacie Domów Serca.
1: Jestem Gosia. Domy Serca poznałam, bo przyjaciółka mojej cioci z 10 lat temu to było, wyjechała właśnie na misję z Domami Serca na Kubę i słuchając jej opowieści właśnie zrodziło się we mnie to, że chciałabym pojechać na misję. No i potem trochę trwało, bo musiałam skończyć studia, ta droga była trochę zawiła, aż koniec końców zdecydowałam się i pojechałam na misję.
2: Dobra, to ja mam na imię Ewelina. Od Domach Serca usłyszałam, jak miałam 18 lat, to było już kilka ładnych lat temu. Spotkałam jedną dziewczynę, która szykowała się do wyjazdu, szukała osób, które jakoś ją tam wesprą i widziałam takie światło po prostu szczęśliwego człowieka, gdzie to chyba to był taki silny impuls, który jakoś poruszył mnie i zaczęłam tak myśleć, wow, ja też chcę być tak szczęśliwa po prostu, nie? Później jakby miałam swoje życie, studia i tak dalej, ale po 3 latach znowu się spotkałyśmy. Nadal o mnie pamiętała i mnie zaprosiła po prostu raz do Domu Serca. Przyjechałam do domu, otworzyła mi drzwi właśnie Kasia, gdzie zostałam zaproszona na kameralną mszę świętą, gdzie były jej 2 najbliższe przyjaciółki, ja i cała wspólnota. Widziałam, jak ci ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, na siebie patrzą. I aż po prostu nie chciało mi się wychodzić. No i znowu miałam takie pragnienie po prostu, że chcę tak żyć, nie? Po 5 roku zdecydowałam się na wyjazd.
3: Jestem Magda. Na studiach byłam w duszpasterstwie akademickim Studnia. To są Dominikanie tutaj w Warszawie. I tam spotkałam osoby z tego duszpasterstwa, wyjeżdżały na wolontariat misyjny z Domami Serca. Zbierały właśnie fundusze na ten wyjazd i te ich świadectwa bardzo mnie poruszyły. No i właśnie tak trafiłam na taki weekend informacyjny do Domu Serca. No i tam odkryłam, że właśnie to jest to, czego szukałam, że też chcę pojechać na taki wolontariat.
1: W sercu bardzo chciałam jechać do Indii. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zdobyć wizę, ale to jest bardzo ciężko. Koniec końców, jako że już kończyłam umowę w pracy i okazało się, że jest potrzeba w Chile i wyjechałam na misję do Chile, do miasta Valparaíso.
0: Żeby wyjechać na misję, to po prostu trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Kochać ludzi. I no właśnie, w Domach Serca nie ma jakichś takich szczególnych wymagań. Trzeba po prostu chcieć ofiarować swój czas i siebie. Każdy wolontariusz ma taką możliwość, żeby w takim liście misyjnym napisać, gdzie chce jechać, aczkolwiek to nie daje gwarancji, że tam zostanie się posłanym. Dla mnie o wiele ważniejszą była decyzja o wyjeździe, że decyduję się dać rok. Pan Bóg wybrał dla mnie Brazylię i to był strzał dziesiątkę.
3: No i właśnie, ja wskazywałam jakieś dalekie kierunki, typu Ameryka Południowa. No a dostałam Europę. No tak, że jedziesz do Rumunii.
2: Byłam 2 lata w Neapolu. Pojechałam tam na rok, a po roku był jakiś taki klik w moim życiu, gdzie jakby jeszcze bardziej chciałam poszukać tej esencji, zejść głębiej. Jakby zadawałam sobie pytania w ogóle, po co jestem na świecie i jaki ma sens moja, właśnie ta moja misja. I wtedy zdecydowałam się, żeby zostać rok dłużej. No, działy się niesamowicie piękne rzeczy, które no, po prostu zmieniły jakoś moje życie. Tak diametralnie, w sensie otworzyło mi się serce, oczy i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. Nie to, czego szukałam.

0: Jak zamieszkałam w domach serca, to byłam po prostu wściekła na Pana Boga, bo miałam takie poczucie, że kurde, ja tak o tym marzyłam kiedyś i tego nie zrealizowałam, też nie dostałam jakby, nie, że takiej możliwości poznania takich ludzi. No ale też no ja nie miałam zaufania tak do siebie, żeby po prostu w to pójść, nie? Poszłam w coś innego, co mi się wydawało lepsze. Nie słuchałam siebie. A teraz to dostaję, mam 30 lat, w ogóle super życie, wcale mi się nie chce nigdzie jechać i w ogóle poznaję takich ludzi, którzy przeżyli taką przygodę, dlaczego ja tego nie dostałam 10 lat temu, nie? Czy tam 12. Tak, więc pierwsze miesiące były na takim buncie i na takiej złości. I po jakimś czasie gdzieś tam mi się to otworzyło, nie? Że tak naprawdę, no to ja sobie mówię, że nie mogę jechać. Tak mi się życie poukładało, że ja naprawdę mogę teraz to zrobić.
1: O, Ewelinka! Wspaniale! Jestem w trakcie, jak widzisz. Wasza cierpliwość będzie wystawiona na próbę w najbliższym czasie, ale potem wyjadę, już mi nie będzie tutaj, więc jakoś sobie z tym poradzić.
0: Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie są pokoje gościnne. To jest taki większy pokój, gdzie są dwa łóżka piętrowe. Mamy też materace, jakby zwaliło się więcej ludzi. Tak, zwala się czasem.
2: Czasem ktoś przejazdem, czasem jak coś byli członkowie wspólnot tutaj. Była koleżanka tak z Francji ostatnio, Paulina, która była na wolontariacie w Brazylii. Jesteśmy też miejscem takim przejazdowym dziewczyn z Ukrainy, które też wyjeżdżają na wolontariat. Właśnie niedługo też będą wracać, więc już wiem, że przyjadą na chwilę zatrzymać się u nas, zanim wrócą do siebie. No, różnie. Czasami ktoś dzwoni z nienacka, trochę nas zaskakuje.
0: Tutaj mieszka Gosia z Sarą. Sara jest z Wenezueli, jest też w naszej wspólnocie, ale obecnie dwa miesiące chyba.
1: No, za chwilę wraca.
0: Tak, za chwilę wraca, ale była w Centrum Formacji Misyjnej, uczyła hiszpańskiego. A już słyszę Gosieńkę na dole. Mieszka nas tu sześć dziewczyn obecnie.
2: Chociaż hałas. Zdaje się, że jest nas 15.
1: Łóżko pół godziny gotujesz, nie?
3: Ja się nie wiem, nie patrzyłam na zegarek, ja nigdy nie patrzę.
0: No to zostaw go jeszcze, będzie okay. Nawet gorącej, możesz wyłączyć gaz. Ja sobie napęcznieję.
2: Słuchaj, rzucam trochę rukoli na peruwiański talerz.
1: Peruwiańskie danie.
2: Tak. Teraz mamy, no dzisiaj jest czwartek, wyjątkowy dzień dla wspólnoty, gdzie no mamy czas, żeby się wszyscy spotkać, tak? Bo różnie pracujemy, mamy jakieś tam spotkania i rzadko bywamy wszyscy razem, więc mamy taki, no fajna kolacja, w sensie właśnie, chyba każdy się stara, żeby była taka uroczysta i planujemy nasz tydzień, ale też szukamy trochę, mówimy na to łaska tygodnia, coś takiego szczególnego w tym tygodniu, co nam się wydarzyło, jakieś spotkanie, wydarzenie.
4: Jak mamy takie spotkanie wspólnoty, to zawsze jedna z nas gotuje.
1: A w ogóle codziennie ktoś gotuje. Wymieniamy się.
4: Dziś na kolację jest takie danie peruwiańskie, ponieważ dostałam w prezencie taką papryczkę, która nazywa się ahi. Nie mając jej i ona nie jest dostępna w Polsce, nie można zrobić żadnego peruwiańskiego dania, bo byłam na misji w Peru. Wróciłam ponad rok temu. Na razie misja moja jest tutaj, więc tak, w pracy i też mieszkając w tym domu.
0: Obróz z Peru. Mamy tutaj trochę takich pamiątek z różnych stron świata. Magda była na misjach, w pierwszej swojej misji była w Rumunii, a w drugiej była właśnie w Peru. Gosia była w Chile, Agnieszka w Brazylii, Ewelina we Włoszech, w Afragoli pod Neapolem. A ja lecę do Grecji.
1: Ja będę miała we wspólnocie grekokatoliczkę. Nawet dwie.
5: Nie, ty będziesz miała prawosławną jedną.
1: Iwanka jest
5: jedna
1: prawosławna?
5: Jedna jest prawosławna, tak.
1: Naprawdę?
5: Tak. Ale będziesz miała
1: grekokatoliczkę. A Roki
5: jest grekokatoliczką.
1: Ale pełny ekumenizm, cudownie.
4: No.
1: Gosia będzie ryczeć. Ewelina tak trochę popłacze, żeby było widać, a potem...
3: Tak.
1: Ura!
3: No.
1: Kto tu będzie mieszkał? Za mnie?
3: Tak, Sabina przyjedzie.
1: Ale akurat się złożyło, że przyjeżdża Sabina.
3: No.
6: Słuchajcie, zwalnia się pokój. I to jest niebo do wynajęcia.

0: Jesteśmy w kaplicy, w naszym domu. Kaplica jest wyposażona ikonami naszej ukraińskiej przyjaciółki, które przedstawiają Drogę Krzyżową. Figurę Pana Jezusa na krzyżu mamy z antykwariatu w Krakowie. No, więc już dziewczyny się zbierają i zaraz będziemy się modlić nieszporami. Tak, kaplica jest bardzo mała. Liczę krzesła. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na spokojnie. Oczywiście jak mamy więcej gości, to zmieści się tu więcej osób, ale to jest taka mała przestrzeń, która tak na co dzień nam w zupełności wystarcza. Kiedyś tutaj była pralnia. Później po zakupie tego domu przez fundację uznano, że tutaj jest najlepsze miejsce na kaplicę.
1: Boże, wejrzyj mu z Bożym bramą.

0: Tak, misja z domami serca jest bardzo takim mocnym doświadczeniem. Misja po prostu zmienia nasze spojrzenie. Uczymy się patrzeć z takiej perspektywy Bożej na naszych przyjaciół, na ludzi, do których jesteśmy posłani.
1: Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia, pieśń nową Tobie śpiewamy.
2: Misja domów serca polega na prostej obecności, na tym, żeby być z drugim człowiekiem, właśnie w tym miejscu, w jakim on się znajduje, w tych trudach albo w radościach, w tym, jak żyje, jaką ma codzienność, więc to jest takie po prostu przebywanie z drugim człowiekiem. Tak jak Maryja przebywała z Jezusem do samego końca, aż do krzyża. Niekoniecznie chciała zmienić Jego drogę, chciała Mu pomóc, czy zmienić Jego życie, ale po prostu była z Nim, towarzyszyła Mu w tej drodze aż do samego końca. I taką misją trochę jest właśnie bycie w domach serca, bycie aż do końca.
1: Wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
3: Właśnie. Nie jedziemy do jakiegoś kraju, żeby budować szkołę, kopać studnie, czy mieć jakieś zadanie, tylko po prostu nasza misja polega na obecności, na właśnie takiej stuprocentowej obecności, bo decydując się na wyjazd, ten wyjazd zazwyczaj trwa od 14 miesięcy do 2 lat, więc jakby siłą rzeczy zostawiamy trochę to, czym żyjemy do tej pory, nie? Ja zostawiłam, nie wiem, miałam jakąś tam pracę, przyjaciół, rodzinę, i dedykuję 100% mojego czasu po to, żeby bawić się z jakimś dzieckiem, iść na kawę do kogoś, do sąsiada, albo jak ktoś zadzwoni, po prostu być, odwiedzać ludzi, którzy wydaje się, że potrzebują po prostu tej obecności, którzy są samotni, którzy trochę nie mają nikogo. Być przyjacielem, kochać. Niby prosto, ale... Trudno, nie? Ciężko jest kochać. I faktycznie domy serca to taka szkoła po prostu miłości. I nie idziemy na studia, żeby kształcić swój umysł, a tam jedziemy, żeby nauczyć się tej uważności, tej obecności, żeby być obecnym. Żeby kochać i w zamian dostajemy tyle miłości, że chyba każdy wolontariusz może powiedzieć, że dostał więcej niż dał, bo nagle się okazuje, że jednak mało mam do dania, nie? Tylko to, że przyjdę i posłucham. I naprawdę no, to zrodziło wiele pięknych przyjaźni też.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Ten wyjazd na misji myślę, że zmienił trochę moje życie, a w szczególności takie spojrzenie na drugiego człowieka, bo żyjąc w ubogiej dzielnicy z ludźmi, którzy popełniali przestępstwa czy są z jakichś gangów narkotykowych, nauczyłam się patrzeć na człowieka nie przez to, co robi, co robił, ale po prostu na to, że on jest człowiekiem i kochać go pomimo tego wszystkiego, co robi, mieć jakąś wyrozumiałość do niego, nie próbować za wszelką cenę zmieniać go i prostować, ale po prostu być i kochać go i być dla niego i przez to widzieć, jak on się zmienia, jak on jest kochany i to go prowadzi do dobra.
1: Czas letniej swie koty, grzech wyznałem Tobie, nie skryłem mej winy, rzekłem, wyznajem o mnie prawość Panu.
4: Dla mnie to było takie bardzo ewangeliczne i odkryłam dużo swoich, właśnie ta Rumunia też była trudna, bo ja odkryłam bardzo dużo swoich wad, że ja nie umiem kochać, że to jest, że ja bardzo oceniam, że ja no dużo takich rzeczy, że mogłam skonfrontować swoją wiarę właśnie z rzeczywistością i to było też takie duża nauka pokory. Pokory, bo ja myślałam, że ja po prostu już jestem tak ugruntowana duchowo, że ja po prostu umiem kochać ludzi i po prostu, że moja wiara po prostu może góry przenosić, a tam na przykład w Rumunii bardzo mi było ciężko na początku kochać właśnie tą ludność romską, cygańską i też wychodziliśmy w takie dzielnice i mi ich było bardzo ciężko kochać. I dla mnie to była ogromna lekcja pokory i na koniec misji widziałam, że to naprawdę stali się moi przyjaciele, ale to wymagało ode mnie dużo takiej pokory, dużo takich walk duchowych. No ale to z drugiej strony to było dla mnie jasne, że mi było ich ciężko kochać, ale Pan Bóg mówi, że nie tylko, Pan Jezus mówił, że nie tylko kochać tych, którzy mi odpowiadają, którzy są moimi braćmi, tylko tych, którzy nie są dla mnie wygodni, więc to była właśnie taka uczenie się tej wiary, ale w takiej konkretnej rzeczywistości. Więc wróciłam z... Boże, zupełnie innym spojrzeniem właśnie, no, że na początku tak tęskniłam właśnie za Dominikanami, no bo wiadomo, na początku nie rozumiesz języka, nie rozumiesz homilii, dużo nie rozumiesz. Masz tą modlitwę, te życie modlitewne, ale miałam poczucie, że no brakuje mi czegoś, ale z drugiej strony no Pan Bóg jest obecny, jest w Najświętszym Sakramencie. Nauka pokory, ale przede wszystkim właśnie szukanie Jego w tym drugim człowieku.

To rzeczywistość dzieci i tych rodzin jest bardzo trudna. Oni cierpią po prostu, ale ich życie mnie przemieniało, ich podejście do życia, ich postawa. Ja bardzo wiele uczyłam się właśnie od dzieci. Dzieci na mojej misji to byli tacy moi nauczyciele miłości. Może taki przykład podam 6-letniego chłopca, który przychodził do naszego domu codziennie. Każde spotkanie z dziećmi rozpoczynałyśmy różańcem. No i ten chłopiec nie potrafił się modlić, więc każdego dnia przychodził i prosił nas, żebyśmy go nauczyły się modlić. No to trwało długo, żeby chłopiec nauczył się modlić różańcem, ale w chwili, gdy już się nauczył modlić różańcem, to właśnie zawsze też nas polecało w tej modlitwie, swoją rodzinę. My, wolontariusze, przed wyjazdem też otrzymujemy różańce misyjne. I ten chłopiec też miał takie pragnienie, żeby taki różaniec mieć, tak jak my. I w chwili, gdy ten chłopiec otrzymał ten różaniec, to dla mnie to było takie doświadczenie chłopca, który no, jest bardzo szczęśliwy. Ja nie miałam takiej okazji w życiu, żeby zobaczyć dziecko tak bardzo szczęśliwe, jak ten 6-letni chłopiec z tym różańcem w ręku.

jego miłosierdzie po prostu nade mną. Nie jakoś tam litość czy coś, czy jaka jestem nieudolna, czy coś, tylko po prostu taką świadomość, że on jest naprawdę, nie? I że on chce dla mnie dobrze po prostu, chce, żebym była szczęśliwa. I to było takie naprawdę silne, silne doświadczenie. I faktycznie myślę, że dzięki temu, że po prostu to życie tam jest tak intensywne, chodzi o intensywność spotkań, kontaktu z ludźmi i właśnie tej uważności, znowu do tego wracam, ale dzięki temu, że człowiek ma otwarte serce i otwarty umysł, wzrok może dostrzec. W sensie myślę, że to jest czas takiej ogromnej łaski, że możemy dostrzec tego Pana Boga, nie? A czasami ja go nie widzę w tym samym spotkaniu, a tutaj moja siostra ze wspólnoty zachwyca się, mówi, kurczę, no jest mega poruszona i ja wtedy tak słucham, no nieraz tak było i tak słucham, mówię, no masz rację, nie? Ale to jest taka niesamowita łaska, to jest naprawdę taki szczególny czas, myślę, w życiu. Nie wiem, czy on się kiedyś powtórzy, za to jestem mega wdzięczna, nie? Że jakiś tam moment przez te 2 lata był, że mogłam powiedzieć, to jest Pan Bóg, nie? On żyje, w sensie, i to bardzo konkretnie, nie tam w chmurach, tylko w tej osobie, w tym spotkaniu, w tym dziecku, w tej sytuacji. Bardzo, bardzo konkretnie.

0: Tak, czy taka uważność i patrzenie na drugiego człowieka, no, czy to jest na stałe? Ja na początku, jak wróciłam, to myślałam, że tak, że to się tak zakorzeniło, że mi się wyryło w serce. A teraz po tych kilku latach widzę, że to nie jest łatwe, że po prostu trzeba o to dbać i że samej to bym pewnie nie dała rady, nie? Tak jak o przyjaźnie trzeba dbać, jak o relacje trzeba dbać. To, że nie jestem sama, to bardzo pomaga. To, że ja mogę mieć jakiś gorszy dzień, albo tydzień, albo miesiąc, albo okres w życiu, ale widzę Magdę, czegoś, czy kogoś, kto po prostu jest w domu i widzę, jak, nie wiem, przyjmuje kogoś, kto tak wpadł randomowo o jakiejś tam dziwnej porze, gdzie wszyscy są zmęczeni. Albo robi coś z taką uważnością, nie? Nawet nie czekając, że ktoś zauważy i widzę wow, w sensie takim, no. To nie jest tak, że to znika, tylko po prostu mamy formację, słyszę jakieś świadectwa różnych wolontariuszy, którzy wrócili ileś lat temu, czy dopiero co, czy mówimy tym nowym ludziom, którzy chcą jakoś nam poznać, opowiadają do nas serca i ja się na nowo zachwycam, nie? Mówię, kurczę, no pojechałabym jeszcze raz. To pragnienie i ta uważność i ta otwartość ożywa.
1: Ten dom, w którym mieszkamy tutaj w Warszawie, jest takim poniekąd przedłużeniem misji, bo po powrocie z takiego życia ciągle z ludźmi, ciągle we wspólnocie, na ciągłej modlitwie, kiedy wraca się do swojego życia, do pustego domu, do pustego mieszkania, to jest bardzo wielka pustka i ja miałam tak, że tyle dostałam od Boga i w trakcie tej misji, że dla mnie było trudne to, że nie mogę się z tym dzielić. I to, że zamieszkałam tu, właśnie daje mi to, że mogę żyć we wspólnocie, mogę się modlić razem z nimi. Możemy przygotowywać tu różne rzeczy też dla innych ludzi, czasem jakieś eventy, czasem właśnie przygotowanie przyszłych wolontariuszy. I zawsze to jest to, że mogę dzielić się tą miłością, tym wszystkim, co dostałam, z innymi.
2: Gdy już moja misja dobiegała końca w Brazylii, to miałam w sercu takie pragnienie, aby kontynuować tą misję, to życie tym charyzmatem Domu Serca. I Dom Serca w Warszawie powstał właśnie z takiego pragnienia wolontariuszy, którzy wracają z misji i chcą kontynuować misję. Dlatego nasz Dom Serca w Polsce właśnie służy, żeby prowadzić formacje dla przyszłych wolontariuszy, ale żeby właśnie w tak sposób namacalny żyć naszym charyzmatem. Żyjemy tutaj we wspólnocie, służymy sobie nawzajem. W naszym domu jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, dlatego to też jest centrum takie naszego domu. Zaczynamy dzień modlitwą i też kończymy dzień modlitwą.
3: Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i

0: odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni wszelkiego zła.
1: Ja chyba mam już tak, że się nie boję po prostu pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. To znaczy, jak jestem na Niego zła, to jestem na Niego zła. I to jest jakaś moja modlitwa, nie? Znaczy, mówię, wiem, że na pewno to jest po mojej winie, że jestem wkurzona na Ciebie i że na pewno nie masz w tym żadnej winy, ale i tak jestem na Ciebie wkurzona i tak jest po prostu teraz, nie? I tego nie rozumiem i tyle. Kocham Cię, pa. No na takiej zasadzie, nie? Nie wiem, czy ja potrzebuję z tym jakoś gadać więcej. Nie? No jakoś... I też mam takie doświadczenie, że jak pokazuję się taka, jaka jestem i się tego nie boję, on się też tego nie boi i się też okazuje, to, no to on to jakoś tam przemienia, nie? Nie wiem, no on patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
0: Maria, Matko współczucia i pocieszenia.
2: Módl się za nami.
0: Święty bracie Albercie,
2: módl się za nami.
0: Wszyscy święci nasi patronowie,
2: módl się za nami.
0: Nasi aniołowie stróżowie,
2: strzeżcie nas.
3: Wszystko dzieje się po coś, tak mówiła mi mama. Kiedy gruz, kiedy kłopot, przerabiałam to sama.

0: Wiesz, jeszcze dzisiaj miałam taką przygodę, bo przyjechała moja przyjaciółka i siedziała u mnie od 8.30 do 10.30. I gadałyśmy i ona już nie miała innego terminu i mówi, nie wiem, że się do niej przyjadę. Ja mówię, czemu nie? I dopiero jak ona pojechała, to się zaczęłam jakoś stresować, a tak to miałyśmy tak ładny czas. Dobra. A, jeszcze muszę tutaj wywalić, bo to łóżko. A, kurde, to chciałam brać. Koszulę. To wybrałam. O nie, już to zakleiłam. Nie. Kiedyś to ubiorę. To wyrzucę.
1: Rady. Nie wiem, ja ci nie dawałam żadnej rady w sumie.
0: No, nie dać teraz, ale średnio cię słucham, ale nie
1: słucham. Myślę, że radą jest to, żeby słuchać. Słuchać, patrzeć. Co jest w sumie najlepsze, jak się nie zna języka, bo wtedy nie rozumiesz, co się mówi, ale widzisz dużo więcej niż ci, co rozumieją.
0: Wczoraj było tak fajnie. Ewelina wróciła ze studiów.
1: Misia, chłód szampana.
0: Siedziałyśmy tutaj, nie wiem, 12 jeszcze.
2: Przyjechała Marta.
0: I tak na mnie taka zmartwiona patrzyła, jak taka matka. Tak to wygląda. No i tak trochę wywaliłam. Nie wiem, dlaczego mam tyle rzeczy. Wszystko, to wszystko, co tu. Udało się.
1: Robię zdjęcie najlepszych sióstr wspólnotowych w domu. Serca. I tak, Misia właśnie wyjeżdża.
0: Na domu. Kocham.

Jadę na lotnisko. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale chyba tylko trochę, nie? Będę lecieć 2,5 godzinki. To krótko na taki transfer życiowy. Wolałabym lecieć dłużej chyba. Nie wiem, kto mnie odbierze. Tak trochę nawet nie wiem, kto jest w tej wspólnocie teraz, bo wiem, że tam są jakieś przetasowania. Jest Blanka czy Bianka, ojejku, nie wiem, jak ona ma na imię do końca, ale jest z Rumunii. Jest psychologiem i bardzo się ucieszyła, że ja jestem pedagogiem i że może będziemy coś robić dla dzieci. Wiozę książki dla dzieci o emocjach. Mam zamiar je przetłumaczyć na grecki. Jestem przekonana, że dziewczyny mnie tam pięknie przyjmą. Nie, ja nie wiem, co ja tam będę robić. Raz w tygodniu chodzą do osób bezdomnych i wydają posiłki z misjonarkami miłości. Chyba też raz w tygodniu chodzą do domu opieki, takiego, nie wiem, jak nasz DPS, i tam spędzają czas z osobami starszymi. Mają też takie popołudnie, gdzie przychodzą dzieci odrabiać tam lekcje, i to jest bardzo specyficzne, bo jest tam dużo dzieci uchodźców, które nie znają greki i greckiego nowożytniego, i więc to jest moja nadzieja, że będę się z tymi dziećmi uczyć języka. Blisko domu jest park, w którym jest dużo osób uzależnionych i tam przebywają w tym parku, i one, dziewczyny, też chodzą do tego parku pogadać z tymi ludźmi. No. Ja czuję, że ja po prostu dostałam bilet na pociąg. Mogę po prostu wsiąść w ten pociąg i trochę nie wiem, gdzie on jedzie w ogóle, a mogę nie. I są dwie bardzo dobre opcje. I ja stwierdziłam, że okej, to ja po prostu wsiadam. Czy ja czegoś więcej potrzebuję? Nie, ja się tak cieszę, że tam będzie czas na modlitwę, wiesz. Bo nie potrafię sama sobie go zorganizować, żeby mieć godzinę na adorację. A tam będę miała, więc to jest moja jakaś taka wielka radość i myślę, że no, jakieś spełnienie wielkiego pragnienia, żeby mieć taki spokojny czas, a my się po prostu modlić obecnością.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Patrzyliśmy tak w kalendarz przed chwilą, że to jest niedziela zwykła i to jeszcze nawet nie okrągła, tylko 11. Treści czytań biblijnych wskazują na to, że to jest po prostu zwyczajne życie. Ewangelia tygodnia.
3: Można powiedzieć, że nic szczególnego Pan Bóg nam nie ma do powiedzenia?
2: Dał nam życie i to wystarczy. Zwyczajność jest czymś najtrudniejszym, najpiękniejszym.
3: Stanowi większość naszego życia, ale właśnie na tą zwyczajność Pan Bóg też ma swoje słowo i jestem przekonany, że to z tej niedzieli też wiele ma nas dzisiaj nauczyć.
2: No właśnie dlatego dziś spróbujemy kontemplować tą zwyczajność. Niedziela. Jak to niedziela, można powiedzieć. A zaczynamy dziś od czytania z Księgi Wyjścia. Ona się też często powtarza w naszych czytaniach biblijnych. Rozdział 19, werset 2 do 6.
4: Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ta ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
2: No można powiedzieć zwyczajne orędzie Boże. Zwyczajne w tym sensie, że przecież to jest podstawowa rzecz, którą Bóg nam mówi, że On nas kocha i że my jesteśmy wybrani.
3: Tak, można powiedzieć, że wychodząc z Egiptu, kiedy Pan Bóg mówi: widzieliście, co uczyniłem w Egipcie, by mówili, to był czas fajerwerków, to był czas objawienia się mojej mocy, a teraz jest przed wami kolejny etap waszego życia, w którym ja chcę być obecny, w którym chcę was prowadzić, chcę wam błogosławić. Zresztą wyraźnie jest tutaj pokazane, bo to jest moment zawierania przymierza. Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem i zaprasza, żeby człowiek w to przymierze wszedł z całym swoim życiem, z całą codziennością. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co będzie. To nie będą czasy chwalebne, to będzie zwykłe życie, monotonne życie, to będą wyzwania.
2: Włóczęga przez pustynię.
3: Tak, chociaż oni jeszcze w tym momencie, prawda, mają przed sobą jeszcze to doświadczenie właśnie swojej słabości, swojego grzechu, swojego lęku, swojej niewiary w Boga. Bo pamiętamy, że dojdą do granic ziemi, zostaną wysłani zwiadowcy i po tym zwiadzie się okaże, że oni tam wcale nie chcą wchodzić, że się boją, że się lękają i dopiero wtedy jest decyzja Boga, to wracajcie na pustynię. Ale Pan Bóg to już wszystko wie. Wie, co będzie, bo Bóg jest wszechwiedzący, także zna historię, przyszłość grzechu Izraela, a mimo to do nich dzisiaj bardzo wyraźnie mówi: ja was wybieram, wybieram was. Przywiodłem was do mnie, przyprowadziłem was do siebie. I chcę do was mówić. Chcę być z wami w przymierzu. To jest niesamowite.
2: Warunki są proste, można powiedzieć. Dzwoni poniedziałek rano, 6:15 budzik. I jest... No bo tak, no oni wyszli z tego... Już się z poniedzieli, tak? Wiem, że to było innego dnia, ale to nie jest takie ważne. Zwyczajność, zaczyna się w poniedziałek rano, nie? I dzwoni budzik i komunikat jest taki: teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Mamy pilnie słuchać Bożego głosu i strzec przymierza. Co poniedziałek o 6:15.
3: Tak, nawet jeżeli wstajemy i mówimy sobie: nie lubię poniedziałku.
2: Tak.
3: Nie lubię poniedziałku. Oby do weekendu. to właśnie w ten poniedziałek rano chce Pan Bóg do nas mówić i ma do nas swoje słowo i On ma pomysł na ten dzień, nawet jeżeli ja go nie lubię, nawet jeżeli się boję tego rozpoczynającego się tygodnia, tej pracy, do której muszę iść, tej szkoły, w której mam znowu siedzieć, czy to jako uczeń, czy co gorsze jako nauczyciel albo dyrektor, kiedy myślę sobie z lękiem o tym, co przede mną, to Pan Bóg mówi, chcę, żebyś słuchał mnie, a nie siebie. Słuchał mojego słowa, a nie lęków, które się w tobie rodzą. Słuchaj mojej mocy, a nie swojej słabości. Otwórz się na moją wszechwiedzę, a oddaj mi całą swoją niepewność co do przyszłości. I te wszystkie projekcje, które się gdzieś tam w głowie pojawiają, pełne właśnie frustracji, pełne lęku. Jeżeli będziesz mnie słuchał, jeżeli przylgniesz do mnie, to ja ciebie dzisiaj przyjmuję jako swoją własność. I to nie jest słowo, które mówi, ja ciebie chcę zniewolić.
2: Tak, słuchaj niewolniku. Tak, 6:15. Tak,
3: dokładnie.
2: Poniedziałek. Do końca życia tak będziesz się męczyć.
3: Tak, nie. To ja biorę za ciebie odpowiedzialność, Pan Bóg w ten sposób mówi do nas. Ja biorę za ciebie odpowiedzialność.
2: To jest jeszcze mocniej powiedziane, bo to jest napisane, będziecie mi królestwem. Czyli to nie znaczy, że będziecie mi korporacją, albo będziecie mi, prawda, nie wiem kim, wojskiem jakimś, albo będziecie nie królestwem. Tam jest światłość króla, tam jest coś najwspanialszego.
3: Tak, i ludem świętym, i ludem świętym. Więc możemy zobaczyć z tego słowa, jak Pan Bóg nas widzi. I jak patrzy też na naszą przyszłość. Ta teraźniejszość, w której dziś zostaliśmy obdarowani, dziś zostaliśmy przez Pana Boga wybrani, mówi spośród wszystkich narodów. Mówi Pan Bóg, mówi, jesteś dla mnie najważniejszy. Pan Bóg skupia się na mnie i kiedy ja przed Nim staję, z całym moim życiem, ja jestem dla Niego najważniejszy. Jestem najcenniejszy. On jest cały zaangażowany w moje sprawy, w moje życie, w moją codzienność, w moje problemy, w moje grzechy, w moją bezradność. I cały jest niejako do mojej dyspozycji. W sensie mówi, ja to wszystko biorę na siebie i chcę w tym wszystkim być obecny. Nie zostawiam ciebie w tym samego, czy samej, tylko dopuść mnie do tego. To znaczy właśnie słuchaj mnie, pozwól mi się poprowadzić, pozwól mi być w tym obecnym, zaproś mnie do tego. Rozpoczynasz nowy dzień o 6:30 czy o 5:30, to powiedz mi, oddaj mi ten dzień. Panie Jezu, zapraszam Cię do tego mojego dnia.
2: Jak to by zrobić można?
3: No właśnie tak jak powiedziałem, tu nie ma co więcej kombinować. Czasami mamy takie myśli o tej naszej modlitwie, że ona powinna być jakoś tak, nie wiem, jak bardzo uwznieślona. Ona powinna być szczera i nawet jeżeli ja nie mam czasu po wstaniu rano na jakieś długie modlitwy, to szczere staniecie przed Panem Bogiem i powiedzenie Mu, dałeś mi ten nowy dzień, dzięki Ci, Panie, za to, że się obudziłem. Proszę Cię, abyś wziął ten dzień w swoje ręce i poprowadził mnie tam, gdzie mam pójść, nawet jeżeli ja tam nie chcę dzisiaj iść. Bądź moją mocą w mojej słabości.
2: Czyli ja Mu mówię, weź ten dzień, oddaję Ci, ten czas jest Twój, a On mówi, biorę kapłanie i ludzie święty.
3: Tak, i królu. Właśnie w mocy Pana Boga my jesteśmy w stanie królować nad tym naszym życiem, czyli panować, tak żeby to nie to życie nad nami panowało, żeby nie nasze lęki, te korporacyjne jakieś sytuacje, żeby one nad nami nie panowały, tylko ja mogę nad tym panować.
2: A to mocne, bo czasem się wydaje, że ja jestem w ogóle jakimś wielkim poddanym swojego życia i ostatnim wasalem i gdzieś gierymkiem. No, swoich milionów spraw.
3: Tak jest. No, a zły duch to jeszcze takie myślenie podsyca, że to wyścig szczurów, że to różnego rodzaju takie sprawy, kołowrót życia, czy spirala nakręcająca się, nad którą ja nie panuję. Ale rzeczywiście doświadczam często tego, że być może nie panuję, nie ogarniam tej rzeczywistości, ale jeżeli stanę troszeczkę z boku i popatrzę tak z Bożej perspektywy, to zawsze zobaczę, że to Pan Bóg nad tym ma zapanować, a nie ja.
2: To jest gruba różnica, jak ksiądz to powiedział. To jest gruba różnica bycia kapłanem i świętym od bycia szczurem. Jednakowoż.
3: Tak, ale tam właśnie ja jestem kapłanem, czyli ja mam składać ofiarę. W ofierze składam Panu Bogu ten dzień. W ofierze składam mój trud, moją pracę, moją bezradność.
2: A to o to chodzi.
3: O to chodzi. I Włączam to w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ja to w sposób szczególny mam robić, mogę robić w czasie mszy świętej, ale ja to mogę robić w każdym momencie mojego życia. Ofiarować Panu Bogu, tak? Kapłan składa ofiarę. Z czego mam złożyć ofiarę? No właśnie z tej codzienności. Taką, jaką ona jest. Z tej mojej bezradności. Mało jest świętości we mnie dziś, prawda? Kiedy mierzę się z codziennością, ale jeżeli złożę ofiarę z tego, co nie jest we mnie święte, to Bóg będzie to przemieniał i uświęcał. I ta świętość, do której jestem powołany, wezwany, jak najbardziej, będzie się coraz bardziej w moim życiu objawiała.
2: Poniedziałek 6.15.
3: Tak.
2: No dobrze. Myślę, że niewolnicy i... Wolni może nie, ale w Rzymie wstawali dużo wcześniej. Tam było ciężkie życie.
3: No każdy ma swoją godzinę, tak? Która jest ciężką godziną. Dla niektórych to będzie 4 rano ranem, dla niektórych 6, a niektórych będzie 10 i też będzie ciężka godzina. Bo każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje życie. I Pan Bóg w życiu każdego z nas chce być.
2: No jest. I w życiu Rzymian też, a za chwilę fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 5, wersy od 6 do 11.
1: Bracia, Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
0: Tu jest pięknie napisane: Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Może prozaicznie myślę ciągle o tym poniedziałku 6.15. Każdy ma, jak ksiądz powiedział, swój czas. Natomiast to jest często taki symbol brania się za bary z tym, co mnie przerasta. Z moim życiem, z moimi sprawami. O tym już mówiliśmy. No i właśnie Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy bezsilni. Oczywiście względem grzechu, ale też pewnie i wszystkiego innego.
2: Bo jak grzech, to z grzechem zawsze są związane konsekwencje grzechu. Czyli całe te struktury zła, które w tym świecie są obecne. Rany, które ja w sobie noszę przez grzech właśnie zadane. Niewłaściwe, nieuzdrowione relacje z moimi bliźnimi, z moimi współpracownikami. Moje same patrzenie na siebie, przeżywanie siebie, które sprawia, że czuję się bezsilny, bezradny, zalękniony. To jest słowo, przez które Pan Jezus mówi: ja tą bezsilność wziąłem na siebie. Ja tą bezsilność wziąłem na siebie. My nie byliśmy w stanie w żaden sposób podnieść się z tej rzeczywistości po grzechu pierworodnym i wszystkich kolejnych, w które żeśmy włazili jako ludzkość, tak samo jak nie jesteśmy dzisiaj w stanie podnieść się z naszych grzechów o własnych siłach. Nie jesteśmy w stanie naprawić swojego życia, nie jesteśmy w stanie nawet się nawrócić, a tym bardziej zmienić okoliczności innych ludzi, relacji, rodziny, pracy. To nie jest w naszej mocy, bo gdyby było w naszej mocy, to Jezus byłby niepotrzebny. Ale właśnie ta nasza cała bezsilność wobec zła spowodowała, że Bóg posłał na świat swojego Syna, aby On nas zbawił, bo On jest pełen mocy, Mesjaszem, Synem Bożym.
0: I to się dokonuje na przyświętej, nie?
2: W sposób szczególny uobecniona jest ta ofiara właśnie wtedy, kiedy stajemy wokół ołtarza. Bo na tym ołtarzu, który jest krzyżem, Jezus składa się nieustannie w ofierze Ojcu, oddając swoje ciało i krew jako ofiarę, ale też z tego stołu dając nam pokarm, dzięki któremu w naszej bezsilności możemy doświadczać Jego sił, Jego mocy.
0: A to konkretnie, bo u nas w kościele łacińskim jest inaczej niż w greckim, niż na wschodzie. Tam to wszystko jest może bardziej złożone. U nas to jest taka linearność, prawda? Msza się zaczyna, liturgia słowa, homilia, komentarz do Ewangelii. I potem jest liturgia eucharystyczna. I co? I to nasze oddawanie poniedziałku 6.15, to jest w którym momencie?
2: No, liturgia eucharystyczna zaczyna się od ofiarowania darów, kiedy ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino. Ale zarazem jest to moment, w którym ja mam przynieść Panu Bogu na ten ołtarz siebie.
0: Czyli mój chleb i moje wino.
2: Mój chleb i moje wino.
0: No, a co może być czym symbolicznie?
2: To jest moje życie, to jestem ja. Moje porażki, moje słabości, moją bezradność, moją bezsilność, moje lęki, moje rany, które sobie noszę, moją pracę, mojego męża, żonę, dzieci, rodziców, wszystko. Ja lubię zaczynać mszę świętą już długi, długi czas od takiego wezwania. Zastanów się, z czym przyszedłeś na tą Eucharystię. Co chcesz Panu Bogu ofiarować? Dla mnie inspiracją były to objawienia Kataliny Rivas, które zostały w taki plastyczny sposób, w takim animowanym filmie przedstawiony największy z cudów. Ten film jest dostępny na YouTubie za darmo. I tam jest pięknie pokazana historia rozmaitych osób, które przychodzą na Eucharystię z różnego rodzaju udręczeniami, które przeżywają. Tam są i bizneswoman, prawda, i kierowca, i matka samotnie wychowująca dzieci, i różne osoby. Tam to jesteśmy my. I pięknie jest pokazane, że bardzo wiele osób na tej mszy świętej, będąc, tak naprawdę nie wie, do kogo przyszła. Nie wie, z czym przyszła. Przyszli pociągnięci jakąś myślą, że może coś jednak tutaj się może zmienić, ale może się zmienić, tylko bardzo ważne jest też moje zaangażowanie w liturgię Eucharystii, w mszę świętą, bo to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Ja się muszę zaangażować w tą ofiarę. Staję na Golgocie, ale czy ja będę tam gapiem, czy będę aktywnym uczestnikiem, to już ode mnie zależy. Od świadomości tego właśnie, po co przyszedłem, do kogo przyszedłem, z czym przyszedłem, czego chcę. Jak Pan Jezus mówi o tym, że otrzymamy Ducha Świętego, to zanim mówi o tym, że trzeba w to uwierzyć, to pierw mówi, trzeba czegoś pragnąć. Bo jeżeli ktoś jest spragniony, czego ja pragnę? My mamy w sobie rozmaite pragnienia, tęsknoty, te najbardziej takie też i wzniosłe. Chcemy dobra, chcemy miłości, chcemy pokoju, chcemy szczęścia, bo tego nam bardzo brakuje w życiu. I Eucharystia jest świetnym momentem, żeby o tych pragnieniach Panu Jezusowi powiedzieć, też żeby złożyć Mu to w ofierze.
0: To jest takie przeistoczenie. Ja myślę sobie o tym, że zostańmy przy tej 6:15 się upieram, ale że może właśnie wtedy w poniżej kolana, jak ruszam w tydzień i jestem zmęczony, nie chcę mi się, jakoś mam słabą wizję, to czuję się, że to moje życie jest jak wymięta bułka za 50 groszy, czy tam nie wiem, kto teraz kosztuje. To nie jest nic wielkiego, co bym mógł Bogu złożyć w ofierze. Już nie chcę porównać tego wina z niczym, ale że to nie jest nic wielkiego. Ja czasem mam nie za dużo. Mhm. I to składam na ołtarzu, bo można się po prostu wpatrywać ten ołtarz jako w miejsce wyjątkowe i piękne, albo w ogóle go nie zauważyć, tylko przelecieć w głowie tą mszę świętą i nic w ogóle nie złożyć, albo myśleć sobie, a i złożyłbym coś pięknego, ale nie za bardzo mam co w sumie.
2: No, skoro nie mam czego pięknego, to oddaj mu to, co masz, tak? Bułkę. Oddaj mu to, co masz. Bułkę. To za 50 groszy. Karmić się tym, co jest we mnie takie słabe i nędzne, nawet toksyczne, bym powiedział, to nie jest zdrowa rzecz. Pan Jezus od nas nie oczekuje żadnych wzniosłości. To wyraźnie powiedział i do siostry Faustyny, i do Filipa Nereusza, i myślę, że też do wielu innych świętych. My mamy takie myślenie, że oddam Panu Bogu coś wzniosłego, ale skoro nie mam tego wzniosłego, to Pan Bóg bardzo chętnie przyjmie całą przestrzeń mojej nędzy, mojego grzechu, mojej bezradności, mojej słabości. Dlaczego? Dlatego, że ja sam jestem cennym darem dla Niego.
0: No właśnie.
2: Pan Bóg mówi, nie chcę, to w ogóle tam jest proroctwo, Stary Testament też, ofiary krwawej nie chciałeś, więc co Ci przyniosę? Serce. Serce skruszone Ci przyniosę, pokorne serce Ci przynoszę, prawdę mojego życia Ci przynoszę.
0: No to jest paradoks, bo mi się wydaje, że to jest pamięta bułka, a to jest bardzo cenna rzecz. Tylko ja po prostu mogę się bardzo mylić. I ta ofiara eucharystyczna też może mi przywrócić patrzenie.
2: Tak, bo ona jest miejscem, w którym ja mam możliwość być uzdrowionym we wszystkim. Także w patrzeniu na siebie samego. Uświadomić sobie, że ja jestem cenny w oczach Pana Boga. Że wielką cenę Bóg zapłacił za to, żebym ja mógł na nowo stać się wolnym człowiekiem, żebym mógł dojrzewać do godności dziecka Bożego, żebym mógł dojrzewać do godności dziedzica Boga, współdziedzica Chrystusa. Wielką cenę zapłacił Pan Bóg. I tu jest moja godność. Jestem stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I dlatego jestem miłowany, dlatego jestem cenny. To mnie wynosi ponad wszystkich aniołów, ponad wszystkie chóry anielskie. Ponad całe to stworzenie cieszę się wielką godnością w oczach Pana Boga. I On cierpi, tak, patrząc na tą moją nędzę, w której tkwię. I to powoduje Jego wielkie miłosierdzie do mnie. Ta moja nędza przyzywa Jego miłości miłosiernej. I w tej miłości On pragnie to wszystko naprawiać i podnosić mnie.
0: Alleluja.
2: Alleluja.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Dawcy Nadziei, czyli w słowa Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: Tak się zaczyna ta Ewangelia, symbolicznie trochę dla tej dzisiejszej naszej rozmowy. Jezus widział tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. No i tak chyba jest czasem, że my się faktycznie czujemy znękani, jak mi się to rzadko zdarza, ale zdarza mi się tramwajem jeździć bardzo rano. To właśnie tak trochę to wygląda. Tak trochę to wygląda. Owszem, nie wiadomo, co jest w sercach ludzi, ale to jest po prostu zmęczenie życiem, rutyną, tym tempem, czasem brakiem nadziei, niewiadomą w życiu, różnymi smutkami. Mhm. Owce nie mające pasterza. A co Pan Jezus robi tutaj? No patrzy tak szczerze na nich i lituje się nad nimi.
2: No właśnie. I to jest piękne. To spojrzenie Jezusa jest zawsze prawdziwe, przenikające, ale nie osądzające, nie oceniające. Widzące prawdę i ta prawda skłania coraz bardziej Jego serce ku naszemu sercu. Jego moc skłania ku naszej słabości. Jego potęgę do naszej słabości, do tego, do naszej bezradności. Jezus chce to wszystko wziąć na siebie. Im bardziej my doświadczamy słabości, tym bardziej Jezus chce nas podnosić, brać na ramiona, brać na ręce, wręcz powiedział, żeby nas przenieść przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. To jest piękny obraz właśnie dobrego pasterza, który szuka owieczki, jak ona jest poraniona, zagubiona gdzieś tam, to on ją bierze na ramiona. I to jest postawa Jezusa w stosunku do każdego z nas. Ponieważ Jemu na nas zależy i chce, żebyśmy poczuli się przez Jego kochani, bo tylko i wyłącznie miłość Jego jest w stanie nas otworzyć na tajemnicę Jego Królestwa. To, że my, tak jak Pan to pięknie opisał, prawda, tak właśnie wyglądamy, jesteśmy tacy znękani, tacy porzuceni, wynika przede wszystkim z tego, że o tej 6:15 rano trudno nam jest pamiętać o tym, że jesteśmy dziedzicami Królestwa. Że Królestwo Boże w nas jest, że jesteśmy królami, jesteśmy kapłanami, jesteśmy potencjalnie świętymi, jesteśmy cenni w oczach Pana Boga i jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie w tym momencie na tym trudzie, w którym uczestniczymy i z którym się mierzymy i do którego zmierzamy, pędząc do pracy, do szkoły, czy gdzie tam jeszcze indziej.
1: I co robi nasz pasterz? Posyła apostołów na żniwo. I tutaj są dwie niesamowite rzeczy. Jedna to jest taka, że on faktycznie posyła apostołów, bo on widzi znękanych ludzi, więc bierze tych facetów, których zgromadził, i po prostu ich wysyła, żeby oni szli. I żeby oni nieśli. No co nieśli właśnie, co nieśli?
2: No właśnie. Tą dobrą nowinę o tym, że Jezus jest, że żyje, że jest Panem. On posyła ich w swojej mocy, wyposaża ich w rozmaite łaski, dary, które potrzebują, żeby to zadanie wypełnić. Czyli dobrą nowinę. Kiedy my w tym momencie przeżywamy złą nowinę w naszym życiu, to Jezus przychodzi jako odpowiedź na to wszystko, co my sami o sobie myślimy, o swoim życiu, o swojej pracy. Mówi, daję ci dobrą nowinę.
1: I pierwsza rzecz, którą daje uczniom na wyposażenie, jak z nas wypędzić demony poniedziałku? Tu jest napisane, że on im udzielił władzy nad duchami nieczystymi. Czyli nasze życie często może być zatrute po prostu przez różne duchy nieczyste i to, co oni otrzymują, to władzę nad tymi duchami.
2: Tak, ale kim są ci oni znowu? Bo teraz mówimy o jakichś tajemniczych onych, jako o herosach, których Pan Jezus posyła.
1: No,
2: tak
1: jeden byśmy o nich pomyśleli. Dość był jeden kiepski tam.
2: No, nie jeden był kiepski. Jeden skończył tragicznie, ale tych kiepskich tam było więcej, bo bym powiedział, że równo 11 oprócz tego 12, który kiepsko skończył, tragicznie skończył. Ale każdy był słaby, a mimo

0: to właśnie, w tej całej słabości oni otrzymują władzę. Nie mają władzy. Oni otrzymują władzę. Więc jeżeli nawet ten apostoł jest słaby, to on nie idzie ze swoją własną mocą, tylko idzie z mocą Jezusa. I teraz wśród tych apostołów my też powinniśmy się znaleźć. Odnaleźć swoje imię wśród tych apostołów. Dlatego, że to nie jest tak, że jacyś oni, prawda, papież, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, ewentualnie jeszcze osoby życia konsekrowanego są posłane jako ci heroldowie dobrej nowiny. My wszyscy jesteśmy posłani do tego, żeby być apostołami. Tylko ważne jest to, żebyśmy w tą naszą codzienność, przyjmując Jezusa, uświadamiali sobie to właśnie, kim jesteśmy, w co jesteśmy wyposażeni i że też jesteśmy posłani. Ta 6:15 sprawia, że my o tym wszystkim zapominamy. Ale Jezus zaprasza nas do siebie, pociąga nas do siebie, wzywa nas do siebie po to, żebyśmy nauczyli się patrzeć na swoje życie z Jego perspektywy. Tak jak On je widzi. My patrzymy z tej perspektywy naszej takiej doczesności, ledwo potrafimy te oczy do góry podnieść, widzimy tylko te trudy, te zmagania, te przeciwności. A kiedy patrzymy z perspektywy Pana Jezusa, to widzimy, że to wszystko do czegoś zmierza, że nad tym wszystkim, jak u nas nad te chmury wzniesie, to możemy wyjść w te promienie łaski, w promienie światła Ducha Świętego, łaski Bożej, żeby móc inaczej funkcjonować, inaczej żyć.
1: I tym, których posłał, daje proste wytyczne. Pierwsza rzecz jest ciekawa, bo on mówi o tym, żeby oni szli na żniwo. On nie mówi im, żeby wzięli łopatę, kopali, albo żeby siali ziarna. Tak jakby Bóg to wszystko zrobił. To nie jest nasz plan. My bierzemy udział w czymś niesamowitym. Ale mamy stać tu i robić to, co mówi. A on robi resztę. Tam już jest posiane. Mają zbierać żniwo. Czyli wypędzanie duchów, leczenie, to jest tak naprawdę zbieraniem żniwa. On ich po to posyłał. Bo to on robi, oni tylko w zasadzie asystują przy tym.
0: Daje nam udział w swojej misji, tak? Daje nam udział w swojej misji. Chcę, żebyśmy się w nią zaangażowali. Bo jeżeli my się skupimy tylko na tym, że my potrzebujemy, żeby nas inni uzdrawiali, żeby nam inni życie przemieniali i wyzwalali nas od demonów, to będziemy ciągle kręcili się wokół siebie. A my rzeczywiście tego doświadczamy, bo jesteśmy członkami Kościoła, uczestniczymy w życiu Kościoła, żyjemy sakramentami, dostajemy zbawczą moc Jezusa, zwłaszcza przez spowiedź i Eucharystię. Po to wszystko staje się naszym udziałem, żebyśmy my mogli zobaczyć, prawda, że także wokół nas są inni ludzie, że jest Jezus, który podnosi mnie po to, żebym mógł dalej tą łaskę zanieść, żebym mógł się tą łaską z innymi podzielić. I to jest coś, co sprawia, że ja wtedy jeszcze bardziej wzrastam w relacji z Panem Bogiem, staję się jeszcze bardziej zdrowy, właśnie duchowo i emocjonalnie, i psychicznie. I tym samym staję się coraz bardziej radosnym człowiekiem i szczęśliwym. A to szczęście wynika z tego, że odkrywam moc Pana Boga objawiającą się w moim życiu, odkrywam

0: wykonuję go własną mocą, ale że otrzymuję moc do tego, żeby to Królestwo Boże wokół mnie mogło się coraz bardziej rozszerzać.
1: No właśnie, wokół mnie, bo tutaj mówi, dobra, tam nie idźcie, na razie nie idźcie, świata nie zmieniajcie, to zostawcie już na kiedyś komu innemu. Macie iść do swoich. I jeszcze jedno, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Lewą ręką wziąłeś, prawą oddajesz, albo odwrotnie, nie? Mhm.
0: Właśnie, nie przywiązywać się do tego i do siebie samych, bo no, chodzi o to, żeby nie przyspaniać Pana Jezusa sobą. Żeby nie zajmować Jego miejsca, nie odbierać Mu chwały, która Jemu się należy. Właśnie idziemy na żniwo, czyli zbieramy owoce tego, co ktoś inny zasiał. Oczywiście On zasiał i On dał wzrost, ale też przez innych ludzi, którzy przed nami byli. I my, idąc na to żniwo, też dokonujemy zasiewu. Też dokonujemy zasiewu. Zawsze po jakimś żniwie jest poplon, z którego też coś wynika dalej. I kolejne plony, kolejne plony, kolejne plony. Co Pan Bóg przez nas dokonuje, czego Pan Bóg przez nas dokonuje, to my się tak naprawdę zorientujemy dopiero po drugiej stronie. Jakie są owoce naszego życia, naszego spojrzenia, uśmiechu, zajęcia się kimś, pomodlenia się za kogoś, podźwignięcia, pocieszenia, to zobaczymy później. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie możemy żyć dla siebie skoncentrowani na sobie, ale że rzeczywiście mamy żyć dla Jezusa i rozglądać się wokół siebie, szukając tych, do których On nas posyła, którzy też potrzebują pomocy.
1: Amen.
0: Amen.
1: Życzymy dobrego poniedziałku 6.15.
0: Tak jest. I sobie, i innym.
1: I całego życia. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tych skromnych słów oraz też za niektórym z Was za wsparcie tej audycji. Jeśli Państwo chcecie wspierać tworzenie tych audycji, serdecznie polecamy się radiowarszawa.com.pl i tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu
0: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A będzie to spotkanie muzyczne w przenośni i dosłownie, ponieważ już niebawem gościem studia Radia Emaus i gościem muzycznego kalejdoskopu oczywiście będzie Sławomira Raczyńska, dyrygentka chóralna, która opowie o dwóch wydarzeniach. Zaczniemy od tego wydarzenia, które niebawem się odbędzie, czyli jubileuszu 15-lecia zespołu wokalnego Minimus, jednego z najbardziej cenionych, najbardziej znanych zespołów wokalnych w Polsce. A potem porozmawiamy o innym wydarzeniu, które miało miejsce. Niedawno odbyła się kolejna edycja festiwalu chóralnego Legnica Cantat, jednego z najbardziej popularnych, znanych, cenionych festiwali chóralnych, podczas którego chór kameralny Poznańskiej Akademii pod dyrekcją właśnie Sławomiry Raczyńskiej zdobył po raz trzeci Grand Prix tego festiwalu, tym samym kwalifikując się do Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, teraz polecajka pełna energii jazzowej, big bandowej. Przed wami Kurt Elling, wybitny wokalista jazzowy, który po raz kolejny podjął współpracę z WDR Big Band. W tym roku ukazał się album, który składa się z 6 utworów pod tytułem In the Brass Palace. I chciałbym zaprezentować wam pełną energii piosenkę Stepping Out. Piosenka jest oczywiście w oryginale autorstwa Joe Jacksona, natomiast aranżację na Big Band stworzył Bob Mincer.

To była piosenka Stepping Out autorstwa Joe Jacksona w wykonaniu Kurta Ellinga, WDR Big Band pod dyrekcją Boba Mincera, autora również aranżacji tej piosenki. A teraz przed nami zespół wokalny Minimus, żeby wprowadzić się też tak aurą, klimatem do rozmowy, którą za chwilę będę miał ogromną przyjemność przeprowadzić ze Sławomirą Raczyńską. Posłuchamy utworu Silence. To jest utwór autorstwa Marka Raczyńskiego, pochodzący z albumu Vespere Nox et Aurora. Zespół wokalny Minimus właśnie teraz.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą Silence Marka Raczyńskiego. Ten utwór pochodzi z albumu Vespere Nox et Aurora. Oczywiście w wykonaniu zespołu wokalnego Minimus. A jak wspominałem już na początku, gościć będziemy współzałożycielkę tego zespołu niewątpliwie i osobę pełniącą oczywiście funkcję kierownika artystycznego tego zespołu, który obchodzi swoje 15-lecie istnienia. Sławomiro. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i pomyślałem sobie, że najpierw powiemy o tym, co będzie, a w drugiej części audycji opowiemy o tym, co było, okay, jeśli chodzi też o sukcesy chóru kameralnego naszej poznańskiej uczelni, których to sukcesów jesteś jednak też współautorką. No to zacznijmy od tego jubileuszu, bo tak, 15-lecie, ale... Ja chciałem się dopytać, czy może jest jakaś taka data, taka jedna, szczególna, kiedy to się wydarzyło? W sensie, kiedy podjęliście decyzję, jak jakiś punkt na osi czasu był, kiedy to podjęliście decyzję, zakładamy zespół wokalny, w czasach, kiedy to nie było jeszcze takie popularne?
1: Tak. Czyli data, czyli to jest październik 2010, czyli jakby już w tym roku byłoby 16-lecie, ale 15-lecie obchodzimy w roku 2026, ponieważ 15 lat temu daliśmy pierwszy koncert, ale w październiku 2010 roku trochę już byłam zmęczona śpiewaniem w chórach i byłam 2 lata po skończeniu studiów, rok po skończeniu studiów, pracowałam, mieszkałam z moim małżonkiem Markiem Raczyńskim i tak właśnie sobie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy pośpiewać w mniejszych zespołach. I zaczęliśmy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, których znaliśmy z różnych zespołów i też wiedzieliśmy, że ktoś zrezygnował, ktoś już nie śpiewa i tak wiedzieliśmy, że jest grupa ludzi, która jest wolna na rynku. I tak w pewnym momencie sobie postanowiliśmy... To chyba Marek mi tak podpowiedział właśnie. Ja mówię, słuchaj, ja bym chciała się naprawdę śpiewać w jakimś takim małym zespole. No i Marek mówi, no to załóż. Ja mówię, no ale nie. No i mówi, dobra, chodź, spróbujemy. No i zaczęliśmy obdzwaniać znajomych, których wiedzieliśmy, że się z nimi po prostu dogadamy. Tutaj też ważną, przede wszystkim zaczęliśmy od mojej takiej najbliższej przyjaciółki Jadwigi Niemier, która właśnie była sopranem, z którą kończyłam studia, była ze mną na roku i taką była moją najlepszą przyjaciółką. I przede wszystkim zaczęliśmy szukać naszych przyjaciół, którzy mają dobre głosy. Ale to zaczęło się od przyjaciół. I tak w sumie zostało przez 15 lat. Zależało na tym, żeby nam było dobrze ze sobą. I przy okazji, żebyśmy sobie pośpiewali trochę muzyki dawnej, która w tamtych czasach już była rzadko kiedy wykonywana, a dzisiaj przez chóry jest niemalże, nie istnieje w repertuarze chóralnym. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, no i tak po tych wszystkich telefonach pierwsze spotkanie, no i te wszystkie osoby, które zapytaliśmy, powiedziały, że okej, to spróbujmy, najwyżej się rozpadniemy. I to naprawdę tak było bez żadnych ciśnień, bez żadnych jakichś ambicji, nie wiadomo jakich. Po prostu chcieliśmy razem pośpiewać. No i przyszła pierwsza próba, druga, trzecia. I ponieważ my wszyscy mieliśmy dosyć dobre głosy i byliśmy doświadczonymi chórzystami, no myśleliśmy, że będzie, że po prostu wyjmiemy repertuar, który znamy z różnych chórów i będzie dobrze. Nie było. No i to była tam na początku, te pierwsze 2-3 lata, to była naprawdę ciężka praca, strojenie, powtarzanie, szukanie wspólnego brzmienia, jeszcze raz strojenie, jeszcze raz ćwiczenie końcówek, żeby było wszystko razem, żeby było wszystko równo. Na samym początku też jakby nie było jasne, kto ma ten zespół prowadzić i czy ma prowadzić. To też jakby to, że zostałam kierownikiem artystycznym, też wyszło w trakcie. To był ten taki proces właśnie od października do pierwszego koncertu w 2011 roku. To był ten proces, kiedy się formowaliśmy, bo nikt tak do końca nie miał jakiegoś sprecyzowanej wizji tego zespołu. Ona się tak uformowała. No i tak i cieszę się bardzo, że oczywiście zmienił się repertuar. Zmienili się częściowo śpiewacy, bo 4 osoby z tego pierwotnego 8-osobowego składu śpiewają do dzisiaj, śpiewają przez 15 lat, co mnie bardzo cieszy. Zespół się troszkę zmieniał, ale ta istota, ta główna idea, która nam przyświecała, że to ma być czas, który jest dla nas, to jest zespół, który w pierwszej kolejności istnieje dla nas, z którego my mamy mieć przyjemność i jeżeli my będziemy mieć przyjemność ze wspólnego muzykowania, ze współtworzenia muzyki, to nasi słuchacze też ją będą mieli. No i tak trwamy te 15 lat. Wydaliśmy 5 płyt, zależy jak liczyć, 4 i 1/3, bo pierwsza płyta z utworami Marka Raczyńskiego, no to tam nagraliśmy jakby 1/3 tej płyty. No mamy na koncie wiele konkursów, wiele koncertów. Zaczęliśmy liczyć, bo jakby jubileusz jest takim czasem, gdzie zaczynamy podsumowywać i mamy na koncie prawie 30 prawykonań muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej. Także myślę, że to jest całkiem miły dorobek, a jedna sprawa się nie zmieniła, to że wszyscy z przyjemnością idziemy na próbę. I czasami te próby są mniej owocne, ale bardzo przyjemne.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie szczególnie istotne w takich kameralnym takim graniu czy śpiewaniu, tym bardziej, no, gdzie nasze ciało jest też instrumentem, że jest to dla nas przyjemność. No to dobrze, wspomniałaś o tych podsumowaniach i pięknie wprowadziłaś mnie na drugie pytanie, które chciałem zadać, czyli właśnie jakiś taki szczególny utwór, szczególny koncert, szczególny album może, jakieś takie, masz jakieś 2, 3, 4 wspomnienia takie szczególne dla ciebie. Nawet nie musi to być coś koncertowego, coś, co ciebie poruszyło, co dla ciebie było ważne w historii zespołu.
1: Jejku, tak trudno wybrać. Na pewno z płyt najbardziej poruszająca jest dla mnie ostatnia płyta, która jest dla mnie zwieńczeniem jakby poziomu i stopnia bycia w muzyce i zagłębienia się w muzyce, jaki chciałabym osiągnąć. To jest nasza ostatnia płyta Trening, którą wydaliśmy w zeszłym roku i tam jakby nagraliśmy to, czym się zajmujemy, czyli połowa płyty to są lamentacje renesansowe Alonso Lobo, a druga połowa to są trzy kompozycje a cappella, niezwykle głębokie i poruszające, i kompozycja Marka Raczyńskiego, Treni wokalno-instrumentalna z Treni Project Choir nagrana. I to, jakby z tych płyt to jakby wszystkie uwielbiam i ze wszystkimi z wielkim sentymentem oczywiście wspominam nagrania pierwszej płyty kolędowej, która jest z nami już bardzo, bardzo, bardzo długo. I ona była taka, na niej się uczyliśmy wszystkiego. Jak nagrywać, co z tym robić, jak miksować. No tutaj teraz już od wielu lat współpracujemy z Łukaszem Kurzawskim i z Rekord Mobile Studio, więc tutaj mamy wspaniałego wydawcę, który nas w tym wspiera. I z płyt Treni. Natomiast jeżeli chodzi o takie poruszające koncerty, to no dla mnie to nie był najważniejszy koncert, ale taki najbardziej, jednym z najbardziej poruszających był koncert pierwszy po pandemii, który śpiewaliśmy w Stargardzie. I pierwsza próba po pandemii, bo pamiętam, ja byłam taka załamana, kiedy rozpoczęła się pandemia i mówię, ci ludzie wszyscy, jak będzie pandemia, oni się zajmą czymś innym, i już nie wrócą na próby, ponieważ każdy z nas pracuje, każdy z nas ma rodzinę. I tak zaczęłam się bać, jejku, znajdą sobie nowe hobby i nie wrócą, ale wrócili. I pamiętam pierwszą próbę, kiedy udało nam się gdzieś wbić do kościoła i staliśmy w zalecanej odległości dwumetrowej, ale pamiętam, że staliśmy i płakaliśmy wszyscy. Także to było takie bardzo takie wzruszające. No oprócz tego to są miliony, miliony prób, miliony wyjazdów, kiedy siedzimy razem i to są takie, nie mam, jakbyś mnie zapytał o najbardziej rozwijające projekty, to bym mogła wymienić na przykład, nie wiem, projekt, który mieliśmy z taką kompozytorką młodego pokolenia, Aleksandrą Chmielewską, kiedy śpiewaliśmy jej monograficzny koncert. To jest mój koncert doktorski, kiedy śpiewaliśmy 6 prawykonań zamówionych dla naszego zespołu. To tak, one były bardzo rozwojowe i ważne dla nas. Natomiast te najbardziej wzruszające i poruszające momenty, one wiążą się z zwykłymi koncertami, które najczęściej były w jakichś małych miejscowościach, w klimatycznych kościołach, kiedy wcale nie było tłumu słuchaczy, albo kiedy byliśmy sami i to była próba akustyczna. No i oczywiście te wszystkie nasze momenty, kiedy jesteśmy razem. to pozamuzycznie również.
0: No to co się wydarzy w tym współistnieniu waszym podczas koncertu jubileuszowego, to za chwilę o tym porozmawiamy. A teraz posłuchajmy A Child's Prayer Jamesa Macmillana właśnie z albumu ostatniego przez was wydanego Treni. A po tym wysłuchaniu utworu wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o koncercie jubileuszowym.

0: To teraz czas, by porozmawiać o koncercie jubileuszowym, który odbędzie się w najbliższy weekend.
1: W sobotę 13 czerwca o godzinie 18 w Bazarze Poznańskim.
0: No i co czeka słuchaczy podczas tego koncertu? Czy są jeszcze bilety? Czy jeszcze można tam dotrzeć do was?
1: Tak, zapraszamy. Jeszcze zostały, nie ma ich wiele, ale zostały bilety. Serdecznie zapraszamy. Można je nabyć wchodząc na naszą stronę www.minimus.com.pl. Kosztują 25 zł, więc myślę, że w cenie obiadu albo i poniżej można nas odwiedzić.
0: Jeszcze będzie na kawę.
1: Jeszcze będzie na kawę.
0: I z ciasteczkiem ze spokojem. No to tak. Co nas czeka, jakbyś tak opowiedziała, jaka muzyka, czego możemy się spodziewać, słuchacze czego mogą się spodziewać, jaka będzie muzyka? Czy to będzie taki przekrój trochę, że tak powiem, tego, co robiliście przez 15 lat, czy raczej chcecie się skupić na tym, co tu i teraz?
1: Trochę połączenie jednego i drugiego. Z jednej strony będzie ten repertuar, który ośpiewywaliśmy podczas ostatnich projektów, czy ostatnich festiwali i konkursów. Czyli będzie sporo muzyki współczesnej, szczególnie polskich kompozytorów, z którymi współpracujemy. Ale będą też cztery kompozycje dawne i wracamy też właśnie w ten sposób do tych naszych, do naszych źródeł i do tego, co lubimy najbardziej. Tutaj postanowiliśmy nie wyśpiewywać Lamentacji Alonso Lobo, bo one jakby średnio pasują do jubileuszu, ale pojawią się fragmenty Williama Byrda, to będzie Agnus Dei z mszy pięciogłosowej, czyli troszkę renesansu też się pojawi. Będzie Richtem ich Gott Feliksa Mendelssohna, bo ostatnio się rozsmakowujemy w muzyce romantycznej. To też znak chyba czasów. Chyba dojrzeliśmy po prostu do tego, żeby to śpiewać i mamy właśnie taki skład teraz, który jest bardzo właśnie jest rozsmakowany w tym romantycznym brzmieniu. Będzie też kompozycja Palestriny, Sicut Servus, która generalnie towarzyszy nam przez 15 lat. Nie było ani jednego sezonu, w którym nie zaśpiewaliśmy tego utworu, ponieważ go uwielbiamy. I to też będzie takie poruszające, ponieważ przyjadą tak zwane stare minimusy, czyli te osoby, które musiały zrezygnować ze śpiewania ze względu na pracę, na awansowanie. Najczęściej to były takie rezygnacje, które właśnie się wiązały z wyjazdem do Japonii, Warszawy, bo też były takie sytuacje. Oni przyjadą i właśnie wspólnie zaśpiewamy to Sicut Servus. Już nie mogę się doczekać, już mam gęsią skórkę, jak sobie pomyślę o tym, że spotkamy się razem właśnie w Palestrinie. Nie w jakichś efektownych rytmach rozrywkowych, tylko właśnie spotkamy się w tym, co głębokie, w tej polifonii, która wzajemnie się przenika i tworzy piękną, wspólną strukturę, delikatną.
0: To trochę tak quasi-churalnie może być, bo trochę tych osób było, to taki już taki mocny zespół wokalny będzie.
1: No aktualnie jest nas 10, ale myślę, że zaśpiewamy w 15 osób. No, bo jakby na przestrzeni tych 15 lat było chyba 18 jakby członków się przewinęło przez zespół, ale też w tych współczesnych kompozycjach między innymi będą kompozycje Jana Krutula, Łukasza Urbaniaka, będą też współczesne takie światowe przeboje jak With a Lily Erika Whitakera, ale pojawią się też dwa prawykonania i one też są nieprzypadkowe, ponieważ oba utwory są skomponowane przez członków Minimusa. Pierwszym z nich będzie kompozycja Be Not Afeard Marka Raczyńskiego, który od 15 lat tworzy ten zespół i którego dzieła mamy zaszczyt i wielką przyjemność prawykonywać od właśnie 15 lat i jakby jego tutaj nazwisko jest nierozerwalnie związane z Minimusem. To będzie pierwsza kompozycja, a druga kompozycja to będzie psalm szósty autorstwa Adama Łapińskiego, naszego basa, który aktualnie jest w Paryżu, więc nie będzie go niestety na swoim prawykonaniu, ale właśnie zadedykował nam swoją kompozycję, też przepiękna i poruszająca, więc myślę, że będzie dużo, dużo, dużo pięknej muzyki, ale też nie ukrywam, że trochę właśnie wybraliśmy ten repertuar trochę z myślą o słuchaczach, ale też bardzo myśląc o sobie, żeby mieć wielką przyjemność z tego koncertu.
0: No dobrze, czyli przypomnijmy jeszcze wszelkie szczegóły, czyli tak, musimy wejść na stronę...
1: Tak, www.minimus.com.pl.
0: I w ogóle zajrzyjcie tam, bo też będzie okazja, by dowiedzieć się trochę więcej o zespole. Ja sobie zresearchowałem tę stronę, możecie wejść tam w albumy i kliknąć w linki w odpowiednich serwisach streamingowych i dotknąć tej muzyki, poznać bliżej zespół wokalny Minimus, ale też dowiecie się wszelkich szczegółów dotyczących koncertu jubileuszowego, który w najbliższą sobotę o godzinie...
1: O godzinie 18. I jeszcze tylko muszę dodać, że będzie niespodzianka, ponieważ jeden utwór zamierzamy zaśpiewać z minimusiątkami, czyli z naszymi dziećmi.
0: To już w ogóle będzie prawie, że quasi churalnie. No dobrze. Dziękuję uprzejmie za przyjęcie zaproszenia do studia Radia Emaus, do muzycznego kalejdoskopu. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy was wszystkich do wspólnego świętowania 15-lecia zespołu wokalnego Minimus. Ale chciałbym jeszcze teraz muzycznie odwołać się do chóru kameralnego Poznańskiej Akademii, który niedawno osiągnął ogromny sukces, zdobył nagrodę Grand Prix 56. edycji Festiwalu Churalnego Legnica Cantat. Tym samym zakwalifikował się do Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Struligrosza. Jest to sukces, którego oczywiście jesteś współautorką. Dlatego posłuchamy sobie chóru kameralnego Poznańskiej Akademii. Posłuchamy utworu Gloria Wytautasa Miskinisa. Jest to utwór, który znalazł się na albumie Współistnienie. To album pochodzący, wydany w 2019 roku przez Poznańską Akademię Muzyczną.

Wysłuchaliśmy przed chwilą wspólnie Glorii Wytautasa Miskinisa w wykonaniu chóru kameralnego Poznańskiej Akademii Muzycznej. Chóru kameralnego, który niedawno osiągnął ogromny sukces, zdobył po raz trzeci Grand Prix podczas 56. już festiwalu Legnica Cantat, co oznacza po pierwsze, że zdobyli statuetkę, czyli lutnię na własność, po raz trzeci wygrywając ten festiwal, a po drugie oczywiście zakwalifikowali się po raz drugi do Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Poprzednie dwa zwycięstwa, jeśli chodzi o festiwal Legnica Cantat, to sukcesy, których ogromnym współautorem jest założyciel chóru kameralnego Poznańskiej Akademii Muzycznej, czyli profesor Marek Gandecki. A ideę chóru kameralnego i sukcesy, które się pojawiają, to zasługa kontynuatorki dzieła, czyli Sławomiry Raczyńskiej, którą gościliśmy dzisiaj

studiu. Trzymamy kciuki mocno za chór kameralny pod koniec listopada, kiedy to stanął do rywalizacji konkursowej podczas Grand Prix Polskiej Chóralistyki w Poznaniu. A teraz chciałbym zaprezentować utwór Igora Strawińskiego, kompozycję Igora Strawińskiego, której prawykonanie miało miejsce 105 lat temu, dokładnie 10 czerwca 1921 roku. Po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć symfonię na instrumenty dęte. Symfonię, a nie symfonię. To jest ważne. Ponieważ mówimy tutaj o innym rozumieniu symfonii, nie jako utworu cyklicznego, gdzie mamy tam ileś części, na przykład tak jak u Beethovena, Mahlera, którego też dużo ostatnio słuchaliśmy. Natomiast tutaj rozumienie słowa symfonia jest inne. Ono jest takie pochodzące z tradycji średniowiecznej, a nawet antycznej, gdzie słowo symfonia z greki oznacza współbrzmienie. Dlatego też nie jest to utwór cykliczny, utwór, kompozycja Igora Strawińskiego. Jest utworem jednoczęściowym, 10-minutowym, natomiast to, na czym skupił się Igor Strawiński, to piękne łączenie kolorów instrumentów dętych. Jest ich tutaj 24. I jest to taka zapowiedź neoklasycznego też języka muzycznego u Igora Strawińskiego, który pojawił się w latach 20. Zresztą to utwór, którym oddał cześć, hołd, zadedykował ten utwór Claude'owi Debussy'emu. To też znamienne, jeśli chodzi o tę kompozycję, czyli symfonię na instrumenty dęte. Jak brzmią instrumenty dęte, jak brzmią współbrzmienia instrumentów dętych, przekonacie się już za chwilę, słuchając interpretacji tego dzieła w wykonaniu London Symfoniety pod dyrekcją Essa Pekki Salonena.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pięknych symfonii na instrumenty dęte Igora Strawińskiego w wykonaniu London Sinfonietty pod dyrekcją Esa Pekki Salonena. A na koniec dzisiejszej audycji chciałbym zostawić Was ponownie z chórem kameralnym Poznańskiej Akademii Muzycznej. Usłyszeliśmy kompozycję Gloria, czyli kompozycję sakralną. Teraz przed nami kompozycja, która jest utworem rozrywkowym, Besame Mucho. To kompozycja Consuelo Velasqueza Torresa w opracowaniu aranżacji Jose Galvana. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego na kolejną część tygodnia, na zbliżający się weekend i jeszcze raz gorąco zapraszam Was, zachęcam do tego, byście kupowali te ostatnie bilety na koncert jubileuszowy zespołu wokalnego Minimus, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza, że pogoda taka trochę chłodniejsza. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Nie benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
2: Powołując 12, Jezus rozesłał ich, zaopatrzywszy przedtem w bardzo konkretną instrukcję. Otóż uczniowie mieli iść do zaginionych owiec, do tych, którzy odpadli od Boga i sami wrócić nie zdołają. Do tych mniej uprzywilejowanych, którzy sami nie potrafili poukładać się ze swoją wiarą, chyba że ktoś inny podejmie wysiłek, by do nich pójść i im pomóc. Pomyśl, czy to jest zadanie, które powierza mi Jezus? Jeśli tak, czy podejdę do Niego z otwartym sercem i czujnym okiem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział trzeci, w którym nawiązuje się ryzykowna rozmowa mogąca słono kosztować pana Foga. Phileas Fogg opuścił swój dom przy Savile Row o 11:30. Potem, postawiwszy 576 razy prawą nogę przed lewą oraz 575 razy lewą przed prawą, dotarł do obszernej siedziby klubu Reforma na Pall Mall. Jej wzniesienie musiało kosztować przedsiębiorcę co najmniej 3 miliony funtów. Bezzwłocznie udał się do jadalni, której 9 okien wychodziło na piękny ogród już wyzłocony jesienią. Zajął swoje zwykłe miejsce przy stole, gdzie czekało już nakrycie. Śniadanie składało się z przystawek, gotowanej ryby w wybornym sosie Reading, porcji krwawego rostbefu, szpikowanego kawałeczkami żywienia i agrestem i kawałka chesteru. Do tego parę filiżanek znakomitej herbaty, specjalnie zbieranej dla smakoszów klubu Reforma. 47 minut po 12:00 czcigodny dżentelmen wstał i skierował się do głównego salonu ozdobionego pysznie oprawionymi obrazami. Tu odebrał z rąk lokaja nieprzecięty numer Timesa i z namaszczeniem tudzież ogromną wprawą oddał się mozolnej czynności rozkładania jego stronic. Lektura tego pisma pochłaniała pana Foga aż do 3:45. Następnie przeglądanie standardu trwało aż do obiadu. Posiłek ten odbywał się podobnie jak śniadanie, wszelako z dodatkiem nowego sosu zwanego Royal British Sews. O godzinie 5:40 pan Fogg wrócił do salonu i pogrążył się w czytaniu Morning Chronicle. W pół godziny potem do salonu weszło kilku innych członków klubu i zbliżyło się do kominka, gdzie trzeszczał wesoły ogień. Wszyscy byli stałymi partnerami pana Phileasa, z równą jak on pasją oddającymi się grze w wista. Inżynier Andrew Stewart, bankierzy John Sullivan i Samuel Fallentin, bogaty piwowar Thomas Flanagan oraz Gutier Ralph, jeden z dyrektorów Banku Angielskiego. Byli to bogacze wyróżniający się nawet tutaj, gdzie widok najgrubszych ryb przemysłu i finansjery nikogo nie zadziwiał.
3: No i cóż, Ralph? Pytał Thomas Flanagan. Co tam słychać nowego w tej aferze z kradzieżą?
4: Ano, odparł Stewart, bank będzie się musiał pożegnać ze swoimi pieniędzmi.
3: Przeciwnie, powiedział Ralph. Sądzę, że złodzieja nakryjemy. Już wysłano do Europy i Ameryki najzdolniejszych detektywów. W tej chwili obsadzili ważniejsze porty pasażerskie i przeładunkowe, więc nie ma mowy, żeby się ptaszek wymknął.
4: Ale czy macie chociaż rysopis złodzieja? Spytał Andrew Stewart.
3: Przede wszystkim to nie jest złodziej, zaczął z powagą Ralph.
4: Jak to?
3: Nie jest złodziejem osobnik, który zwędził 55 tysięcy funtów w banknotach?
4: Nie,
3: krótko odpowiedział Ralph.
4: Uważasz go tedy za przemysłowca? Rzekł Sullivan.
3: Morning Chronicle zapewnia, że chodzi tu o dżentelmena.
2: Słowa te wyszły z ust Phileasa Fogga, który wytknął w tej chwili głowę z zastosu gazet, przesyłając równocześnie stosowny ukłon swoim partnerom. Ci oddali mu go skwapliwie. Zajście, o którym była mowa, dyskutowane w tym czasie gwałtownie przez wszystkie pisma Zjednoczonego Królestwa, miało miejsce przed 3 dniami, to jest 29 września. Oto paczka banknotów, zawierająca olbrzymią sumę 55 tysięcy funtów, zniknęła z pulpitu głównego kasjera Banku Angielskiego. Jeżeli ktoś wyrażał głośno zdumienie, że kradzież tej miary mogła być tak łatwo dokonana, wicedyrektor banku, pan Gutier Ralph, odpowiadał krótko, że kasjer zajęty był w tym momencie wciąganiem do książek wpłaty w wysokości 3 szylingów 6 pensów. Nie mógł więc pilnować wszystkiego naraz. Ale trzeba przy tym zauważyć, bo to w pewnym stopniu tłumaczy fatalne wydarzenie, że przesławna owa instytucja, Bank of England, ma zwyczaj w niespotykany gdzie indziej sposób troszczyć się o wrażliwość swoich klientów. Nie ma tu dozorców ani woźnych, nigdzie nie dostrzeżesz jakiegoś okratowania. Złoto, srebro i banknoty leżą beztrosko na wierzchu, zdane na łaskę byle przechodnia. Dyrekcja nie poważyłaby się pod żadnym pozorem wątpić o uczciwości odwiedzających tę instytucję.
4: Jeden ze świetnych znawców obyczaju angielskiego opowiada następującą anegdotę. Wstąpiwszy raz do jednej z sal banku, zapragnął z bliska zobaczyć sztabę złota wagi 7 do 8 funtów, która spoczywała na pulpicie kasjera. Ujął ją, obejrzał, przełożył do drugiej ręki, oddalił się w ciemny koniec korytarza, a gdy po pół godzinie kładł sztabę na swoje miejsce, kasjer nie podniósł nawet głowy. Ale 29 września sprawa przybrała inny obrót. Pakiet banknotów nie powrócił, kiedy wspaniały bankowy zegar wybił 5, o której to godzinie bank zamykał swoje podwoje, dyrekcji nie pozostało nic innego, jak zapisać w rubryce strat 55 tysięcy funtów. Kiedy fakt kradzieży potwierdzono bezspornie, wybrano najlepszych detektywów i natychmiast wysłano ich do Liverpoolu, Glasgow, Havru, Suezu, Brindisi, Nowego Jorku i innych miast z obietnicą wysokiej nagrody w razie pomyślnego wyniku poszukiwań. Szczęśliwy znalazca miał dostać 2000 funtów oraz 5% od odzyskanej kwoty. W oczekiwaniu na wynik dochodzenia, które miało dostarczyć danych potrzebnych do odkrycia przestępcy, zastęp detektywów pilnie obserwował tymczasem wszystkich wyjeżdżających i przybywających do portów. Były podstawy, aby przypuszczać, zgodnie z tym, co twierdził Morning Chronicle, że osobnik, który popełnił kradzież, nie należał do żadnej z szajek złodziejskich istniejących na terenie Anglii. Owego pamiętnego dnia, 29 września, zauważono dobrze ubranego mężczyznę o nienagannych manierach i dystyngowanej sylwetce przechadzającego się po sali wypłat, która miała niebawem stać się terenem kradzieży. Dochodzenie pozwoliło odtworzyć, ze względną ścisłością, cechy charakterystyczne sprytnego jegomościa, po czym sporządzono jego rysopis i bezzwłocznie przesłano go do wszystkich placówek policyjnych w Zjednoczonym Królestwie i na kontynencie. Rozsądni ludzie uważali więc, że nadzieja zatrzymania przestępcy jest w tych warunkach więcej niż uzasadniona. Do liczby optymistów należał także i Gautier Ralph. Jak łatwo odgadnąć, wypadek ten był na ustach wszystkich zarówno w Londynie, jak i na prowincji. Toczono dysputy, robiono hazardowe zakłady za i przeciw powodzeniu akcji śledczej. Nic wtedy dziwnego, że członkowie klubu Reforma byli również pochłonięci tą kwestią, tym bardziej, że znajdował się wśród nich jeden z dyrektorów banku. Czcigodny pan Ralph nie dopuszczał żadnych wątpliwości co do zadowalającego rezultatu poszukiwań. Wierzył głęboko, że obiecana detektywom nagroda wzmoże tysiąckrotnie ich zapał i inteligencję. Inaczej myślał Andrew Stewart, który wcale nie podzielał optymizmu swego przyjaciela. Toteż przy stoliku karcianym, gdzie siedzieli panowie Stewart naprzeciw Flanagana i Fallentan, mający za partnera pana Phillipsa Foga, trwał zawzięty spór. W czasie gry panowie zachowywali milczenie, ale za to w przerwach między jednym a drugim robrem podejmowano ożywioną dyskusję. Andrew Stewart mówił: utrzymuję w dalszym ciągu, że wszystkie szanse są po stronie złodzieja, który dał dowód nadzwyczajnego sprytu. Co znowu, nie ma kraju, gdzie by mógł się schronić, wykrzyknął Ralph. Czyżby? Dokąd według pana mógłby uciec? Nie wiem, upierał się Stewart. W każdym razie ziemia jest dość przestronna. Była nią niegdyś, zauważył pan Phileas Fogg, podsuwając talię kart w stronę Thomasa Flanagana. Pan przekłada, dorzucił. Podczas całego robra panowało milczenie. Jednak zaraz potem pan Stewart odezwał się zaczepnie. Niegdyś? Czyżby teraz ziemia się skurczyła? Bez wątpienia, rzekł Gautier Ralph. Zgadzam się co do tego z panem Fogiem. Ziemia w pewnym sensie skurczyła się po prostu dlatego, że dziś można ją przemierzyć 10 razy szybciej niż 100 lat temu. W wypadku, który nas interesuje, to właśnie przyczyni się do szybkiego ukończenia poszukiwań, a także do ułatwienia ucieczki złodziejowi. Pan wychodzi, odezwał się Phileas Fogg. Jednak niewierny Stewart nie dał się przekonać i po skończonej grze znów wysunął swe wątpliwości. Musi pan przyznać, panie Ralph, że tylko dla żartu można utrzymywać, że ziemia uległa jakiemuś skurczeniu. Niby dlaczego? Że ktoś tam objechał ją w 3 miesiące? W 80 dni, poprawił Phileas Fogg. A John Sullivan podjął: to prawda, tylko w 80 dni od czasu, gdy kompania Great Indian Peninsula Railway oddała do użytku połączenie między Rotalem i Allahabadem. Mogę panom przeczytać obliczenia, które podaje Morning Chronicle. Z Londynu do Suezu przez Mont Cenis i Brindisi koleją i parostatkiem 7 dni. Z Suezu do Bombaju parostatkiem 13 dni. Z Bombaju do Kalkuty koleją 3 dni, z Kalkuty do Hongkongu w Chinach parostatkiem 13 dni, z Hongkongu do Yokohamy w Japonii parostatkiem 6 dni, z Yokohamy do San Francisco parostatkiem 22, z San Francisco do Nowego Jorku koleją 7 dni, z Nowego Jorku do Londynu parostatkiem i koleją 9, razem 80 dni. Zgoda? 80 dni, zakrzyknął Andrew Stewart, zrzucając w roztargnieniu kartę atutową. Ale nie bierze się pod uwagę niepogody, przeciwnych wiatrów, możliwości zatonięcia i wykolejenia. Owszem, to wszystko jest wzięte pod uwagę, odpowiedział sucho Phileas Fogg, rzucając kartę. Od pewnego czasu dysputa toczyła się także w czasie gry. Dobrze, ale przypuśćmy, że Indianie czy Hindusi zniszczą tory, niecierpliwił się Andrew Stewart. Że zatrzymają pociąg, obrabują wagony i oskalpują podróżnych. Wszystko jest przewidziane, powtórzył pan Fogg i rozłożył karty. Dwa bez atu. Stewart, na którego przypadła teraz kolej rozdawania kart, zebrał je i rzekł. Teoretycznie ma pan rację, ale praktycznie? Praktycznie też, proszę pana. Chciałbym to widzieć. Zależy to tylko od pana. Wyruszamy razem? O, niech Bóg broni, krzyknął Stewart. Ale trzymam zakład o 4000 funtów, że taka podróż jest w obecnych warunkach niemożliwa. Przeciwnie, najzupełniej możliwa, odparł pan Fogg. Więc spróbuj pan. Objechać świat w 80 dni? Tak, chętnie. Kiedy? Natychmiast. Ale uprzedzam, na pana koszt. To czyste szaleństwo, irytował się Henry Stewart, rozdrażniony nieustępliwością swego partnera. Lepiej grajmy dalej. Wobec tego proszę jeszcze raz przetasować karty, odpowiedział Fogg. Były źle rozdane. Stewart gorączkowo zebrał karty i naraz rzucił je na stół. Zgoda, panie Fogg. Zakładam się o te 4000 funtów. Drogi panie Andrew, przemówił Valentin, niech się pan uspokoi. Nikt z nas nie bierze tego na serio. Jeżeli mówię, że się zakładam, to mówię to zawsze serio. Przyjmuję zakład, oświadczył pan Fogg i dodał, zwróciwszy się ku reszcie towarzystwa. Mam 20 000 funtów złożonych u braci Baring. Postawię je z przyjemnością. 20 000? John Sullivan aż podskoczył. Taki kawał grosza może pan stracić przez jakieś nieprzewidziane opóźnienie. Rzeczy nieprzewidzianych nie ma, odparł pan Fogg. Ale drogi panie, niech pan pomyśli, że ów okres 80-dniowy obliczono jako minimum. Dobrze wyzyskane minimum w zupełności wystarcza. Jednak, żeby go nie przekroczyć, musiałby pan chyba z matematyczną dokładnością skakać z pociągu wprost na pokład parostatku i z parostatku do wagonu. Będę skakał z matematyczną dokładnością. Nie no, pan raczy żartować. Anglik nigdy nie żartuje, gdy chodzi o rzecz równie poważną jak zakład. Trzymam zakład o 20 000 funtów z każdym, kto wątpi, że odbędę podróż dookoła świata najwyżej w 80 dni, to znaczy w 1920 godzin albo 115 200 minut. Zgoda, panowie? Panowie Stewart, Valentin, Sullivan, Flanagan i Ralph chwilę porozumiewali się, potem skinęli głowami. Zgoda. A więc dobrze, powiedział Fogg. Pociąg do Dover odchodzi o 8:45, pojadę tym pociągiem. Jeszcze dziś? Zdumiał się Stewart. Jeszcze dziś, odpowiedział Fogg. Wyciągnął z kieszeni kalendarzyk, zajrzał do niego i oświadczył. A więc, ponieważ dziś mamy środę, 2 października, muszę być w Londynie w tym salonie w sobotę 21 grudnia o godzinie 8:45 wieczorem. W przeciwnym razie 20 000 funtów złożonych w tej chwili u braci Baring przejdzie zarówno formalnie, jak i faktycznie na własność panów. A oto czek opiewający na tę sumę. Nie zwlekając, 6 zainteresowanych spisało protokół i złożyło pod nim nazwiska. Pan Fogg ani na chwilę nie stracił zimnej krwi. Widać było, że nie o wygraną mu chodzi. Nie zastanawiając się, postawił na kartę owe 20 000 funtów, połowę swojego majątku, bo wiedział, że druga połowa wystarczy mu do przeprowadzenia tej trudnej, aby nie powiedzieć niewykonalnej gry. Natomiast przeciwnicy jego wydawali się wzruszeni. Nie chodziło im o wysokość pieniężnej stawki, ale odczytywali wyrzuty sumienia, że przyjmują zakład na podobnych warunkach. Zegar wybił godzinę 7. Partnerzy zaproponowali panu Phileasowi przerwanie partii, aby miał czas na niezbędne przygotowania do podróży. Jestem zawsze gotów, odparł z całym spokojem niezwykły dżentelmen i rozdając karty rzekł: odpowiadam karem, pan wychodzi. Panie Stewart.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.